likwidacja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się.

że pamiętasz. Byłaś tu moja i nie moja.

byłaś tu. Mówiłaś, nie płacz, wszystko minie. Byłaś tu, pośród dawnych wzgórz.

leżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być. A i tak się zwijasz w kłębek.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Micheasza. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyry, podniosą wielki lament, mówiąc: jesteśmy ograbieni do szczętu, dział mego ludu przemierzony sznurem i nie ma kto by go przywrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy, przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na dział w zgromadzeniu Pana.
1: Prorok Micheasz jednak w odróżnieniu od Izajasza nazywany był wielokrotnie prorokiem zguby, gdyż w jego przesłaniu zdają się dominować obrazy kary, jaka spadnie na wszystkich nieprawych. Również dzisiejszy fragment rozpoczyna charakterystyczne dla proroka wyzwanie – biada. Znawcy Pisma Świętego zwracają uwagę, że język księgi proroka Micheasza jest bardzo prosty, jakby mówiony, dialogiczny. Nie jest tak poetycki jak język proroka Izajasza, ale bardzo konkretny, bezpośredni, a nawet dosadny. Dzisiejsze czytanie stanowi zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu. Wskazuje na grzechy i występki narodu wybranego, zwłaszcza zaniechanie troski o potrzebujących, a nawet ich ucisk. Tych, którzy dopuszczają się takich czynów, spotka zasłużona kara, gdyż występki przeciw najbiedniejszym wołają o pomstę do nieba. Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu mocno podkreślał, że nie ma prawdziwej wierności Bogu bez miłości miłosiernej wobec bliźniego, zwłaszcza tego najbardziej potrzebującego. Czy jako chrześcijanie pamiętamy o tym ważnym zadaniu troski o innych?

0: Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego się nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
1: Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykły obraz Jezusa. Prorok mówi o nim, że nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomyku. To obraz Boga, który przychodzi do człowieka z ogromną delikatnością. Świat często zachwyca się siłą, sukcesem, skutecznością. Tymczasem Jezus pochyla się nad tymi, którzy są słabi, zranieni i zmęczeni. W życiu każdego człowieka przychodzą momenty, kiedy czuje się jak nadłamana trzcina, kiedy brakuje sił do dalszej walki, kiedy pojawia się zwątpienie, rozczarowanie czy smutek. W takich chwilach możemy mieć wrażenie, że Bóg jest odległy i daleki. Dzisiejsza Ewangelia mówi coś zupełnie odwrotnego. Właśnie wtedy Jezus jest najbliżej nas. Nie przychodzi po to, by oskarżać, nie wypomina błędów, nie dobija człowieka jego słabościami. On podtrzymuje nadzieję, widzi dobro tam, gdzie my sami już go nie dostrzegamy. Wierzy w nas bardziej niż często wierzymy sami w siebie. Każdy święty miał swoje słabości, każdy doświadczył chwil zmęczenia i walki. Ale tym, co ich wyróżniało, było zaufanie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Może właśnie dziś warto przypomnieć sobie tę prawdę. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, Bóg nadal patrzy na nas z miłością i cierpliwie prowadzi nas ku sobie. Zastanówmy się, czy wierzę, że Jezus potrafi podnieść i uzdrowić także te miejsca mojego życia, które wydają się najbardziej kruche i słabe.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Mandat misyjny, który apostołowie podjęli, poczynając od dnia pięćdziesiątnicy. Podjęli i przekazali swoim następcom. Przez tych następców posłanie apostolskie docierało stopniowo na cały świat. I przyszedł czas przy końcu pierwszego tysiąclecia, kiedy apostołowie Chrystusa przybyli na ziemię piastowską. Wówczas Mieszko I przyjął chrzest, a to zgodnie z ówczesnym przeświadczeniem stanowiło zarazem chrzest polski. W roku 1966 obchodziliśmy tysiąclecie tego chrztu. Jakże by się dzisiaj radował prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.

Za minutę będzie godzina 7. Rozpoczyna się nowy dzień. To dobre chwile z Radiem Warszawa. Sobota, 18 dzień lipca. Przenosimy się do Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, skąd będziemy transmitować mszę świętą.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kolejna msza święta gregoriańska za Józefa Marca. A Pan Jezus zachęca nas cierpliwej, całożyciowej walki o miłosierdzie i miłość. Bez tego jesteśmy puści, bez wartości. Zabiegajmy o to, co w sercu, co Boże. Na początku uznajmy nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, my mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z księgi proroka Michała. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Czy to tak mówi Pan? Oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: jesteśmy ograbieni do szczętu. Odmierzono sznurem dział mego ludu i nikt mu go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Czy to nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu pańskim? Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Bądźcie na chwilę. W księdze Malachiasza słyszeliśmy, jak zło działa w człowieku. Można by powiedzieć, jak buzuje, jak eksploduje. Jak planujesz coś złego, pewnie wcześniej czy później tego dopniesz, doprowadzisz to do skutku. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy zaświta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Czyli wszystko gotowe. Jaka jest zbrodnia przygotowana? Tylko zrobić pierwszy krok, a potem wszystko przy jakiejś asystencji złego ducha idzie z góry. To przestroga, byśmy pilnowali myśli, byśmy w czas te całe ścieżki zła rozrywali, byśmy nie niszczyli ani siebie, ani innych. Przykład daje nam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Myślę, że istotny jest wstęp. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, jak go zabić. Co robi Pan Jezus w tej sytuacji? Ani nie ucieka, nie chowa się, ani się nie tłumaczy. Dalej czyni to, co dotychczas. Uzdrawia. Jest dla innych. Okazuje, że jest Mesjaszem, tym, kogo zapowiadano od wieków. I może w obliczu zagrożenia warto dalej robić to, co dotychczas. Przede wszystkim zgodnie z tym, co zapowiada Izajasz, to właśnie w jego imieniu, w Jezusie, pokładać nadzieję.
to zadanie i na dziś, i na całe nasze życie. Powstańmy, Bogu Ojcu, który jest źródłem wszelkiego pokoju i miłosierdzia, z wiarą przedstawmy wspólne prośby za papieża Leona, biskupów, kapłanów, aby w swej posłudze kierowali się miłosierdziem, niosąc pociechę wszystkim szukającym Boga, szczególnie w czasach cierpienia i niepokoju. Ciebie prosimy. Za rządzących naszą ojczyzną, aby podejmowali decyzje oparte na sprawiedliwości, pokoju i wprowadzali prawdziwą harmonię między narodami. Ciebie prosimy. Za prześladowanych za wiarę, aby nie zabrakło im sił i odwagi, by wytrwać w miłości, ufając, że Bóg nie pozostawi ich samych w godzinach próby. Ciebie prosimy. Za wypoczywających na wakacjach i urlopach, by była to okazja do budowania mocnych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, za Józefa, Marca, aby miłosierny Bóg obdarzył ich pełnią życia wiecznego. Ciebie prosimy. Za nas samych, za wspólnotę parafialną, tę wspólnotę radiosłuchaczy, abyśmy przez życie zgodne z Ewangelią i czyny miłości stanowili świadectwo miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą pokoju przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wiarę z rąk moich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wejrzyj Boże na dary błagającego Cię Kościoła i przemienię na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując Go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski i Wszechmogący Miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego, ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy, wziął kielich. Ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Wanda i Banda i Hi-Fi. Za 12 minut będzie godzina 8. Poznajmy dzisiejszego patrona.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Święty Paweł pisze w swoim liście do Koryntian: spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Głupstwo. No bo czym właściwie jest ludzkie słowo wobec rzeczywistości słowa wcielonego? Ale nawet to ludzkie słowo, będące dalekim i często jakże zniekształconym echem tego słowa, które było na początku, nawet ono potrafi działać cuda. Jesienią roku 1453 zawitał do Krakowa ze swymi kazaniami święty Jan Kapistran, przedstawiciel radykalnej gałęzi franciszkanów zwanej obserwantami. Jego kilkumiesięczna działalność wywarła tak wielki wpływ na religijne życie Krakowa, że u podnóża Wawelu powstał klasztor pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny, założyciela obserwantów, których w Polsce nazywać się odtąd będzie właśnie Bernardynami. Wstępują do niego w dużej mierze profesorowie i studenci Akademii Krakowskiej, a pośród nich interesujący nas dzisiaj Szymon z Lipnicy. Ogień słów świętego Jana Kapistrana udzielił mu się bowiem tak bardzo, że kazania Szymona wygłaszane w katedrze na Wawelu zapamiętano jako płomienne. Jego praktyki pokutne niemal spalały jego ciało, a jego miłość okazywana bliźnim była tak gorąca, że nawet zmarł niosąc im pomoc, gdy Kraków w roku 1482 nawiedziła epidemia dżumy. Tak, głupstwo głoszenia słowa uczyniło z Szymona z Lipnicy świętego. A jak zmienić może nas, gdy uważnie się w nie wsłuchamy?
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Miała być burza? W Warszawie nie było. W okolicy była. Czy będzie jeszcze w ciągu dnia? O tym już za chwilę w prognozie pogody.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Jak małego chłopca zapytali, kim chciałbyś być, to mówi emerytem. Po to, żeby już nie musieć chodzić do pracy. A tymczasem, kiedy człowiek jest pozbawiony pracy, to dopiero wtedy widzi, jaką łaską jest możliwość pracy.
4: Znowu do pracy, mimo tego, że są wakacje? A może praca to błogosławieństwo dla człowieka? O pracy w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego porozmawiamy w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106.2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest godzina 8. Na razie słonecznie i tak będzie do środka dnia. W środku dnia mogą pojawić się burze. Na razie są one daleko, bo w okolicach Bydgoszczy, Grudziądza, na Mazowszu nie ma ani jednej. Mogą pojawić się wczesnym popołudniem. Dziś ciepło, maksymalnie 25 stopni, już teraz 22 stopnie są w Warszawie. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim stopni 19.

Już minuta po godzinie 8:00, sobotnie dobre chwile z Radiem Warszawa. Pharrell Williams i Happy doskonale nam będzie zapowiadał szczęście tego dnia. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: 9,5 minuty po godzinie 8. Teraz zajrzymy do najnowszego numeru tygodnika Idziemy i przejrzy go Ewa Pietrzak razem ze swoim gościem.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Redaktor Barbara Stefańska, to oznacza, że będziemy przeglądać najnowszy numer tygodnika Idziemy. Pani redaktor, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dziękuję za tę okładkę, no, która dotyka, myślę, że z serca i czytelników, i słuchaczy Radia Warszawa. Okładka jest zatytułowana Smak karmelu. Piękna róża i szkaplerz. Od szkaplerza do świętości. Ten temat redakcja Idziemy podjęła.
3: Chodzi oczywiście o karmel w znaczeniu karmelitów.
2: Tak.
3: Nie słodkich, nie słodyczy. Więc smak karmelu, czyli jest to duchowości karmelitańskiej.
2: Nie o słony karmel chodzi tutaj, nie?
3: Nie o słony karmel, ani słodki. Tak, tylko o duchowość karmelitańską, w związku z tym, że 16 lipca obchodzimy Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz jest związany z duchowością karmelitańską. To jest szkaplerz, to jest ten kawałek, można powiedzieć, materiału, który nakłada się z przodu i z tyłu. Można zamienić na taki mały po prostu medalik na łańcuszku i jest to nałożenie szkaplerza, wiąże się pewnymi zobowiązaniami naśladowania Matki Bożej, codziennej modlitwy, ale też niesie ze sobą bardzo wiele przywilejów, takich jak chociażby ten przywilej sobotni, szybkiego wybawienia z czyśćca. No i praktycznie każdy może ten szkaplerz otrzymać. Więc o tym trochę też jest, ale jeszcze więcej jest o samej duchowości karmelitańskiej. Szkaplerz jest tam elementem, można powiedzieć. Pośród karmelitów Karmel wydał wielu świętych w historii Kościoła i to takich bardzo, bardzo znaczących, jak na przykład święta Teresa z Avila, ta Teresa Wielka i święty Jan od Krzyża, Dyta Stein, Tereska od Dzieciątka Jezus, więc tych takich świętych, znanych, znaczących, którzy też wiele nieśli do Kościoła, no naprawdę w Karmelu mamy sporo. Teresa Wielka czy Jan od Krzyża, no to są tacy znani mistycy, aczkolwiek tak jak tutaj w wywiadzie już na początku mówi ojciec karmelita, w wywiadzie w tygodniku, twardo stąpali po ziemi, no czasem się wydaje, że jak mistyk, to tam lata dwa metry nad ziemią, natomiast no to nie ma nic wspólnego z to nie o to chodzi. Tak, oni przedstawiali właśnie tą taką drogę życia wewnętrznego, drogę do Boga, no, różnymi obrazami, tak jak droga na górę Karmel, Jan od Krzyża, czy właśnie ta twierdza wewnętrzna, w której się przechodzi przez te poszczególne komnaty. O tej duchowości karmelitańskiej mamy rozmowę z ojcem, z dyrektorem Instytutu Duchowości Karmelitaną w Warszawie, z ojcem Ciakiem. No i on mówi o tym, w jaki sposób, powiedzmy, współczesny człowiek, świecki wierny, może też czerpnąć z tej duchowości, mówi o tej modlitwie, o tej trwaniu w obecności Bożej, o skupieniu ciszy, o znaczeniu takiej modlitwy myślnej, czyli żeby się tak zatrzymać i codziennie właśnie poświęcić jakiś czas na takie bycie w Bożej obecności. Tak?
2: Polecamy ten temat, a poza tym, drodzy Państwo, mamy także felieton redaktora Krzysztofa Ziemca zatytułowany Gangrena. Słowa o ideałach albo dobru pacjenta czy społeczeństwa można włożyć między bajki napisał.
3: No tak, no to jest taki trochę gorzki komentarz do tych wszystkich afer, które się wokół nas toczą i rozwijają niestety ciągle związanych ze służbą zdrowia.
2: Polecamy, a poza tym no temat można powiedzieć taki nowy, ale pojawiający się od czasu do czasu i redaktor Anna Michen, ślub ze sobą ze znakiem zapytania. Centrum życia chrześcijanina jest Bóg, jeżeli nie zajmie on tego miejsca, zastąpi go po prostu coś innego.
3: No to tak niedawno, może Państwo słyszeli, pewna celebrytka wzięła ślub ze sobą. To zresztą...
2: Kiedyś ta dziennikarka prowadziła między innymi Panoramę.
3: Tak, tak. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z takim prawdziwym ślubem, nie? Ponoć jest już taki trend, który gdzieś tam z zagranicy przychodzi, czyli sologamia, czyli takie symboliczne poślubienie samego siebie i to jest taki trochę głębszy komentarz odnośnie porządku miłości, hierarchii miłości i tak, komentarz do tego zjawiska.
2: Temat tygodnia to mistrz Karola Wojtyły i tym tematem zajęła się Irena Świerdzewska. Ucieszyłam się, że właśnie w tygodniku idziemy, zobaczymy nawet obraz i na tym obrazie widzimy dwie postacie, a dla mnie to są dwaj bohaterowie.
3: No to też jeszcze jest w tym nurcie duchowości karmelitańskiej, tak, można powiedzieć. Jan Tyranowski, postać no nie tak chyba dobrze znana, to jest sługa Boży, świecki człowiek, który był bardzo ważną postacią dla młodego Karola Wojtyły w czasie wojny, zanim jeszcze on wstąpił do seminarium. Jan Tyranowski żył właśnie bardzo też głęboko duchowością karmelitańską, jako świecki. Posługiwał w kościele na krakowskich Dębnikach, był takim organizatorem Żywego Różańca i też tam on był takim mistrzem dla właśnie młodego Wojtyły. Wprowadzał go niejako w pewne takie, można powiedzieć, tajniki, nie wiem, czy to dobrze powiedziane. Wprowadzał w drogę życia wewnętrznego, tak? Właśnie też go zaangażował w Żywy Różaniec. Był dla niego taką postacią istotną. Zresztą tutaj też jest podkreślone w tym tekście, że sam Wojtyła też w młodości, no nie tylko, no ale że w młodości mocno też był jakoś z duchowością karmelitańską związany. Przyjął szkap, też nawet chciał wstąpić do karmelitów, ale to nie wyszło. Znaczy, to nie była jego droga po prostu, ale miał taki pomysł.
2: Polecamy, drodzy Państwo, ten tekst. A teraz ciekawy komentarz redaktora Łukasza Warzechy zatytułowany Wietnamka z Sosnowca.
3: Tak, no bo są różne rodzaje, można powiedzieć, imigracji. Są migranci, którzy się asymilują, czy integrują, czy jeszcze więcej, czyli asymilują, pracują tutaj, więc no, że na migrację nie można patrzeć tak bardzo jednoznacznie, zero-jedynkowo.
2: Redaktor Marta Kawalec zajęła się tematem związanym z, można powiedzieć, tak samotnym ojcostwem. Czytamy, kiedy kobieta z dzieckiem traci rodzinę, pracę, mieszkanie, może znaleźć miejsce w domu samotnej matki. Domów samotnego ojca nie ma, a mężczyzn samotnie opiekujących się dziećmi przybywa. Co mają zrobić, kiedy tracą grunt pod nogami? Tata z domu samotnej matki.
3: To jest
2: taki temat w tygodniku
3: Idziemy,
2: to jest reportaż.
3: Tak, tak. No to jest historia pana Adama, który mieszka w domu samotnej matki z malutkimi dziećmi, bo on został z dziećmi. I okazuje się, że czasem to się zdarza. Są domy samotnej matki, ale zdarza się też, że to ojciec zostaje z małymi dziećmi i no ma problem z mieszkaniem, z poradzeniem sobie z tą sytuacją. No i właśnie tu jest taki przykład ojca, który z tymi małymi dziećmi jest w takim domu. Jego historia bardzo ciekawa.
2: Po pierwsze gospodarka, redaktor Piotr Kościński zajął się właśnie takim raportem.
3: Tak. To jest, bo liczby mówią, że nasza gospodarka tak idzie do przodu i w ogóle jest super, ale tak na co dzień to tego nie widać. No i w końcu jak to jest? Czy jest dobrze, czy nie jest za dobrze? To jest na ten temat.
2: A poza tym duchowy oddech Czerwińsku, kto jeszcze nie był, można powiedzieć, w domu Królowej Mazowsza, to zachęcam do tego, żeby tam pielgrzymować.
3: Tak, no ja się tam wybrałam.
2: O, no właśnie.
3: Tak, osobiście.
2: Pani redaktor, ale że tak powiem, komunikacją czy pieszo?
3: Samochodem. Samochodem, to jest dosyć blisko Warszawy.
2: Tak.
3: Znaczy wprawdzie są jakieś tam remonty na drodze i korki, ale jak w momencie, gdy nie ma korków, to można bardzo szybko z Warszawy dostać się do Czerwińska, na przykład w niedzielę rano, polecam. Tam na skarpie wznosi się XII-wieczny romański kościół i to jest pewnego rodzaju ewenement, bo no, takich kościołów nie mamy zbyt wiele, takich, które nie zostały zniszczone, zburzone, spalone, a ten kościół zachował ten swój pierwotny charakter średniowieczny i rzeczywiście to widać. No, tam jest wizerunek Matki Bożej Czerwińskiej, czyli Matki Bożej Pocieszenia. Jest to sanktuarium maryjne, wokół piękna Wisła na pół kilometra szerokości, ogrody salezjanów, więc takie miejsce, naprawdę miejsce z duszą.
2: Czyli polecamy, drodzy Państwo, jeszcze, nie no, nawet tak, czy dziś w sobotę, tak, czy w niedzielę, albo może w dzień powszedni, jak Państwo będą mieć troszeczkę więcej czasu, to ja też polecam. I jak się przekracza tam próg domu salezjańskiego, to jest taki napis Witaj w domu, co też myślę, że dotknie serca naszych radiosłuchaczy. Bardzo ciekawy tekst, polecamy na koniec. Czy można udowodnić istnienie Boga?
3: Tym się zajął ksiądz Sylwester
2: Gaborek. Pozdrawiamy.
3: Gaborek. Tak, pozdrawiamy, doktor filozofii tutaj z naszej diecezji. Czy możemy rozumem dojść do istnienia Boga? Czy to są dowody, czy argumenty na rzecz istnienia Boga? W jaki sposób szukać tych śladów Boga, tak, w świecie i jak nauka nas do tego prowadzi? O tym to jest.
2: Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Redaktor Barbara Stefańska, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Pani Basia wspomniała także o świętej Teresce od Dzieciątka Jezus. Relikwie tej świętej i jej rodziców będą, drodzy Państwo, albo inaczej, inaczej, nawiedzą Bazylikę Świętego Krzyża już jutro w niedzielę. A jakby ktoś chciał się pomodlić przy tych relikwiach, no to tak pamiętam, że właśnie w tym kościele między innymi te relikwie będą. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

27 minut po godzinie 8 to dobre chwile z Radiem Warszawa i dobre chwile możemy także spędzić na pielgrzymce, na przykład na pielgrzymce z Warszawy do Ostrówka. Ona wyruszy już za tydzień, w sobotę o godzinie 20. Rozpocznie tę pielgrzymkę msza w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej 1. Pielgrzymka zakończy się w niedzielę o godzinie 15, w niedzielę 26 lipca. Mszą świętą przy domu Świętej Faustyny w Ostrówku. Informacje i zapisy, to te wszystkie informacje znajdują się na stronie diecezji warszawsko-praskiej, diecezja.waw.pl. Tam Państwa zapraszamy. Ta pielgrzymka odbędzie się pod patronatem Radia Warszawa. Można się zapisywać w sobotę, 25 lipca, czyli w sobotę za tydzień. Początek tej wędrówki, nocnej wędrówki.

Za 22 minuty będzie godzina 9. Mówiliśmy o pielgrzymce pieszej z Warszawy do Ostrówka Nocnej, która za tydzień się rozpocznie, ale jeżeli taka jedna noc, jeden dzień dla kogoś to za mało, to zapraszamy na trasę 43. Warszawsko-Praskiej Pielgrzymki Pieszej, która w tym roku będzie szła pod hasłem Pan mój i Bóg mój. 5 dzień sierpnia to pierwszy dzień tej pielgrzymki, która dotrze na Jasną Górę 14 sierpnia, ale zapisy będą prowadzone od 2 do 4 sierpnia. Warto rozważyć tę pielgrzymkę w wyborze różnych propozycji, które z Warszawy na Jasną Górę wyruszają. Jest też pielgrzymka, która wyrusza i dociera na 26 dzień sierpnia, ale jeżeli ktoś rozważa 43. Warszawsko-Praską Pielgrzymkę Pieszą, a do tego serdecznie zapraszamy, to zapisywać będzie można się w parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. To jest ulica Ostrobramska 72 od 2 do 4 sierpnia w godzinach od 16 do 20.

0: Za chwilę sprawdzimy, gdzie są burze.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W piątek 24 lipca o 9 chcemy z Wami wypłynąć w rejs z Serocka. Mamy zaproszenie dla całej rodziny.
3: Wystarczy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem.
2: Zdjęcie pracy wyślijcie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub przez Messenger Radia Warszawa do środy 22 lipca do godziny 12.
3: Więcej informacji o konkursie na stronie www.radiowarszawa.com.pl.
2: Ciekawe, kto z nami popłynie.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się, sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 9, tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Gdzie są burze? Na razie nie ma ich na Mazowszu. Grzmi w Wielkopolsce i nad morzem. Na razie nigdzie na Mazowszu burzy nie ma, ale one po południu, wczesnym popołudniem, mogą się w Warszawie i w okolicach pojawić. Jest to ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo wilgotne powietrze, 90% wilgotności. Temperatura maksymalna dziś 25 stopni, a już teraz 23 w Warszawie. Czekamy zatem na rozwój wypadków. Miejmy nadzieję, że te zjawiska pogodowe nie będą zbyt intensywne, choć ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje. Cher, Kuba i Kuba, Skrotnecz 8 to muzyka, której wysłuchamy przed godziną 9.15, a o 9.15 rozpocznie się salon dziennikarski. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.

Prawie 8 minut po godzinie 9, już za chwilę w Radiu Warszawa Salon Dziennikarski, wspólna audycja portalu w polityce.pl, telewizji w Polsce 24 i Radia Warszawa. Najnowsze doniesienia, podsumowanie, publicystyczne komentarze do wydarzeń tego tygodnia.

0: 15 minut po godzinie 9. To już czas na salon dziennikarski, który już w tym momencie rozpoczyna się w Radiu Warszawa.
1: Proszę Państwa, dyskusje już trwają, bo to gorący tydzień. Jacek Karnowski, witam serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, audycja przygotowywana wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. Witam serdecznie publicystów, którzy przyjęli zaproszenie do tego wydania naszej audycji. Marzena Nykiel, witam Cię Marzeno serdecznie, Tygodnik Sieci. Andrzej Rafał Potocki,
2: dzień dobry,
1: portal wpolityce.pl. Aleksandra Jakubowska, telewizja w Polsce 24,
3: dzień
1: witam
3: dobry.
1: Serdecznie. A z nami na łączach Piotr Semka z Tygodnika Do Rzeczy.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Nie widzimy Piotra, czy możemy zobaczyć Piotra? Jest Piotr, dobrze. Jest Piotr, wrócił z Norwegii, proszę Państwa, nie mamy czasu, ale zwiedzał, opowiadał dużo ciekawych smaczków, jak zawsze. Takie podróże...
4: Taką kapeczkę norweską, proszę bardzo.
1: Norweską. Wiosłowałeś, Piotrze, razem z Norwegami na Mistrzostwach Świata?
4: No właśnie, słuchajcie, byłem w takiej sytuacji. Byłem na Karl Johan, to jest główna magistrala Oslo i wszyscy Norwedzy siedli i zaczęli wiosłować. I ja się zastanawiałem, czy przybysz z zagranicy ma siadać, czy nie. No i tak uznałem, że jednak jak człowiek nie ma pewności, to lepiej nie udawać kogoś, kim się nie jest. Więc klaskałem, machałem, ale nie sięgnąłem po ten przywilej norweskości.
1: Piotrze, twój wybór szanujemy. Proszę Państwa, tu trzeba w Polsce wiosłować z kolei do zwycięstwa, bo te rządy są fatalne, sytuacja kraju nie jest dobra, jest bardzo wiele zagrożeń, a rząd nic nie robi, a jeżeli coś robi, to tylko po to, żeby tę sytuację naszej ojczyzny po prostu osłabić, pogorszyć, no realizować obce interesy. Ale mamy spory i to jest taki temat, który zwłaszcza środowiska konserwatywne, prawicowe bardzo niepokoi, bardzo rozgrzewa. W środę decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości, jest uchwała, jest ultimatum do członków stowarzyszeń. Mają tydzień na złożenie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. Jeżeli nie, to stracą pozycję w partii, zostaną skreśleni z listy członków partii. Rafał Bochenek, rzecznik partii, posłuchajmy.
5: Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej. Naszej organizacji kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki.
1: Taka jest decyzja władz partii. Wczoraj doszło do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Zobaczmy, tak wyglądał wjazd samochodu byłego premiera na ulicę Nowogrodzką. Panowie nie wypowiadali się do kamer przed spotkaniem ani po spotkaniu. Media dowiedziały się, myślę, przypadkowo. To nie było planowane, by media wiedziały, ale po spotkaniu jest komunikat Rafała Bochenka, bo to było zasadnicze pytanie, czy ta uchwała jest odwołana, czy to ultimatum, macie tydzień, no teraz już mniej niż tydzień, do czwartku na wyjście ze stowarzyszeń, a jeżeli nie, to się żegnamy. Czy ta uchwała obowiązuje? I tutaj jest jednoznaczna odpowiedź Rafała Bochenka.
6: To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca bieżącego roku obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń.
1: Żeby był pełen obraz, proszę Państwa, to jest również taki list, który napisali członkowie, sympatycy Stowarzyszenia Rozwój Plus do Jarosława Kaczyńskiego. 45 podpisów, europosłowie, posłowie, no to jest taka lista, pod którą się policzyli, można powiedzieć, ale też uczciwie mówiąc, ten list jest dość obły w treści. Tam nie jest powiedziane, odejdziemy, jeśli ultimatum będzie podtrzymane. no to jest taka ogólna deklaracja, że chcemy jedności, ale chcemy też szukać dróg dotarcia do wyborców. No pod tym to się każdy może podpisać, moim zdaniem. Słuchajcie, jak to widzicie? Co tu się dzieje? Andrzeju. Olu, przepraszam.
2: A to teraz...
3: Ale Olu,
1: ty znasz politykę, bo ja powiem też tak, ja szanuję premiera Mateusza... Szanuję premiera Mateusza Morawieckiego, ale moim zdaniem, i nie mogę tego nie powiedzieć, on podejmuje kolejne kroki, które po prostu prowadzą do budowy swojej partii. Znaczy ja to tak widzę. Temu się moim zdaniem nie da zaprzeczyć.
7: No dobrze. Po pierwsze, to jest bardzo niefortunny moment na te przepychanki w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że to jest idealna sytuacja dla partii opozycyjnej, żeby przycisnąć jeszcze mocniej rząd. Mamy aferę za aferą. Mamy klęskę Tuska na arenie międzynarodowej. Mamy wewnętrzne afery, które są bardzo mocno przeżywane przez ludzi, bo afera szpitalna dotyczy każdego z nas.
1: No ale ja przepraszam, ja ci wejdę w słowo, bo kalkulacja kierownictwa PiS jest taka, jak rozumiem, że jeżeli ma nastąpić rozłam, to lepiej, żeby on nastąpił w sierpniu, a nie późną jesienią bądź wczesną wiosną.
7: Rok przed wyborami, natomiast to, czy nastąpi ten rozłam, czy nie, to zobaczymy w czwartek. No, widać z tego, co zakomunikował pan Bochenek, że prezydium PiS-u nie wycofa się z tej uchwały. Z drugiej strony widać po tym liście, który mówi, że co prawda jest obły, ale on jest dość jednoznaczny w swojej treści. Podpisało się 40 kilku posłów, europosłów, więc mnie się wydaje,
1: że... No, ale tu nie ma deklaracji, umrzemy za stowarzyszenie. No nie ma tej deklaracji.
7: No nie szkodzi. Sam fakt wysłania takiego listu jest swoistą deklaracją i mnie się wydaje, że jednak dojdzie do wyjścia tej grupy posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki stworzy swoją partię. Z jakim efektem wyborczym trudno powiedzieć. Natomiast jest pytanie. No, mówisz, że ja się znam na polityce. No trochę w tej polityce byłam. Teraz jest pytanie. To spotkanie zakończyło się w ten sposób, że PiS podtrzymał swoje stanowisko, a Mateusz Morawiecki się nie zdeklarował. On mówi o jedności, o tym, że nie chce, żeby go skłócano z prezesem i nie da się nigdy skłócić. Teraz jest pytanie. Może to jest spiskowa teoria, ale może to jest taki makiaweliczny plan prezesa Kaczyńskiego, żeby stworzyć tak zwaną drugą nogę PiSu.
1: Nie, Olu, proszę cię, nie.
7: Dobrze, a zobaczymy, Jacku. Być może chodzi o to, że jednak jest pewna grupa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości zniechęcona do tej partii. Oni powoli przechodzą do Konfederacji. Być może jest to próba zatrzymania tego. Być może...
1: Jarosław Kaczyński nie działał i nie będzie działał i jest PiS atakowany przez obie Konfederacje. Bardzo brutalnie, tu nie ma symetryzmu. To te Konfederacje atakują PiS. PiS szuka porozumienia. Jest atakowany i jeszcze teraz ten rozłam wewnętrzny. No przecież to dramat, no.
2: Jeżeli założenie jest takie, że druga noga ma służyć temu zapobieżeniu przepływowi elektoratu w kierunku Konfederacji, to ostatnią osobą, która jest w stanie ten elektorat przytrzymać, jest w przypadku ludzi mających skłonności konfederacyjne akurat premier Morawiecki. Przecież słynna składka zdrowotna, słynne historie właśnie o ustawie podatkowej, która nie weszła. No, jednym słowem, sprawy europejskie, o które częściowo, a czy w większości niesłusznie obwiniana jest ekipa Morawieckiego.
1: Tacy ludzie jak ty, którzy podważają dorobek rządu PiS-u punktowo, no że właśnie napędzają konkurencję po prawej stronie.
2: Jesteśmy to od tego, żeby chwalić tylko i wyłącznie rządy PiS-u. No były też pewne błędy i za te błędy w dużym stopniu odpowiada skądinąd, miał swoje wiele plusów premier Morawiecki, ale akurat Morawiecki. Ja mówię to w kontekście przechodzenia, odzyskiwaniu elektoratu, który chce przejść do Konfederacji. Ale dlatego Morawiecki, nie daje Morawieckiemu
7: Morawiecki
2: jego
7: nie
2: ekipie.
7: Działał w próżni. Morawiecki miał za sobą ugrupowanie, które go popierało i które mogło korygować jego działania, jeżeli by chciało. No nie obarczaj winą wyłącznie.
1: Sama się sterowała.
7: To nie był tyran, który rządził w ogóle bez zwracania uwagi na kogokolwiek. No miał to zaplecze polityczne, które mu pozwalało na takie działania. Nie przystopowało go w pewnej chwili, więc odpowiedzialność równie rozłożona.
2: Ale co to zmienia?
1: Nie, bo pytanie jest takie, czy Jarosław, może Andrzeju jeszcze, proszę, czy Jarosław Kaczyński może sobie pozwolić na taką sytuację, sytuację, w której następuje krocząca, wyraźna, jednoznaczna emancypacja środowiska i to już są dwa byty. Co ma zrobić?
2: Odpowiem krótko. Nie ma takiej możliwości. To jest drugie ultimatum w stosunku do Morawieckiego wystosowane przez Jarosława Kaczyńskiego i w tej sytuacji wycofanie się z tego, gdyby to szef, czyli prezes się z tego wycofał, miałoby to bardzo zły wydźwięk, jeśli chodzi o wizerunek, o siłę przywództwa i tak dalej. Jarosław Kaczyński już się z tego wycofać nie może. Co najwyżej może wycofać się Morawiecki, ale jak widzimy po lakonicznych komunikatach z tego spotkania, to raczej sytuacja jest taka, że nie można prowokować.
1: Premier Morawiecki w tym komunikacie, który państwo widzieli, który tutaj z boku puściliśmy, pokazaliśmy, no on nie odniósł się ani słowem do tej kwestii stowarzyszenia, bo to jest to pytanie, bo ludzie mówią, były stowarzyszenie, ale to stowarzyszenie staje się strukturą polityczną. Ja powtarzam, z całym szacunkiem do wszystkich, nie można tego nie zauważać. Marzena Nykiel.
3: Znaczy myślę, że PiS znalazł się w najtrudniejszym kryzysie chyba od roku 2010 i później, kiedy nastąpił rozłam, odszedł Zbigniew Ziobro, założył swoją partię i później potoczyło się to no, w taki trochę trudny sposób po Smoleńsku. Natomiast sytuacja obecna jest dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości absolutnie niezrozumiała. Znaczy ludzie są pogubieni w tym, co nagle się ujawniło, że ten konflikt jest aż tak głęboki. Być może należało te sprawy załatwić jednak wewnątrz struktur partyjnych, a nie ujawniać tego aż tak w bardzo złym momencie. Znaczy, słuchajcie, nie, poczekajcie, bo to, co powiedziała Olga Kubowska...
1: Jedno zdanie. Tak jak jest, to nie pojedzie, mi się wydaje. Tak jak jest, to nie pojedzie, dlatego że jest jakaś koncepcja, nie wiem, z profesorem Czarnkiem, dobra, zła, nie wiem, nie wnikam w tym momencie, tak? I ona jest ewidentnie podważana. No tak to nie pojedzie, no tak to nie pojedzie po prostu.
3: Może trzeba ją zweryfikować. Może nie da się wszystkiego załatwić tylko batem i szantażem.
1: Jakim batem?
3: Poczekajcie, to jest jasny szantaż, no albo wychodzicie, albo was nie ma, nie? Znaczy to już jest takie rozstrzygające.
2: Znaczy partie od środka rozsadzają.
1: Ale gdyby w redakcji powstał, nie wiem, osobny ośrodek kierujący agendą danego medium, linią programową, no to jakby każdy, no mówię w redakcji, no redakcja by tego nie zdzierżyła, a co dopiero partia.
3: Ja rozumiem, że są momenty, w którym trzeba dokonać weryfikacji i opowiedzieć się po jakiej stronie, jeśli robi się podziały. Tylko po pierwsze wcześniej były zapowiedzi, że są dwa płuca partii, że to jest wielki namiot prawicy, że dla każdego jest tu miejsce i różne stowarzyszenia mogą się zawiązywać. Znaczy zawiązywały się, bo przecież to nie było jedyne. Być może to...
1: Tak, ale jeżeli mamy, nie wiem, amerykańskich republikanów i tam jest wiele skrzydeł, to jeżeli jest decyzja, to już ta decyzja jest realizowana, że te elementy namiotu mają prawo do głosu w debacie, ale one nie mogą prowadzić samodzielnej polityki.
7: Ale zdarzają się głosowania, gdzie republikańscy przedstawiciele w Kongresie głosują przeciwko linii swojej partii. To bardzo często się zdarza. I czasami obalają bardzo ważne dla administracji ustawy.
1: Długofalowo to nie trwa. To są jakieś takie zakręty jednostkowe.
3: Zasadnicza kwestia polega na tym, że państwo jest w bardzo ciężkiej sytuacji, jest w wielkim kryzysie. Rząd Tuska właściwie gdyby...
1: To mówi Jarosław Kaczyński. No dlatego mówi, że potrzebna jest jedność.
3: Potrzebna jedność poprzez podział. Nie? Ja tego nie rozumiem.
2: To jest teoria Morawieckiego bardziej, bo to on rozsadza partię ośrodka. Generalnie widać z tego po reakcji prezesa, że głównym motorem tych działań jest właśnie premier Morawiecki, no, który...
3: Wobec premiera Morawieckiego zawsze miałam sporo krytycznych uwag w czasie nawet rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie jest tak, że bronię go w jakiś dziwny sposób.
2: Ale prawo do tego.
3: Słuchajcie, robienie w tej chwili tematu, nikt teraz o niczym innym nie mówi, o żadnych aferach Tuska, tylko o rozłamie w PiS-ie. To jest główna oś naszego zainteresowania, jeżeli, tak nie powinno być.
1: Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce tę sytuację rozstrzygnąć, a uważam, że zasadnicza sprawa jest taka, że trzeba ją rozstrzygnąć, to jest dobry moment. Po prostu to jest dobry moment. To jest dobry moment. No. Piotr Semka w sprawie. Piotrze, przepraszam, że tyle czekałeś.
4: Nie ma sprawy. Mogę jeszcze poczekać trochę. Dla mnie ta sprawa jest pewnym dramatem, bo pamiętam dobrze po początek lat 90. i rozproszenie prawicy na wiele drobnych partii. Jeżeli teraz odejdzie grupa Morawieckiego, to dobrze, może nie być źle, ale może być tak, że ugryzie 5-7% wynikowi. I wtedy PiS zjedzie na 18%, czyż nawet 17%. I wtedy zakończy się epoka jednej największej partii PiS-u. To było budowane wiele lat. Jest takie przysłowie, że las rośnie wolno,
8: Piotrze,
4: a spłonąć może w jedną noc.
8: Ja to wszystko rozumiem, tylko co zrobić w sytuacji, kiedy za chwilę masz kongres stowarzyszenia, który wygląda na samodzielną imprezę i który prowadzi do budowy partii. Co ma zrobić kierownictwo partii? Co ma zrobić? Co ma zrobić? Udawać, że tego nie widzi, czyli pozwolić na erozję przywództwa? Co ma zrobić?
4: Jedna co mają zrobić uczestnicy dyskusji z prowadzącym, każdego, kto ma inne zdanie, wygłasza parominutowe tyrady. Masz jakiś pomysł, Jacku?
8: Piotrze, taki mój styl, no musisz przyjąć.
4: Dobrze, chylę pokornie głowę. Na pewno bez grupy Morawieckiego PiS będzie słabszy. Grupa Morawieckiego jest jednak aktywna, wymyśla coś. Ja podam przykład taki. Jeżeli punktem wyjścia tego sporu był ten słynny grill, czyli konferencja programowa, to dlaczego druga strona, czyli ta grupa, która stworzyła to stowarzyszenie wokół Sasina, nie miała jakiejś podobnej inicjatywy na lato? To też wpływa na dramatykę tego sporu. Ja mam niestety wrażenie, że część tych przeciwników Morawieckiego w większym stopniu jest aktywna w śledzeniu jego działaniu niż proponowaniu czegoś własnego.
8: No ale przecież sytuacja...
4: Zdaję sobie sprawę.
8: Ale sytuacja, w której ty proponujesz taki scenariusz, że robi coś grupa Morawieckiego, swój kongres programowy i ten główny nurt ma odpowiedzieć swoim kongresem programowym. No przecież to jest sytuacja, w której nie ma jednej partii. No nie ma jednej partii.
4: Dobrze, ale jeżeli ktoś jest aktywny, a druga strona jest nieaktywna, to siłą rzeczy aktywność tych, którzy coś robią, bardziej się rzuca w oczy i oni wtedy dochodzą do wniosku, że są tarani, że są aktywni. Dobrze, wiem, nie jestem dzieckiem, wiem, że w każdej partii ludzie, którzy nie są w tym wesołym klubie Morawieckiego, który zardziera nosa, uważa, że oni są ci lepsi, mądrzejsi, który puszcza oko do redaktor Miziołek, do pana Fiołka i tak dalej, a

0: moim zdaniem intencje są bardzo wyraźnie zmierzające w kierunku wyjścia. No jakby no...
1: Dobrze, wiesz, no, nie do końca. Nie do,
0: a propos aktywności, no to przecież PiS ma te pytanie, 7 konferencji programowych. No ma, no jak to nie ma? Przepraszam.
2: Dobrze, no... dobrze, zakończę tylko. Jeszcze raz chcę zwrócić się do obu stron. Jako wyborca prawicy. Naprawdę po latach będziecie wspominać duży 25% czas pilnujący do 30% PiS. Łatwo to wysadzić w powietrze, potem ciężko będzie skleić. To tak jak chińska waza z porcelany. Można ją rozwalić w sekundę, a skleić na nowo trzeba będzie bardzo, bardzo długim wysiłkiem pracy.
1: Tutaj rozstrzygnięcie należy zdecydowanie do pana premiera Morawieckiego. To on musi w tej chwili zdecydować, a najprawdopodobniej z tego powodu nie decyduje, bo chce jeszcze zyskać na czasie, do czwartku parę dni jest i on nie do końca wie, jakie będzie miał poparcie. Moim zdaniem poparcie dla ewentualnie nowo powstającej tworu, czy partii, czy Stowarzyszenia Morawieckiego po wyjściu z Prawa i Sprawiedliwości, poparcie 5%, o którym mówił Piotr, moim zdaniem jest nierealne. Pamiętam, kiedyś dawniej były takie sondaże, które dawały grupie Morawieckiego 1-2%.
0: Nie, no był jeden sondaż. 4,8. Oni sami szacują, że będą mieli 10-12%.
1: To niemożliwe.
0: Ja uważam, że to będzie w przedziale między 4 a 7.
1: Moim zdaniem
0: 7 to naprawdę przedobry
1: wiatr. Po pierwszym sukcesie sondażowym w cudzysłowie, potem nastąpi spadek, bo w przypadku tych takich nowo powstających tworów na ogół tak jest. Jak już wspomniałem, Morawiecki jest obarczany przez Konfederację, przez część opozycji za wszelkie niepowodzenia rządu PiS-u, ale tu decyzja należy praktycznie do niego, ponieważ prezes już zadecydował. A co się z tym stanie, trudno powiedzieć. Znaczy, mogę się tylko przychylić do apelu Piotrka Serki.
0: Prezes Jarosław Kaczyński nie miał żadnego wyjścia. On nie mógł tolerować takiej sytuacji dla takiej elementarnej funkcjonalności Prawa i Sprawiedliwości. Ja tak uważam, po prostu z całym szacunkiem dla tych podpisanych tutaj, bo tam jest wielu oczywiście wartościowych ludzi. Ale generalnie nie mógł tolerować, tak uważam. Ktoś coś jeszcze?
3: Chyba wystarczy.
0: Słuchajcie, mamy jeszcze, właśnie mówiliśmy o złych notowaniach rządu. Zobaczmy, proszę państwa, badanie CBOS, Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli to jest ośrodek, który no, uważa się, jest podległy rządowi, ale oczywiście badacze mogą zachowywać swoją niezależność. No i widzimy, jak rozjeżdżają się te nożyce. Czerwona linia to są ci, którzy nie są zadowoleni z rządu. Niezadowoleni z rządu, proszę państwa. Zielona to są zwolennicy rządu i to się naprawdę bardzo rozjeżdża. Ten rząd nie miał jeszcze tak złych notowań. Miał już raz tylu przeciwników, ale wtedy było troszkę więcej zwolenników, więc takie od jesieni 2023 tak nie było. Czy waszym zdaniem to jest wynik afery szpitalnej, jakiegoś szerszego zjawiska?
3: No na pewno to, co się dzieje w polityce rządu 13 grudnia, znajduje odzwierciedlenie w opinii publicznej. Czy te sondaże są wiarygodne? Ja od dawna mam pogląd, że te sondaże bardziej kształtują opinię publiczną niż ją badają. Być może to jest sondaż, który ma zmobilizować zwolenników koalicji 13 grudnia i Donalda Tuska, pokazując, że takie fatalne notowania są.
0: Nie,
3: natomiast Jacku, ja bym nie wierzyła
0: sondażom.
3: Jak
0: polityków, to zawsze wolą dobre sondaże niż złe sondaże. O, tak powiem.
3: Dobre sondaże nie... Dobre sondaże nie mobilizują. Mobilizują złe sondaże. Wiem coś o tym, bo byli tacy politycy, którzy swój
0: nie,
3: dzień
0: złe też demobilizują.
3: Zaczynali od badania, jakie są sondaże i badania, co napisała Gazeta Wyborcza. Taka polityka też kiedyś była prowadzona. Więc oczywiście, że to, co się wydarzyło, a szczególnie myślę, że afera szpitalna oczywiście ma swoje znaczenie. Ona dotyka każdego z Polaków, ale ta klęska Tuska na arenie międzynarodowej, to, że Polska została w taki sposób potraktowana przez przyjaciół z Unii Europejskiej w sprawie koalicji
0: polistycznej. No ale to są niszowe wiadomości,
3: no
0: jednak,
3: nie, ale one docierają do ludzi. Nie mów, ja jestem dość uważną obserwatorką.
0: Moim zdaniem saloniki VIP-u, to, że jest taka katastrofa w służbie zdrowia, a oni nie, że w jednym szpitalu, to jest

0: systemowo, oni systemowo wchodzą
1: to
0: poza kolejkami.
1: To dotyka każdego z nas, ale pamiętaj o tym, ja bardzo uważnie obserwuję to, co się dzieje w mediach społecznościowych i tam są grupy, które tak jakby no, kształtują opinię publiczną i ten temat tego zachowania Tuska w Paryżu, tego, co się wydarzyło, tego potraktowania, on bardzo był żywo komentowany. Nie lekceważmy tego.
2: Tusk w Paryżu?
1: Tak.
0: Ale mamy też sondaż, proszę Państwa, poparcia dla partii politycznych, przygotowany na zlecenie telewizji w Polsce 24 przez pracownię Social Changes. Zerknijmy, bo Ola mówi, pani Aleksandra Jakubowska mówi o manipulacjach sondażami i no tutaj PiS jest bardzo blisko, Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo blisko Koalicji Obywatelskiej. To ledwie 2 punkty różnicy. No Konfederacja wyraźnie niżej i formacja Grzegorza Brauna także, no Lewica tutaj z solidną pozycją. Ja myślę, że może być taka operacja zbijania notowań PiSu lekko, podciągania Konfederacji i takiego pokazywania, że za chwilę mijanka, że to już jest trup, no więc trzeba to dobijać, a ten wynik jest bardzo dobrym wynikiem na tym etapie.
2: Jeśli mogę coś dodać, to był przecież ostatnio sondaż, na którym oparł się cały ten spotkanie Tuska z reprezentacją Koalicji Obywatelskiej i to był sondaż przygotowywany przez Na Temat, także taki raczej redakcja prorządowa, robiony przez CBOS, także z drugiej strony też, że tak powiem, rząd miał pewien wpływ i tam właśnie było bardzo wysoko podciągnięcie dwóch konfederacji i ten sondaż z Na Temat stoi w sprzeczności jak gdyby z tym naszym sondażem. To są dwa kompletnie różne sondaże, ale rzeczywiście istnieje taka tendencja wśród sondażowni, że się pompuje właśnie dwie konfederacje celem osłabienia PiSu, stworzenia wrażenia słabości PiSu. I tu ten sondaż Na Temat był takim gruntem, takim podkładem pod tą konferencję, na której Donald Tusk powiedział do swoich ludzi, że koniec PiSu i teraz atakujemy Konfederację.
0: Tak, no jest informacja, że Donald Tusk już ogłosił koniec PiSu na zamkniętym spotkaniu.
2: Przykład tego, jak ten sondaż współgra z takim wydarzeniem, jakim jest spotkanie klubu i przedstawienie klubowi swoich racji i koncepcji. Jak gdyby podbija to pozycję Tuska i jego tezy, że PiSu nie ma, a Konfederacje rosną w siłę. Rany Boga, co się dzieje, trzeba ratować sytuację.
3: No więc wracamy do tego, że sondaże bardziej kształtują opinię publiczną, niż ją odzwierciedlają i często to po prostu namacalnie wręcz widać.
0: I kształtują i odzwierciedlają. No to nie jest tak, że nic nie pokazują.
3: No coś tam pokazują. Jeżeli miałyby ten sondaż niezadowolenia z rządu mobilizować do czegokolwiek Tuska, to chyba do jeszcze większego zamordyzmu, bo to obiecał swojemu elektoratowi i tylko w tym się wykazuje. Natomiast cała reszta państwa leży. Po prostu mamy gigantyczny deficyt budżetowy, afery na aferze.
0: On wrócił w swojej narracji do tego, że będzie rozliczał działania przeciwko panu Maciejowi Świrskiemu, członkowi Krajowej Rady, organu konstytucyjnego i zapowiedź uderzenia w Trybunał Konstytucyjny, czyli po 3 latach rządów jedyne, co może położyć na stole, to ten VAT, prawda?
3: Nie, to już jest nie do zniesienia, no bo wydawało się, że już nic gorszego niż wyprowadzenie posłów z Pałacu Prezydenckiego pod nieobecność prezydenta nic gorszego być nie może, a jednak to idzie coraz dalej, no tam wywalanie łomem szaf, teraz była próba wkroczenia do Trybunału Konstytucyjnego, też słyszałam, że podobno byli
1: wyposażeni w łomy.
2: Walizka prokuratora, który był tam nielegalnie. Wiesz,
3: tak, więc no, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo wszystkie możliwe siły zewnętrzne niesprzyjające Polsce, oni nie muszą kiwać palcem, żeby rozwalić nasze państwo. To robi sam rząd.
0: Ale są też w Polsce, ja też zawsze mówię, żeby patrzeć na to z drugiej strony, że są w Polsce siły, środowiska, formacje polityczne, które chcą zmiany, które chcą lepszej Polski, które mają program i które pokazały, że potrafią rządzić. To jest dużo. To jest dużo. Wiele razy w naszej historii nie mieliśmy szansy po prostu.
3: No. Dlatego tym bardziej jedność. Nie możemy pokazywać jakiegoś użerania się wewnętrznego.
0: Ale jedność musi oznaczać, że jednak no, szanujemy jakieś też formacje, w których działamy. No.
3: Pewne awantury niech się toczą tam, gdzie toczyć się powinny. To znaczy w kuluarach
2: Nie da się.
0: Imprezy typu
1: zawsze
0: grille to już nie są kuluary.
1: Który poleci do mediów, bo chce zasłużyć
0: na... Piotr, jeszcze w sprawie notowań
1: rządu.
0: Jacku,
1: jeżeli można, proszę. To anegdotycznie powiedziałeś, że prorokował Tusk koniec PiSu, to ja przypomnę tylko, że w 2012 roku ukazała się książka Andrzeja Morozowskiego i Michała Kamińskiego pod tytułem Koniec PiSu. No i jakoś minęło od tego czasu 14 lat i tego końca nie widać.
0: Piotr Semka, w sprawie notowań rządu, Piotrze, bo to jest rzeczywiście chyba coś, co myślę Donalda Tuska bardzo niepokoi.
4: Dobrze, no ale teraz sobie wyobraźmy, że Tusk ogląda te sondaże i mówi do swoich znajomych. Jeżeli prawica podzieli się na cztery części, to będzie miała znacznie większe trudności w stworzeniu potem wspólnej alternatywy. Ja kontroluję Czarzastego i resztówki po Hołowni i PSL znacznie silniejszą ręką. W związku z tym, nawet jeżeli moje sondaże są kiepskie, to ja szybciej chwycę te cztery partie w jedną silną koalicję niż oni. A jeszcze Mentzen mi pomoże, bo Mentzen tak nienawidzi PiSu, że zawsze będzie wolał Tuska niż Kaczyńskiego. No i co? Ja oczywiście mówię to na zasadzie przypominania, w jak ciężkiej sytuacji jest PiS i jak duże możliwości grania osłabieniem swoich rywali ma Tusk. A oczywiście to, co się dzieje po stronie rządu, to jest taki pokaz arogancji. Nie wiem, czy za chwilę będziemy mówić o nowej pani rzecznik praw obywatelskich, ale wybór na nią jednej z inicjatorek akcji Wejście do Tli, to już jest demonstracja takiej arogancji. No i jeszcze jedno, jak Marzena mówiła o niedawnych próbach włamania się do Trybunału Konstytucyjnego przez ludzi przysłanych przez Tuska, to mi się przypomniało, jak w podstawówce mówiliśmy prawo elektryczne OMA, nie wychodź z domu bez łoma. Taka jest chyba teraz dewiza ekipy Tuska.
0: To prawda, proszę państwa, ale też no, czasami są takie sytuacje, że się tych podziałów po prostu nie da uniknąć, bo różni aktorzy mają różne plany i różne cele. No, nie wystarczy się złapać za ręce. No, to jest bardzo trudna sztuka. Tam są ludzkie ambicje i powtarzam, no, moim zdaniem to już są de facto dwie partie, więc tutaj... Trzeba coś z tym zrobić.
3: Ale
0: dobrze.
3: Są dziejowe momenty krytyczne, no, w których trzeba ambicje schować i naprawdę zrozumieć odpowiedzialność.
0: Ale nie da się prowadzić polityki, w której linia nie jest realizowana. To jakby to jest ABC polityki. No jest, są decyzje, muszą być realizowane. I, bo to jest dzisiaj tak, że energia tego się po prostu znosi się. To się wszystko zapada.
2: Widać wyraźnie, że te spory wewnątrz PiSu wpływają rzeczywiście na wizerunek partii, bowiem w tej chwili jest taka sytuacja, że po dwóch ciosach, można powiedzieć, no prawie śmiertelnych ciosów wibrującej pięści. Jedne to jest afera szpitalna, a drugi cios to Ukraina i cała postawa rządu, która jest wybitnie proukraińska i cała postawa większości narodu, który po prostu odczuwa zawód i krytykuje rząd. W związku z tym to były ciosy, które można było wykorzystać, ale przez te spory w PiSie wizerunkowo Tusk wychodzi i robi kontrofensywę w postaci dania pani Gregorczyk Abram na rzecznika. To jest już premierowi kopytka urosły wyraźnie w tej sytuacji i no to widać, jakie nie, to są skutki.
0: Ja uważam, to jest po prostu, to są długi wobec globalistów, no też, wobec soroszowców, to... mają być w takich kluczowych stanowiskach, bo to jest ważne stanowisko. Mają
1: teraz...
0: być ludzie, którzy reprezentują tę globalną
1: teraz...
0: sieć, która chce przemielić narody i zrobić z nas wszystkich, no, że tak
1: mówimy
0: powiem, reprezentację Francji.
1: Mówimy o osobie, która będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich, a teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, nawet jeżeli ono jest retoryczne. A co przyniosła nam społeczeństwu kadencja poprzedniego rzecznika praw obywatelskich? Czym on się zapisał? W jakiej sprawie interweniował?
0: No zapisał się tym, że nie ideologizował, tylko zajmował
1: się...
0: Czym nie, się czasami
1: zajmował?
0: Interweniował w takich sprawach również dla władzy niewygodnych. To pan profesor Więcek, oddajmy uczciwie, ja myślę, że on nie najgorzej swoją funkcję
3: tylko
0: wypełnił. No tak uważam.
3: Okazać, kiedy...
0: Adam Borowski byłby świetny oczywiście. Konfederacja głosowała przeciwko Adamowi Borowskiemu, to też jest ważne.
3: O ile wcześniej być może rzecznik zajmował się gdzieś po cichu sprawami, które do niego wpływały, to teraz ta sytuacja absolutnie radykalnie się zmieni, bo wchodzi na ten urząd aktywistka, która broniła mniejszości LGBT, broniła ludzi atakujących służby mundurowe na granicy podczas operacji Śluza, która jest jawnie antypisowska.
0: To może pani
1: jeszcze do tego.
3: Ona wyciągnie
1: apelowała w Brukseli o zablokowanie funduszy dla Polski.
3: Dla Polski, tak. No to jest antypolska aktywistka. W bardzo wielu momentach pokazywała taką antypolską twarz. Ona dzisiaj z tego urzędu zrobi narzędzie do dalszej walki.
0: To już nie pokażemy. W każdym razie ona była wszystkim w grupie Wejście, która rozwalała telewizję publiczną i no to będzie śledztwo z tego w przyszłości. Ale dobrze, teraz...
2: Ale twierdzi, że nie miała żadnych pełnomocnictw.
0: Prezydent Zełenski, teraz prezydent Zełenski, proszę państwa, wręczył najpierw order Urszuli von der Leyen i powiedział, że tego orderu nikt nie zabierze, w domyśle tak jak Polska, bo Ukraina dotrzymuje słowa. A wczoraj nagle, jak grom z jasnego nieba, komunikat, że prezydent Zełenski zebrał jakiś komitet do spraw polskich i ogłasza, no właśnie, ważne sprawy.
5: Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Po trzecie, zostaną podjęte decyzje o udzieleniu znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości realizacji tych prac. Po czwarte, omówiliśmy możliwe formaty poszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski.
0: No i może zacznijmy od Piotra Semki. Piotrze, no moim zdaniem to jest olbrzymi sukces polskiej polityki, no zwłaszcza linii prezydenta Karola Nawrockiego, ale także linii profesora Czarnka.
2: To nie.
4: To jest olbrzymi sukces Karola Nawrockiego.
2: No toż mówimy. No.
0: Tak mówię właśnie. Prezydent...
4: Nie jest to sukces Radosława Sikorskiego i nie jest to sukces Donalda Tuska.
0: My nie wiemy, co z tego wyniknie, z tego komunikatu, ale faktem jest, że...
4: Ale jest prosta sprawa, to znaczy Nawrocki zrozumiał, że bez wyraźnego sygnału, po pierwsze, sprawa nie będzie zauważona w światowych mediach, a została. I Ukraina wcale na tym dobrze nie wyszła, bo czytelnicy w Oslo, w Brukseli, w Madrycie i w Rzymie dowiedzieli się o wydarzeniach wołyńskich, które nie były specjalnie znane.
2: Nawet Al Jazeera.
4: A drugie, Zełenski swoimi działaniami pokazuje, że spuszcza z tonu. Choć oczywiście u niego to są skoki, bo gdyby naprawdę to była jakaś zmiana, to by nie pozwalał sobie na zaczepki wobec Polski w trakcie przyznawania orderu pani Urszuli von der Leyen.
0: No ale to zaczepki były przed tym komunikatem. Zaczepki były przed tym komunikatem, że otwiera archiwa.
4: Dobrze, ale jeżeli zmieniamy jakąś politykę, no to nie robimy tego z dnia na dzień.
0: Czasami robimy z dnia na dzień. Czasami przyszli do niego ludzie, powiedzieli, słuchaj, to nam naprawdę szkodzi.
2: Jeszcze jest jedna kwestia, że polityka wschodnia, mam na myśli politykę Moskwy.
0: Daj Piotrowi powiedzieć, przepraszam, Piotrze, jeszcze króciutko już proszę, króciutko.
4: Słuchajcie, naprawdę przyjmijcie, że jak się jest na łączeniu, to się ma mniejsze szanse niż wy. Wesołe ponczusie w studiu.
2: No ale ty na maksa ten czas wykorzystujesz.
0: Piotrze, tak, ale ty jesteś co tydzień, a oni są co miesiąc, no.
1: Ale jeżeli można, bo ja dzisiaj tak jestem trochę w kontrze do tego.
0: Kończyć,
1: tylko jedno zdanie, w kontrze trochę do tego, co was mówią, dlatego... Wczoraj była premiera Odysei Nolana, ja sobie pozwolę w takim z duchu powiedzieć.
2: Z tą burzynką Helena.
1: Nie z Odysei, ale z Eneidy Wergiliusza, słowa Laokona. Strzeżcie się Greków, nawet gdy przynoszą dary. W ogóle nie wierzę w ani jedno słowo, które pada ze strony ukraińskiej. A informacja o tym, że mówi się o zwiększeniu funduszy dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, jest bardzo niepokojąca.
0: Nie no, te fundusze mają iść po to, żeby oni mogli pomóc obsługiwać, tak wynika z tego komunikatu, obsługiwać nasze prace archiwalne, kwerendę
2: i... Ja dokończę swoją myśl, którą praktycznie
1: żeby prowadzić prace archiwalne poszukiwalne na terenie Polski, żeby wykryć ofiary Armii Krajowej w postaci zamordowanych Ukraińców.
0: Ale jakiś gest wykonuje ten Zełenski, no to jakoś dostrzeże.
3: Ale to pozorowane.
2: Często, ale gesty w wykonaniu wschodniej polityki, czego przykładem jest wiele tego typu gestów, które padały i padają ze strony Moskwy, jest właśnie robienie dobrej atmosfery, mówienie tak, wszystko jest w porządku, tutaj już będą wykopki, a co z tego wyjdzie, dopiero zobaczymy. Bo to, co mówi Ola, że nie wierzy Kijowowi nawet...
1: Jak przynoszą dary.
2: Jak Ukrainie przynosi dary, to trzeba uważać, proszę państwa. No.
3: Tak, doświadczenie pokazuje, że prezydent Zełański potrafi nam wbić nóż w plecy, nawet wtedy, gdy wcześniej się uśmiechnie i poklepie po plecach. To musi mieć drugie dno. Nie wierzę w to, że nagle nastąpiła taka zmiana, zwłaszcza, że...
2: A może Trump dzwonił na przykład, to się wtrącił.
0: Dla niego grzanie tematu, czy eksponowanie tematu Wołynia przez Polskę, to spowodowało, że się rozlało po świecie i to nie chodzi tylko, że Ukraińcy coś zrobili strasznego w 1943 roku, tylko, że dziś celebrują tradycje, które mają posmak nazistowski, odnoszą się do oddziałów związanych z SS i to zaczęło Ukraińców boleć. I to boli również Bałtów, to boli wszystkich, którzy na wschodzie inaczej niż Polacy mieli takie karty. Prostu Ukraińców to boli. Tu my znaleźliśmy dobry punkt dotarcia, dobry punkt przełożenia.
3: Na pewno ta sprawa wybrzmiała i prawda historyczna wybrzmiała mocniej niż dotychczas. Natomiast Ukraina, wystarczy posłuchać tego, co mówił Zełański, dla nich bohaterowie są bohaterami, czyli ci, którzy dla nas są ludobójcami.
0: Proszę państwa, Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. To stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i dziękuję uczestnikom tego wydania. Aleksandra Jakubowska, Marzena Nykiel, Andrzej Rafał Potocki na łączach Piotr Semka. Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie. Cieszymy się, że cało wróciłeś ze swoich wojaży. Proszę państwa, gorąca audycja, gorąca dyskusja, no to są sprawy naprawdę fundamentalne dla polskiej przyszłości, dla polskiego obozu niepodległościowego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A pani lubi pracować?
2: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię. Korektę robić bardzo lubię. Pisać troszkę mniej lubię. Nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba.
3: Praca, trud, zmęczenie. Smutny obowiązek pracy, a może pole do świętości. O pracy w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego będziemy rozmawiać w audycji Spojrzenie Ojca z Anną Rastawicką. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
7: Minęła godzina 10, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś bardzo wilgotne powietrze, 90% wilgotności i dość ciepło, 24 stopnie teraz na termometrach w Warszawie. Najchłodniej w Legionowie, Grodzisku Mazowieckim i Otwocku, a także Mińsku Mazowieckim, gdzie 22 stopnie na termometrach. Dziś może zagrzmieć. Na razie te burze w okolicach Poznania i Bydgoszczy być może dotrą także na Mazowsze. Wiatr wtedy około 50 km na godzinę będzie wiał podczas tych burz. Kolejne dobre chwile, mam nadzieję, że spędzą Państwo z Radiem Warszawa w towarzystwie Golec Orkiestry i Phila Collinsa. Wakacje to nie czas odpoczynku od poprawnej polszczyzny, więc nasza audycja na ten temat także będzie obecna za kilkanaście minut. Proszę zostać z nami, Jarek Wydra, dzień dobry.

0: polszczyzną na ty.
1: Dzień dobry. Dość dawno już było o interpunkcji, a z tą interpunkcją ciągle ludzie mają problemy i wystarczy poczytać trochę komentarze w internecie, to no, mnie bardzo to oburza, dlatego że brak kropek może zupełnie zmienić jakby treść wypowiedzi, jaką ktoś zamieszcza. Brak przecinków, czasami ona jest nieczytelna, więc pamiętajmy, że kropki i przecinki to też jest nasz obowiązek, żeby je wstawiać. To jest poprawna polszczyzna, więc jeśli mienimy się patriotami, to zadbajmy też o to, żeby ta kropka i przecinek w odpowiednim miejscu się znalazła, żeby nasza wypowiedź była odebrana zgodnie z naszymi intencjami, żeby ktoś się nie musiał domyślać, o co temu piszącemu chodziło. Więc kilka takich przypomnień. Wiemy, że przecinek stawiamy przed ale, przed czy, przed więc. Była drobna, przecinek, ale silna. Ser był świeży, przecinek, więc na pewno dobry. Należy do filatelistów, przecinek, czyli zbieraczy znaczków. Ale jest też wiele sytuacji, kiedy tego przecinka nie wstawiamy. I tak, nie będziemy go wstawiać wtedy, jeśli na przykład przed a, o, a to jest taki ciekawy spójnik, przed którym raz stawiamy, raz nie stawiamy, więc nie postawimy na pewno tam, kiedy to a można zastąpić i, czyli kiedy on jest łącznikiem, kiedy on łączy jakby dwie części zdania. Między ustami a brzegiem pucharu, czyli jeśli a może występować zamiennie z i, wtedy nie stawiamy przecinka. Między domem a ulicą, też bez przecinka. No jest silny jak tur, też bez przecinka. Jeśli na przykład mamy obok siebie różne okoliczniki, rano na placu zgromadzili się uczniowie, czyli mamy jeden okolicznik rano, drugi na placu, czyli jeden czasu, drugi miejsca, ale też go nie rozdzielamy przecinkiem. I jeśli mamy taką sytuację, wyjechali za granicę jako oficjalni reprezentanci Polski, no to też tutaj przed jako tego przecinka nie postawimy. Teraz przechodzimy do innych sytuacji, może bardziej skomplikowanych, bo te były takie bardziej może oczywiste. I teraz tak, wstawimy przecinek na pewno. Jeśli spójnik się powtarza, taki spójnik, przed którym normalnie byśmy nie postawili, czyli spójnik albo, przed którym normalnie nie postawilibyśmy przecinka, ale w momencie, kiedy on się powtarza, to już ten przecinek się przed tym kolejnym pojawia. I takie zdanie. Albo natychmiast odrobisz lekcję, przecinek, albo nie wyjdziesz na podwórko. Nie wierzył ani ojcu, przecinek, ani matce. Teraz nie będziemy wstawiali przecinka między takimi wyrazami chyba, że, mimo, że, mimo to. Nie przyjdę, chyba, że mnie zaproszą. Czyli nie przyjdę, przecinek, chyba, że mnie zaproszą. Ale między chyba i że przecinka już nie będzie. Albo takie zdanie. Jest głodna, przecinek, mimo to nie chce nic wziąć do ust. Czyli jest głodna, przecinek, mimo to, bez przecinka, nie chce nic wziąć do ust. Czasami się tak zdarza, że ten przecinek może być albo w jednym miejscu, albo w drugim. Oba wyjścia są poprawne. I proszę posłuchać takie przykłady. Pojadę do niego, przecinek, dlatego, że go bardzo lubię. Ale to samo zdanie możemy zapisać. Pojadę dlatego, przecinek, że go bardzo lubię. Ja wolę tę drugą wersję jakoś, może dlatego, że tak się przyzwyczaiłam jeszcze z lat szkolnych i, no i potem, kiedy pracowałam. I następne zdanie. Wejdź po cichu, przecinek, tak by cię nie usłyszeli. Ale można to też zapisać. Wejdź po cichu tak, przecinek, by cię nie usłyszeli. i na koniec już może takie coś nie rozdzielać przecinkiem dwóch spójników, jeśli stoją obok siebie. Ojciec obiecał, że jeśli jutro będzie ładna pogoda, to pójdziemy na grzyby, dajmy na to. I teraz mamy tutaj jeśli i że obok siebie. I przed że i przed jeśli w normalnym zdaniu postawilibyśmy przecinek. Ale ponieważ tutaj te dwa spójniki stoją obok siebie, to ten przecinek jest tylko jeden. Czyli ojciec obiecał przecinek, że jeśli jutro będzie piękna pogoda, przecinek, pójdziemy do lasu na grzyby. No to tyle na dzisiaj. No warto pamiętać o tym, że przecinek może decydować o sensie zdania. Starajmy się nie pisać tak niechlujnie, nie pisać tak bez przecinków, bez kropek, bo to naprawdę źle o nas świadczy, a przecież na pewno nam zależy, żebyśmy byli postrzegani przez innych jako osoby, powiedzmy sobie, znające język polski i honorujące, przestrzegające te przepisy i zasady. To tyle, do usłyszenia.
0: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: داشت.
1: Dwadzieścia sześć minut po godzinie 10:00, a my teraz sprawdzimy, co do powiedzenia ma siostra Nicola Stoń, która jest prowadzącą świetlicę środowiskową Dom Ojca Ignacego i dzięki Państwu dzieci właśnie z tej świetlicy wybrały się na kolonie. Także słuchamy relacji siostry i tego, co wydarzyło się podczas przedostatniego dnia.
2: Ignacego. Za nami już 5 dni naszych kolonii. Wczoraj byliśmy w kopalni soli Wieliczka, a towarzyszyła nam święta Kinga. Dzisiaj wracamy już do domów. Zajedziemy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Będziemy o Was pamiętać w modlitwie. Jakie to były kolonie? Myślę, że pełne przygód, dobrej zabawy, duchowych przeżyć, a także niezapomnianych chwil razem. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy miłego dnia. Szczęść Boże.
1: I czekamy zatem na ten powrót i wspomnienia dzieci ze świetlicy ojca Ignacego.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Za 23 minuty będzie godzina 11. Teraz jest moment, w którym przekazujemy ważną informację, bo można z Radiem Warszawa wygrać rodzinny rejs. Rejs, który wyruszy 24 lipca i można popłynąć razem z ekipą Poranka z Radiem Warszawa z Serocka. O godzinie 9 wyruszymy w rejs statkiem i chcemy właśnie zaprosić na pokład naszych słuchaczy. Do wygrania rodzinne zaproszenie na rejs i aby wziąć udział w konkursie, trzeba narysować swój wymarzony rejs z Radiem Warszawa, a zdjęcie pracy plastycznej wysłać na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do środy, 22 lipca do godziny 12. Autor najlepszej pracy otrzyma zaproszenie na rejs statkiem dla całej rodziny, a jego rysunek opublikujemy w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Pracę można wykonać dowolną techniką. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. Czekamy na Wasze dzieła.

Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. To hasło tygodnia świętego Krzysztofa ogólnopolskiego, który rozpocznie się jutro i odbędzie się już po raz 27. Temat tegorocznych obchodów nawiązuje do hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2025-2026, które brzmi Uczniowie, misjonarze. Ważnym punktem ogólnopolskiego tygodnia świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach.

0: Za 2 minuty będzie godzina 11:00. Już za chwilę spojrzymy na najnowszą prognozę pogody. Będzie grzmieć, o tym już za chwilę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026.
6: 70 lat.
5: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
6: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
5: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
6: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, Tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 11:00, tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i czas na prognozę pogody. Dziś bardzo wilgotne powietrze, parno, wilgotność 70% i możliwe, że pojawią się burze. Będzie to wczesnym popołudniem, jeżeli dotrą do Warszawy. Temperatura maksymalna wyniesie dziś 26 stopni i już właśnie tyle jest na termometrach. W trakcie burz wiatr do 50 km na godzinę. Dobre chwile z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry. A te dobre chwile będziemy spędzać razem z Matthew Wilderem i Indilą. W naszym programie Dobre Słowo Papieża Leona XIV, a także audycja Spojrzenie Ojca. Zapraszam, by spędzić ten czas razem z nami.

Przez ufność do miłości, właśnie pod takim hasłem trwa peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli, Ludwika, Martę. Peregrynacja rozpoczęła się w Szczecinie 2 lipca, zakończy się 10 sierpnia. To jest niezwykły czas modlitwy, spotkania i refleksji nad duchowością świętej Tereski i jej rodziców. To rodzina, która całkowicie poświęciła swoje życie Bogu. A hasło przez ufność do miłości streszcza małą drogę do świętości świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Nie polega ona na dążeniu do Boga o własnych siłach, lecz na pełnym ufności zawierzeniu się Jego miłości i miłosierdziu. Jest to droga prostoty, dziecięcego zaufania oraz powierzenia Bogu swej słabości i całego życia. Te relikwie docierają na Mazowsze. Dziś do godziny 15 są w Markach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski, a później zostaną przeniesione do Warszawy, na Solec, do Karmelitów Bosych. Tam będą przebywać od godziny 17. I jutro od 8.30 do 12.00 znajdą się w Warszawie w Kościele Świętego Krzyża, a od 13.00 do 17.00 będą w Kościele Wizytek, natomiast od godziny 19.00 u Karmelitanek Bosych, a 20 lipca nawiedzą Karmelitów Bosych przy ulicy Racławickiej. Tak ten plan peregrynacji wygląda.

0: To dr Alban i Kiki Danielson, 20 minut po godzinie 11. A teraz papież Franciszek i fragment z jego encykliki. Przepraszam, papież Leon XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas. O trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 26 i 27. Nauka społeczna jako rozeznawanie wspólnotowe. Postawa otwartości na prawdę, jedną, a zarazem wielorako wyrażaną, w głęboki sposób ukazuje powszechność Kościoła, który obejmuje całą rodzinę ludzką, a równocześnie żyje zanurzony w konkretnych uwarunkowaniach narodów i kultur. Sobór Watykański II przypomina, że właśnie na mocy tej katolickości poszczególne części przynoszą innym częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary. Dzięki temu Kościół jako całość i każda poszczególna wspólnota wzrastają przez wzajemną wymianę oraz wspólny wysiłek ku coraz pełniejszej komunii. Wynika stąd, że lud Boży nie tylko złożony jest z wielu narodów, lecz także wewnątrz siebie utkany jest z różnych funkcji, powołań, kultur i tradycji, wezwanych do tego, by wzajemnie się wspierać i ubogacać. W tej perspektywie święty Paweł dostrzegał, że ze względu na wielką różnorodność sytuacji historycznych nie sposób realistycznie oczekiwać, by nauka społeczna Kościoła mogła zaproponować jedną odpowiedź właściwą dla wszystkich kontekstów. Dlatego zachęcał każdą wspólnotę chrześcijańską, by z jasnością spojrzenia i poczuciem odpowiedzialności odczytywała rzeczywistość własnego kraju. To płodne napięcie między powszechnością misji a zakorzenieniem lokalnym należy do samej istoty życia Kościoła. Kościół niesie horyzont całego świata, a zarazem przyjmuje pytania każdego kontekstu jako rzeczywiste miejsce, w którym Ewangelia przybiera ciało. W świetle tego, co zostało dotąd powiedziane, nauka społeczna Kościoła ukazuje się w swoim najbardziej autentycznym obliczu. Nie jako podręczny zbiór zasad i norm do zastosowania, lecz jako droga wspólnotowego rozeznawania. Rodzi się ona ze spotkania odwiecznej prawdy Ewangelii z pytaniami historii. Pozostaje uważna na znaki czasu. Karmi się wkładem nauk, kultur i ludzkich doświadczeń. Dlatego gdy godność braci bywa oszpecana, gdy polityka nie odpowiada na dramaty ludzkości, gdy ekonomia zwraca się przeciw człowiekowi albo nauka przekracza granice własnej metody, Kościół wraz z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i wyznawcami innych religii powinien pozwolić słyszeć swój głos nie po to, by panować, lecz by służyć komunii. Tak rozumiana nauka społeczna Kościoła staje się teologią komunii w historii, miejscem, w którym słowo, które stało się ciałem, nadal staje się dialogiem, pamięcią i proroctwem.

0: 29 minut po 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Praca w życiu człowieka to smutny obowiązek, a może szybka droga do świętości. Co zrobić, by praca stała się błogosławieństwem? Dlaczego ważne jest ludzkie podejście w miejscach pracy? Kiedy praca prowadzi do wyniszczenia człowieka, a kiedy go rozwija? Wsłuchajmy się w nauczanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego o pracy, o czym opowie Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w rozmowie z Weroniką Ostrowską.
4: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
5: Pani Aniu, popracować by trzeba trochę było, prawda?
6: No mimo, że wakacje, ale żeby się nie odzwyczaić.
5: A ksiądz prymas lubił pracować?
6: Nie wiem, czy lubił, ale był bardzo pracowity. Po prostu jak się czyta promemoria, te zajęcia, te audiencje, co 15 minut, te spotkania, to człowiek się zdumiewa, jak on to wszystko udźwignął, mimo słabego zdrowia, z którym przecież startował do kapłaństwa. Był człowiekiem bardzo takim poukładanym, pracowitym, sumiennym, takim człowiekiem ładu.
5: To ja jeszcze panią przedstawię naszym słuchaczom. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy, mimo tego, że wakacje, ale wielu z nas ma kawałek urlopu, a przez resztę wakacji pracuje. A pani lubi pracować?
6: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię, korektę robić bardzo lubię, pisać troszkę mniej lubię, nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba. A najbardziej nie lubię robienia porządków.
5: Czyli sprzątanie to nie jest pani ulubiona czynność?
6: Nie jest moja ulubiona czynność, ani sprzątanie, ani niestety gotowanie, także...
5: Czy to będzie w takim razie przyjemna rozmowa, czy niekoniecznie?
6: Rozmowa bardzo przyjemna, bo nie będziemy sprzątać ani gotować.
5: A no właśnie, będziemy trochę przedłużać ten dobry czas. Ja mogę się przyznać, że z takich prac domowych to bardzo lubię prasowanie. Dzisiaj często do pracy mamy takie podejście, że to jest takie zło konieczne. Jak przeczytamy pierwsze słowa z Pisma Świętego, czy to ten opis stworzenia, no to dowiemy się, że praca to jest w zasadzie konsekwencja grzechu. Jak sobie z tym poradzić?
6: Praca nie jest konsekwencją grzechu, bo jeszcze przed grzechem Pan Bóg powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Trud pracy jest konsekwencją grzechu. Pocie czoła będziesz pracował. Natomiast sama praca jest udziałem w twórczości Boga, mówił ksiądz prymas. Bóg stwarza świat, wszechświat, który podziwiamy, najmniejszą roślinkę. To wszystko jest Jego twórczość. I ksiądz prymas mówił, każda praca ludzka jest udziałem w tej twórczej mocy Boga. Kiedy człowiek nie może pracować, kiedy mamy dużo pracy, to tak sobie myślimy, ojej, żeby już przejść na emeryturę, prawda? Jak małego chłopca zapytali, kim chciałbyś być, to mówi emerytem. Po to, żeby już nie musieć chodzić do pracy. A tymczasem, kiedy człowiek jest pozbawiony pracy, to dopiero wtedy widzi, jaką łaską jest możliwość pracy. Także to spojrzenie na pracę jako udział w tej mocy Boga jest taką odpowiedzią księdza prymasa, jaki jest w ogóle sens pracy. Że to jest zaproszenie ze strony Boga do współdziałania. Zresztą, kiedy patrzymy na życie Chrystusa, 30 lat, no jako dziecko to może mniej pracował, ale już od dorosłych lat, przynajmniej 20 lat pracy fizycznej.

0: do ludzi. Mówi ABC Krucjaty Miłości. Jeden z punktów jest: pracuj rzetelnie. I niektórzy się dziwią, jak to. Mówimy o zasadach miłości, a tu pracuj. A tymczasem uczciwa praca to też jest miłość do drugiego człowieka. Uczciwe nagrywanie, uczciwe montowanie, uczciwe budowanie, uczciwa służba zdrowia. To wszystko jest nie tylko wykonywanie swojego zawodu, ale to jest służba człowiekowi.
1: I myślę, że to całkowicie może zmienić nasze podejście do pracy, bo często dzisiaj powtarzam, no jak człowiek wejdzie w taki kołowrotek pracy, to myśli o tym, no jaki to jest trud, trzeba rano wstać, albo trochę bardziej bliżej południa, zależy o której godzinie zaczynamy tę pracę. Trzeba się przemęczyć, a potem wypłata na koncie odrobinę nam ten trud wynagrodzi. A jednak to w pracy spędzamy bardzo dużą część naszego życia i to może być droga naszego uświęcenia, tylko trzeba ze świadomością do tego podejść.
0: Na pewno naszego uświęcenia i budowania własnej osobowości i jakiegoś hartu, który w życiu jest konieczny, bo inaczej to byśmy się rozleli jak mleko po stole.
1: W kanapie byśmy się roztopili.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Dlatego praca jest też elementem, w którym ma dojrzewać człowiek. To mówi Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, ubolewając nad tym, że o ile materiał wychodzi z fabryki udoskonalony, człowiek często wychodzi upodlony, kiedy ma niegodne warunki pracy. Bo człowiek pracując też pozostaje człowiekiem. I też należy mu się godność i należy mu się wypoczynek, należy mu się szacunek, należy mu się godziwa zapłata. Dlatego ksiądz prymas mówił, nie możemy być tylko robotami, że człowiek ma czas tylko na to, żeby rano zwlec się z trudem, iść do pracy, harować cały dzień, a wieczorem wrócić już tylko po to, żeby coś zjeść, iść spać, żeby nabrać sił i na nowo harować. Człowiek powinien mieć czas na rodzinę, człowiek powinien mieć czas na odpoczynek. I właśnie kiedy ksiądz prymas pracował wśród robotników we Włocławku, bardzo na to zwracał uwagę. I samym robotnikom, żeby o to dbali. I upewniał ich w tym, że mają prawo o to się upominać, ale też i fabrykantom, żeby pamiętali, że człowiek to nie jest tylko siła ekonomiczna, ale to jest osoba ludzka, to jest człowiek.
1: Powiedzmy może coś w takim razie do tych, którzy organizują nam pracę, bo dzisiaj często widzimy taką sytuację i słyszymy o takich sytuacjach, że ci, którzy są właścicielami dużych firm, bardzo często niestety nie patrzą na los tych, którzy są ich podwładnymi, tylko właśnie wykorzystują ich konieczność życiową, że muszą pracować w danej firmie, muszą utrzymać swoją rodzinę, mają na przykład kredyt do spłacenia i bywa tak, że właściciel firmy spędza czas w jakichś luksusowych miejscach, coraz mocniej wyzyskuje swoich pracowników, a ci, którzy są na dole, ledwo wiążą koniec z końcem i są w stanie wyjść z jakiegoś błędnego koła, czy kredytów, czy też zarabiania, czy to na mieszkanie, podstawowe rzeczy, samochód, zapewnienie dobra dla swoich dzieci. Jak być dobrym szefem, takim szefem, który troszczy się o swoich pracowników? Ksiądz prymas w pewnym sensie też był takim szefem.
0: Tak, bardzo dbał o to, żebyśmy też mieli ład w pracy. Kiedy nieraz trzeba było posiedzieć dłużej, bo był potrzebny jakiś tekst księdzu prymasowi, bo przemawiał na przykład do nauczycieli, a potem miał spotkanie z nimi, a tekst trzeba było przygotować, opracować redakcyjnie, przepisać, dać do autoryzacji, dać maszynistkom do przepisania, więc czasu czasami było mało. Ale ksiądz prymas bardzo, bardzo czuwał nad tym i kiedy się dowiadywał, że tekst powiedziany danego dnia był zrobiony, już następnego dany do autoryzacji, to tak z niepokojem

0: Powiem patrzył, to ile godzin nad tym trzeba było posiedzieć. Sam czasami słuchał swoich kazań, żeby nie było za dużo pracy przy redakcji, a to nie było poprawianie księdza prymasa, tylko inaczej się mówi, inaczej się pisze, więc przy ściągnięciu z taśmy magnetofonowej trzeba postawić kropki, przecinki, znaki zapytania. Ale zawsze ksiądz prymas dbał o to. Zresztą to, o czym już mówiliśmy, ta umiejętność znalezienia czasu na odpoczynek. Zawsze dbał o to, żebyśmy, także my jako pracownicy, mieli czas na odpoczynek. Żeby praca nie była tylko udręką, ale żeby właśnie cały człowiek w tej pracy uczestniczył i miał prawo i do oddechu, i do modlitwy.
1: Ksiądz prymas zwracałby uwagę nam, dzisiejszym ludziom, właśnie na to, żeby dobrze ten czas dzielić. Myślę sobie o rodzinach, w których często jest taka sytuacja, że jedno z małżonków bardziej zajmuje się dziećmi, a drugie po prostu ciągle zarabia i ciągle pracuje, no bo wiadomo, trzeba te dzieci dobrze wychować, trzeba im dać jak najlepszy start w życie. A ja się czasami zastanawiam, czy te pieniądze wystarczą za czas, który rodzic poświęca na pracę, a nie na rodzinę. Co ksiądz prymas by mówił w takich sytuacjach?
0: Słyszałam takie opowiadanie, jak chłopczyk zapytał mamusię, bardzo zapracowanego taty: mamusiu, ile tatuś zarabia na godzinę? Ponieważ tatuś pracował wtedy w kilku firmach, to było w czasach, kiedy tatuś na godzinę zarabiał 50 zł. No i chłopczyk zbierał skarbonce, w końcu pewnego dnia wysypał tatusiowi. Mówi: tatusiu, tutaj masz za godzinę pracy i posiedź ze mną i pobaw się. Ksiądz prymas bardzo na to zwracał uwagę. Upominał się przede wszystkim o los matek. Mówił, bo kobieta ma za dużo pracy. Kobieta musi pracować i w pracy, i utrzymać dom, i dbać o dzieci, i dbać o męża. Dlatego czasami z bólem patrzył, jak matki rano prowadziły dzieci do żłobka. Upominał się, żeby matki wychowujące dzieci miały urlop. Uważał, że ojcowie powinni wtedy tyle zarobić, żeby matka nie musiała iść do pracy, zwłaszcza jeżeli ma kilkoro dzieci. Zwykle tak się mówi, czym pani się zajmuje, prawda, albo jaki pani ma zawód, i ktoś odpowiada: ja nie pracuję. To nieprawda. Jeżeli pracuje w domu, to nieraz pracuje jak na dwa etaty. Ksiądz prymas bardzo się upominał o tę równowagę, żeby także matka miała czas na oddech, na odpoczynek, a dzieciom jest równie potrzebny ojciec, jak i matka. I nie wystarczy, że matka jest w domu. Kiedy brakuje oparcia o ojca, dziecko często w życiu jest niepewne, nie ma poczucia bezpieczeństwa. I dlatego ten czas poświęcany dzieciom jest bardzo ważny.
1: Myślę też o tym, że jak zaczynamy zarabiać pieniądze i najpierw spłacać kredyty, potem stawiać na przykład swój dom, czy też kupować mieszkanie, kupować samochód, potem w czasy, potem okazuje się, że tych potrzeb jest w zasadzie nieskończoność, więc trzeba by było też tak zarabiać na to wszystko. Ale pytanie o cel pracy, bo my chyba czasami w tym naszym codziennym pędzie gubimy tą podstawową rzecz. Jeżeli się kogoś zapyta, a po co pracujesz? No po to, żeby zarobić. A po co zarabiasz? Po to, żeby w końcu pożyć. Tak. I nie traktujemy pracy tak, jako elementu naszego życia.
0: Tak, a jak pożyjesz, to co? I człowiek staje przed ścianą, prawda? Mhm. Co dalej? Tymczasem praca jest wewnętrznym udoskonaleniem człowieka. Jest drogą do Boga, jest współdziałaniem z Bogiem. Kiedy pracujemy, to sobie tego nie uświadamiamy, że tę moc, tę zdolność do pracy mamy od Boga. To, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii: beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie tylko wielkich rzeczy, ale nic. A wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego przez pracę ta więź z Bogiem, z Twórcą, jest bardzo ważnym elementem naszego życia i realizacji też naszej ludzkiej drogi. Tego, żeby nie zgubić celu, bo niektórym się wydaje, no tak, tu jest praca, tu jest życie domowe, rodzinne, tam jeszcze życie towarzyskie i życie religijne. A tymczasem ta więź z Bogiem wypełnia każdą dziedzinę naszego życia. I pracy, i odpoczynku, i rodzinną, i rodzinę mamy od Boga, bo sobie rodziców nie wybieramy, ani dzieci. I towarzystwo, i przyjaciół mamy też od Boga. I dlatego, kiedy człowiek sobie uświadomi, że relacja z Bogiem nie jest jakąś niewielką cząstką życia pacierza rano i wieczorem i mszy świętej w niedzielę, ale jest po prostu naszym oddechem w życiu. Wtedy i praca ma inny wymiar, ma inny sens. Ta praca wtedy nabiera wartości.
1: Pani Aniu, to jeżeli słucha nas ktoś, kto teraz sobie myśli, aha, to ja tak moje życie dzielę na te części i życie religijne to jest jakaś mała cząstka, może mały procent mojego życia, a chcę całe życie spędzać z Panem Bogiem, także moją pracę. To jak to zrobić, żeby Pana Boga zaprosić do pracy?
0: Dawniej pracę zaczynało się od znaku krzyża. Rolnicy, kiedy szli w pole, prosili księdza o poświęcenie plonów. Teraz od tego się odchodzi. Po prostu zacząć z Bogiem, rano wzbudzić intencje dnia. Tak jak ksiądz prymas napisał w swoich punktach przed święceniami kapłańskimi, we wszystkim wzbudzaj dobrą intencję. Nie trać czasu, bo on do ciebie nie należy. I wzbudzenie rano intencji, że wszystko, co robimy, przyjmij, Panie Boże, na Twoją chwałę. I niech to będzie moje współdziałanie z Tobą dla ludzi, dla moich dzieci, ale też dla tych, którym służę. Wtedy nasza praca będzie miała inny wymiar, ale też będziemy się starali pracować uczciwiej, bo i my korzystamy z pracy innych. I kiedy natrafiamy na jakieś buble, przepraszam za słowo, niedoróbki, to się denerwujemy, bo tu krzywa ściana, a tu okno bezwymiarowe i potem, kiedy trzeba je wymienić, dopiero to wychodzi. Dlatego ta uczciwość w pracy jest bardzo ważna. Pracować nie po to, aby odrobić te 8 godzin i cześć, ale pracować po to, żeby wypełnić swoją drogę życia do Boga.
1: Jakie to jest wielkie marnowanie czasu, może powiedzielibyśmy nawet grzech zaniedbania, jeżeli ktoś te 8 godzin codzienne traktuje na zasadzie tylko przetrwać. Przetrwać i lecimy dalej.
0: Tak, bo jeżeli ktoś inny tak samo potraktuje swoje 8 godzin, to biada nam w życiu społecznym. Jeżeli tak samo powie urzędniczka, do której przychodzimy załatwić jakieś sprawy, która w niczym nie pomoże, na niczym się nie zna, bo jej na tym nie zależy, odeślę z kwitkiem do innego okienka, to wtedy widzimy, co to znaczy praca o charakterze takim, aby tylko odrobić, aby tylko swoje 8 godzin przetrwać.
1: A czy ten trud pracy, no bo z pracą też jest związany trud, każdy z nas to dobrze wie, czy to może być nasza modlitwa ofiarowana w jakiejś intencji, którą mamy na przykład rodzic, który zmaga się z jakimś problemem ze swoim dzieckiem, albo małżeństwo, które przechodzi kryzys. Czy może trud pracy ofiarowywać właśnie w tej intencji?
0: Praca wykonywana właśnie z tą intencją jest najpiękniejszą modlitwą. Bo to jest, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To wszystko tak naprawdę jest dla Boga. I praca ma sens właśnie nie tylko zarabiania, ale też tej relacji z Bogiem.
1: I praca, jak mówił ksiądz prymas, jest także miłością.
0: Praca jest także miłością, a modlitwa to też miłość, bo modlitwa to relacja z Bogiem, który jest miłością.
1: zachęcamy Państwa do rzetelnej pracy i my postaramy się jak najbardziej rzetelnie nagrywać te rozmowy po to, żeby przynosiły dobre owoce. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj o pracy rozmawiałyśmy. To mam nadzieję, że szybko minęło i przyjemnie mimo
0: wszystko. Bardzo, tak. Praca właściwie daje człowiekowi dużo radości. I kiedy się przystępuje do pracy, to może być trudno. Jest takie powiedzenie Tagore: śniło mi się, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest radością.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Rozmowę Weroniki Ostrowskiej z Anną Rastawicką można obejrzeć także na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszamy.

0: Michael W. Smith przywitał Ewę Pietrzak. Witaj.
1: Witaj, Michaelu. Witaj, Jarku.
0: A mnie pożegnał. Jarek Wydra, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Słowo na wieki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta pani Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a odczyta je pan Robert Pierzchała za 2 minuty, godzina 12.
2: Czytanie z księgi proroka Micheasza. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyry, podniosą wielki lament, mówiąc: jesteśmy ograbieni do szczętu, dział mego ludu przemierzony sznurem i nie ma kto by go przywrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy, przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na dział w zgromadzeniu Pana.
3: Prorok Micheasz jednak w odróżnieniu od Izajasza nazywany był wielokrotnie prorokiem zguby, gdyż w jego przesłaniu zdają się dominować obrazy kary, jaka spadnie na wszystkich nieprawych. Również dzisiejszy fragment rozpoczyna charakterystyczne dla proroka wyzwanie – biada. Znawcy Pisma Świętego zwracają uwagę, że język księgi proroka Micheasza jest bardzo prosty, jakby mówiony, dialogiczny. Nie jest tak poetycki jak język proroka Izajasza, ale bardzo konkretny, bezpośredni, a nawet dosadny. Dzisiejsze czytanie stanowi zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu. Wskazuje na grzechy i występki narodu wybranego, zwłaszcza zaniechanie troski o potrzebujących, a nawet ich ucisk. Tych, którzy dopuszczają się takich czynów, spotka zasłużona kara, gdyż występki przeciw najbiedniejszym wołają o pomstę do nieba. Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu mocno podkreślał, że nie ma prawdziwej wierności Bogu bez miłości miłosiernej wobec bliźniego, zwłaszcza tego najbardziej potrzebującego. Czy jako chrześcijanie pamiętamy o tym ważnym zadaniu troski o innych?

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
3: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
5: 3,5 minuty po godzinie 12:00, czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.
6: Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego się nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
7: Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykły obraz Jezusa. Prorok mówi o Nim, że nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomyku. To obraz Boga, który przychodzi do człowieka z ogromną delikatnością. Świat często zachwyca się siłą, sukcesem, skutecznością. Tymczasem Jezus pochyla się nad tymi, którzy są słabi, zranieni i zmęczeni. W życiu każdego człowieka przychodzą momenty, kiedy czuje się jak nadłamana trzcina, kiedy brakuje sił do dalszej walki, kiedy pojawia się zwątpienie, rozczarowanie czy smutek. W takich chwilach możemy mieć wrażenie, że Bóg jest odległy i daleki. Dzisiejsza Ewangelia mówi coś zupełnie odwrotnego. Właśnie wtedy Jezus jest najbliżej nas. Nie przychodzi po to, by oskarżać, nie wypomina błędów, nie dobija człowieka jego słabościami. On podtrzymuje nadzieję, widzi dobro tam, gdzie my sami już go nie dostrzegamy. Wierzy w nas bardziej niż często wierzymy sami w siebie. Każdy święty miał swoje słabości, każdy doświadczył chwil zmęczenia i walki. Ale tym, co ich wyróżniało, było zaufanie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Może właśnie dziś warto przypomnieć sobie tę prawdę. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, Bóg nadal patrzy na nas z miłością i cierpliwie prowadzi nas ku sobie. Zastanówmy się, czy wierzę, że Jezus potrafi podnieść i uzdrowić także te miejsca mojego życia, które wydają się najbardziej kruche i słabe.

na warszawskiej Pradze prawie po deszczu. I ten deszcz, drodzy Państwo, jeszcze będzie nam towarzyszył w ciągu dnia. Mało tego, pojawi się także burza z piorunami. I to do godziny 16 taka pogoda będzie dominować. 22 stopnie w Warszawie, 20 stopni w Legionowie, 25 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 25 stopni w Pruszkowie i tyle samo w Piasecznie. Spokojnie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. 12 minut po godzinie 12. Glenn Medeiros, wielki przebój, no chyba jego jedyny i największy, a później również Zako Power na 106,2 FM. Chociaż będzie deszczowo, to obiecuję, że w niektórych miejscach, przynajmniej na naszej antenie, pojawią się przejaśnienia. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry.

22 minuty po godzinie 12, Radio Warszawa na 106,2 FM. W tej godzinie jeszcze między innymi powiemy o peregrynacji dotyczącej relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, te relikwie i w diecezji warszawsko-praskiej i w archidiecezji warszawskiej. O 12.30 wiadomości z życia Kościoła. Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.com.pl.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Relikwie Zeli i Ludwika Martę, rodziców świętej Teresy, są dziś w markach parafii Matki Bożej Królowej Polski. Mszę świętą o 13.30 odprawi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Od 17.00 do końca dnia relikwie będą u karmelitów bosych na Solcu. To przykład drogi do świętości przez małżeństwo, mówi siostra Jana Paula od Matki Bożej, karmelitanka bosa z Nowych Osin koło Mińska Mazowieckiego.
1: Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby pokazywać właśnie wzór małżonków, którzy zostali świętymi, że to nie tylko uświęcamy się w pojedynkę, ale właśnie, że też małżeństwo jako dwoje w jednym ciele, czy też mają swoją drogę do świętości i właśnie razem jako taki wzór, jako małżeństwo, jako rodzice, jako ci, którzy są jak jedni z nas, zmagają się z różnymi kłopotami, trudnościami na co dzień, że też to jest ich droga do świętości, że małżeństwo też jest drogą do świętości.
0: Jutro to 8.30 do południa relikwie będą w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Od 13 do 17 w kościele wizytek, a wieczorem trafią do karmelitanek bosych. W poniedziałek będą u karmelitów na Racławickiej i u Terezjanek w Podkowie Leśnej.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: To czas szczególnej modlitwy za kierowców. Jutro w kościele w Polsce rozpocznie się tydzień Świętego Krzysztofa, patrona podróżujących. W kościołach w całej Polsce w tę lub następną niedzielę odbędzie się poświęcenie pojazdów. Zbierane przy tej okazji ofiary przeznaczone będą na MIWA Polska, fundację, która zajmuje się zakupem środków transportu dla misjonarzy z całego świata. W minionym roku udało się kupić 1112 pojazdów, mówi dyrektor MIWA Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki.
3: Zostało zakupionych w ubiegłym tylko roku 71 różnych samochodów, najczęściej terenowych, 7 busów, 1 autobus 30-osobowy do szkoły misyjnej w Boma w Kongo, 2 ambulanse, ponad 20 motocykli, 2 łodzie motorowe, jedna na Amazonii w Peru, druga w Papui Nowej Gwinei na Sepik, ponad 250 rowerów i blisko 750 wózków inwalidzkich.
0: Z okazji Tygodnia Świętego Krzysztofa w kościele Świętego Jana Pawła II w Radzyminie odbędzie się jutro festyn bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla wiernych zagra zespół z Konga. Mszy świętej o 13 będzie przewodniczyć biskup Marek Ochlak. Organy archikatedry jutro znów zabrzmią dla mieszkańców Warszawy i turystów. W ramach niedzielnego koncertu festiwalu organowego w świątyni na Starym Mieście zagra artystka z Włoch. Zapowiada dyrektor artystyczny tego festiwalu Przemysław Kapituła.
4: Pani Giovanna Tricarico to można powiedzieć pewien rodzynek w interpretacji muzyki organowej wśród artystów, ponieważ z reguły organistami są mężczyźni, a tu mamy kobietę i to tak pięknie grającą i tak doskonale wykształconą w uczelniach europejskich, laureatkę wielu konkursów, osobę, która nagrała 8 płyt CD i specjalizuje się w wykonawstwie muzyki barokowej. Jest pianistką, klawesynistką i organistką.
0: W repertuarze dominować będą utwory z okresu baroku.
4: Wysłuchamy utworów Johanna Christiana Bacha, Jana Sebastiana Bacha, Dominika Scarlattiego i bardzo ciekawy utwór na zakończenie, bardzo trudny, Antonia Vivaldiego. Antonio Vivaldi napisał utwory na orkiestrę, koncerty na orkiestrę i instrumenty solowe i właśnie jeden z nich przerobił Jan Sebastian Bach na organy.
0: Koncert na organach archikatedry rozpocznie się już jutro o godzinie 16. Kolejne koncerty o tej samej godzinie w każdą niedzielę do 20 września. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa.

43 minuty po godzinie 12. Jaka u Państwa pogoda serca? Mam nadzieję, że jak najbardziej słoneczna, bo na warszawskiej Pradze pada, a czasami nawet grzmi. Oho! Oho, być może nasz mikrofon nawet ściąga te grzmoty. Jeżeli ktoś z Państwa tej porze wybiera się na przykład w podróż nad Polskie Morze, to błagam, proszę o ostrożność. A teraz na chwileczkę dosłownie zmieniamy temat. W związku z przypadającą w 2028 roku 50. rocznicą wyboru świętego Jana Pawła II rozpoczyna się digitalizacja jego archiwum fotograficznego. To inicjatywa Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji, a celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko, uwaga, 5 milionów fotografii, które dokumentują i współtworzą historię epoki tego wielkiego papieża. Bardzo się cieszę, bo pewnie nie byłoby takiej inicjatywy, gdyby nie Ojciec Święty Leon XIV.

Za 9 minut godzina 13. Widzę, że wśród naszych radiosłuchaczy jest sporo sympatyków życiorysu i dzieła świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, bo było pytanie o Łódź. Czy w Łodzi również relikwie świętej Tereski i jej rodziców zawitają? Zawitają 23 lipca u karmelitów bosych od godziny 9 i karmelitanki Dzieciątka Jezus od godziny 20 24 lipca. To nie koniec, bo również w parafii świętej Teresy i świętego Jana Bosko 26 lipca te relikwie będą od godziny 8, no czyli szczęśliwa jest Łódź, tak? Aż w trzech różnych miejscach przy tych relikwiach w Łodzi będzie można się również pomodlić.

0: Imagination na antenie Radia Warszawa za minutę, godzina 13. No, bardzo dziękuję Państwu za komentarze dotyczące wczorajszej rozmowy na temat filmu Odyseja. Tę rozmowę można znaleźć również na stronie radiowarszawa.com.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na Ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
6: Zimą MERS nie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Już w wielu miejscach na Mazowszu po burzy i po deszczu, ale ten deszcz będzie dziś do nas powracał. 23 stopnie w Ożarowie Mazowieckim, tam na razie słonecznie, ale po 14 zerwie się wiatr i ten wiatr przyniesie również burzę. 24 stopnie w Wołominie, tam nadal grzmi, 22 stopnie w Otwocku, gdzie jest deszczowo, 23 stopnie w Grodzisku Mazowieckim, gdzie już są o tej porze przejaśnienia. Radio Warszawa na 106,2 FM, niecałe 2 minuty po godzinie 13. Robin Gibb rozpocznie tę godzinę z utworem Julia. Julia, pozdrawiamy wszystkie panie o tym imieniu, ale będzie także polska nuta Igo z utworem Kości, a potem wybierzemy się w kierunku Bieszczad. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: prawie 10 minut po godzinie 13. Tym razem dr Łukasz Bajda zabierze nas na spacer doliną rzeki Wietlinki. To właśnie w tej urokliwej okolicy znajduje się ścieżka historyczna Bieszczady Odnalezione, która biegnie przez nieistniejące dziś wsie. Pozostały jednak na tym terenie liczne znaki obecności człowieka, takie jak dawne podmurówki cerkwi, krzyże, piwnice czy cembrowiny studni. Co jeszcze spotkamy na ścieżce Bieszczady Odnalezione? Zapraszam po raz kolejny naszych radiosłuchaczy na piękny spacer, by odkryć to, co jeszcze przez większość z nas po prostu nieodkryte.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: W dzisiejszym odcinku naszych bieszczadzkich opowieści chciałbym zabrać Państwa na spacer. Na spacer ścieżką Bieszczady Odnalezione. To ciekawa propozycja kilkugodzinnego spaceru w dolinie rzeki Wietlinka po terenie nieistniejących wsi Jaworzec, Łuch, Zawój. To kiedy w ogóle opowiada się o historii, o atrakcjach turystycznych, czy to Bieszczadów, Beskidu Niskiego, czy Pogórza Przemyskiego, często te słowa nieistniejąca wieś tak często się pojawiają. Chodzi o to, że boleśnie doświadczone przez tragiczną historię wieku XX te nasze południowo-wschodnie tereny, wysiedlone w latach 40. z mieszkańców wyznania grecko-katolickiego, stały się taką pustynią. I dziś, kiedy idziemy w doliny takich wsi, zwłaszcza na wiosnę, gdy kwitną drzewa owocowe, czy jesienią, kiedy już ta roślinność nie jest tak bujna, możemy natknąć się na liczne ślady po dawnej aktywności człowieka. Czasem są to tarasy pól, czyli tam, jak ludzie kiedyś wykorzystywali rolniczo zbocza naszych bieszczadzkich pagórków i gór i odkładali przy orce kamienie na boki, to do tej pory widzimy, jak ta szachownica pól się układała. Innymi takimi śladami są oczywiście dawne piwnice, dawne studnie. Też w przykładzie roślinności to widzimy, bo w miejscach po dawnych cmentarzach często pojawia się barwinek. Oprócz wspomnianych drzew owocowych, także inne rośliny związane z obecnością człowieka. Tutaj, kiedy w sierpniu, wrześniu jedziemy dolinami tych dawnych wsi, to widzimy całe łany rudbeki, czyli tej rośliny, którą w XVIII wieku sprowadzono jako ozdobę ogrodową, która przyjęła się także w naszym regionie i z czasem rozpleniła się na opustoszałe w wyniku przesiedleń doliny i teraz tak pięknie na przełomie lata i wczesnej jesieni ukwieca nasze miejscowości. Ale wracając do Doliny Wietlinki, wracając w Bieszczady, tutaj taka inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Wietliny i Okolic, aby udostępnić w jakimś większym stopniu turystom pozostałości po trzech wsiach, po miejscu, gdzie przed II wojną światową mieszkało około 1000 osób, po dużej wsi Jaworzec i nieco mniejszych od niej wsiach Łuch oraz Zawój. Teraz, kiedy idziemy nad Wietlinką, trudno sobie to wyobrazić, że jeszcze przed II wojną światową mieszkało tutaj około 1000 osób. I tutaj, co właściwie możemy zobaczyć? Oprócz tych takich najbardziej typowych śladów, no przede wszystkim tutaj ścieżka, jak to ścieżka, ma tablice informacyjne, więc możemy więcej dowiedzieć się o historii tych miejscowości powstałych w wieku XVI. Jeżeli chodzi o Łuch i Zawój, to zostały one założone w dobrach znanej bieszczadzkiej rodziny szlacheckiej Balów. Jeżeli chodzi o Jaworzec, tutaj w dobrach rodziny Kmitów. Te miejscowości rozwijały się, jak to w wielu przypadkach bieszczadzkich, aż po II wojnę światową i najpierw przesiedlenia do Związku Radzieckiego, a później akcja Wisła sprawiły, że doliny te stały się bezludne. Ale Ale proszę Państwa, Dolina Wetlinki to jest miejsce, które zawsze przyciągało turystów, a przynajmniej przyciąga tych turystów od kilkudziesięcioleci, bo to jest też w pobliżu Doliny Nieistniejącej wsi Zawój i wsi Łuch, rezerwat Sine Wiry. Rezerwat na przełomowym odcinku rzeki Wetlinka o powierzchni ponad 440 hektarów, utworzony w 1987 roku. I właśnie zachęcam wszystkich, żeby idąc na Sine Wiry, co jest bardzo częste, bo jak mamy parking, z którego idzie się do Łopienki, to jest jednocześnie parking, z którego idzie się także na rezerwat Sine Wiry, żeby udać się bardziej na południe, właśnie na ścieżkę Bieszczady Odnalezione. Ewentualnie można również na ścieżkę Bieszczady Odnalezione dostać się od strony schroniska PTTK, Bacówki Jaworzec w Dolinie Nieistniejącej Wsi. Zresztą jeszcze o tej bacówce kilka słów będę chciał wspomnieć. I tu, proszę Państwa, naprawdę czeka nas taka podróż w czasie. Te pozostałości może niezbyt monumentalne, bo też musimy o tym pamiętać, że ludzie, którzy mieszkali w Bieszczadach przed II wojną światową, ci bieszczadcy bojkowie, oni byli bardzo biedni. Zabudowa tych wsi była drewniana. Te chyże, bo tak nazywamy domy, w których tym ludziom przyszło żyć, to były zagrody jednobudynkowe, czyli pod jednym dachem mieszkali i ludzie, i zwierzęta. Te część mieszkalna i część gospodarcza oddzielone od siebie były sienią, ale jeżeli to było drewniane, jeżeli to było kryte strzechą, to trudno oczekiwać jakichś monumentalnych ruin, które by przetrwały do naszych czasów. Takimi śladami po obecności człowieka są podmurówki, czyli takie chałupiska, nie? Czyli podmurówki po chyżach, są piwnice. Często było tak, że był spichlerz, a pod nim było podpiwniczenie. Czasem było tak, że częściowo chyża, czyli dom, też taką małą piwniczkę posiadał, bo też trzeba o tym pamiętać, że w dawnych czasach ludzie lodówek po prostu nie mieli i jeżeli było coś, co mogłoby się zepsuć, trzeba to było przechowywać w takiej ziemnej piwnicy. I ścieżka Bieszczady Odnalezione umożliwia nam wejście do dwóch takich piwnic. One zostały częściowo zakonserwowane, więc nie obawiając się o swoje zdrowie i życie, można wejść do takiej sklepionej, ułożonej z rzecznego kamienia piwniczki i troszeczkę zadumać się nad przeszłością tego, jak kiedyś żyli ludzie w Bieszczadach. I tutaj, patrząc na inne miejsca oznaczone na szlaku Bieszczady Odnalezione, na tej ścieżce historyczno-kulturowej, to także miejsca po cerkwiach. Tutaj często spotykamy się w literaturze z takim określeniem cerkwisko, czyli miejsce po cerkwi. Tutaj otoczone niegdyś cmentarzami te dawne grecko-katolickie świątynie, w których modlili się bieszczadcy bojkowie, nie pozostawiły też po sobie jakichś wielkich śladów, bo były to też świątynie drewniane i kiedy większość z nich uległa zniszczeniu, czy to w okresie przesiedleń, czy w następnych latach już po przesiedleniach, to dziś, jeżeli człowiek nie wie, że kiedyś w danym miejscu była wieś, jeżeli nie wie, że w danym miejscu był cmentarz, była świątynia, to może się nawet nie zorientować. Czasem jedynie jakiś starodrzew, pojedyncze, dawne, często pomnikowe drzewa wyznaczają miejsce po cerkwi. Tutaj ogrodzono miejsca po cerkwiach. Te pojedyncze nagrobki zachowane na cmentarzach zostały poddane konserwacji, więc też opatrzone zostały te miejsca po cerkwiach tablicami informacyjnymi. Też taka ciekawostka, że te tablice na cerkwiskach, na miejscach po cerkwiach opatrzone zostały takimi małymi kopułkami na słupkach, żeby zaznaczać, że to jest miejsce po cerkwi właśnie. Bo proszę Państwa, często Bieszczady się wydają takim miejscem, gdzie tych drewnianych cerkwi jest bardzo dużo, a tak naprawdę przetrwała tylko co trzecia z tych dawnych grecko-katolickich świątyń, które były w naszym regionie przed II wojną światową. Naprawdę niezwykłym zabytkiem po dawnej wsi na terenie nieistniejącej wsi Jaworzec jest również położony na szlaku Bieszczady Odnalezione krzyż pańszczyźniany. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, którzy teraz mnie słuchają, o tym, czym były te krzyże pańszczyźniane. To jest pamiątka roku 1848, kiedy w zaborze austriackim przez gubernatora Galicji została zniesiona pańszczyzna, później zatwierdził to cesarz. Czyli od tamtej pory chłopi nie musieli już przymusowo pracować na rzecz pana, a ziemia, którą przedtem tylko mogli użytkować, stała się ich własnością. Jednocześnie w 1848 roku chłopi uzyskali wolność. I tak doniosłe wydarzenie, uzyskanie wolności osobistej, zakończenie tych przymusowych prac pańszczyźnianych było godziwie żegnane. Nie można było takiego dnia nie obchodzić uroczyście, więc pańszczyźnie robiono pogrzeby. Zakopywano księgi powinności wobec dworu, czasem dokładano do tego jakieś symbole ucisku pańskiego nad chłopem w postaci jakiegoś bata czy kajdana, a na miejscu pochówku pańszczyzny stawiano krzyż, czyli mamy do czynienia z grobami pańszczyźnianymi. I tam w Jaworcu mamy kamienny krzyż ogrodzony płotkiem, który prawdopodobnie nie był tym pierwszym, który postawiono, ale został on później pewnie na pamiątkę tego pierwszego postawiony. Ten krzyż przez lata zupełnie inaczej wyglądał niż teraz go można zobaczyć na szlaku Bieszczady Odnalezione, dlatego że góra krzyża uległa zniszczeniu i w miejscu piaskowcowych ramion krzyża wstawiono jeden z krzyży metalowych wieńczących zniszczoną cerkiew w miejscowości Jaworzec, ale za sprawą Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic przy tutaj pracy przedstawicieli Stowarzyszenia Magurycz udało się zrekonstruować ten krzyż na podstawie archiwalnego zdjęcia. Co ciekawe, to zdjęcie wykonane pod koniec lat 50. ubiegłego wieku zostało przez Olgierda Czeczota. Olgierd Czeczot to zięć znanego polskiego historyka Pawła Jasienicy, mąż Ewy Bejnar-Czeczot, która budowała zaporę wodną w Solinie jako pani inżynier, ale też tutaj razem z mężem zakładała bieszczadzką grupę GOPR. To jest też tak zawsze niezwykłe, jak w historii Bieszczadów czasem losy naszego regionu przeplatają się z różnymi biografiami znanych postaci. Ale wracając właśnie do szlaku Bieszczady Odnalezione, tam również, kiedy ruszymy na szlak od schroniska bacówki PTTK Jaworzec, to niedaleko właśnie krzyża pańszczyźnianego możemy wybrać się do jednej ze wspomnianych przeze mnie piwnic, zobaczyć cembrowiny studni. Teraz współcześnie tą drewnianą cembrowinę odtworzono, ale jak zajrzymy do środka, widzimy, jak niegdyś te studnie były z kamienia rzecznego układane. Innym ciekawym miejscem jest też częściowo zrekonstruowana chyża, czyli dom niegdyś należący do rodziny Kaczurów, zrekonstruowane o tyle, żeby turysta przybywający na ścieżkę Bieszczady Odnalezione mógł zobaczyć, jakie mniej więcej były gabaryty takiej chyży, takiej chałupy, żeby można było troszeczkę przenieść się w czasie. I ułatwia to również tablica informacyjna tam znajdująca się, gdzie ów częściowo zrekonstruowany dom możemy zobaczyć na zdjęciu. I to, co też zarówno w przypadku Doliny Nieistniejącej Wsi Jaworzec, ale też wszystkich innych zarówno istniejących, jak i nieistniejących wsi bieszczadzkich uderza zawsze, że zupełnie na tych zdjęciach archiwalnych inaczej wygląda krajobraz. Dużo bardziej widać wykorzystanie rolnicze, pastwiska, dużo mniej drzew. Bez porównania mniejsze było zalesienie naszego terenu przed II wojną światową, czy w dekadach tuż powojennych. Ja tutaj wszystkich tych, którzy tak czasem, można powiedzieć, płaczą nad tym lasem bieszczadzkim, tak bardzo wycinanym przez leśników, ja tu oczywiście troszeczkę ironizuję, ale zaznaczam również, że jako syn emerytowanego leśnika mogę nie być obiektywny w temacie, ale zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć po stare fotografie, czy to z rodzinnych albumów, czy z opracowań historycznych i popatrzeć, czy rzeczywiście przez te ostatnie dekady ubyło nam lasu w Bieszczadach, czy może jednak, co zaręczam, że tak stwierdzą Państwo, przybyło. Ale proszę Państwa, jeszcze będąc w Dolinie Wetlinki, ja wspomniałem kilkukrotnie o tej bacówce PTTK. Czym ta bacówka jest? Bo bacówka nam się kojarzy z reguły z owcami, z góralami, a tutaj jest taka idea z lat 70. ubiegłego wieku, idea sprzed 50 lat, żeby stworzyć schroniska dla turystyki kwalifikowanej, tej turystyki potocznie nazywanej plecakową. I Edward Moskała, polski krajoznawca i działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, stwierdził, że dla upowszechnienia tej turystyki plecakowej, wędrowania od schroniska do schroniska, trzeba stworzyć w polskich górach sieć takich schronisk. Trzy z nich z inicjatywy Edwarda Moskały powstały w Bieszczadach. Skoro pan się nazywał Moskała, czasem te bacówki nazywane są moskałówkami. I właśnie jedna z nich w 1976 roku została wzniesiona w niej istniejącej Dolinie Wsi Jaworzec. Także tu, proszę Państwa, jak wybierzecie się kiedyś jakimś popołudniem, przedpołudniem, czy może na cały dzień na odkrywanie nieistniejącej wsi Jaworzec w Bieszczadach, to można też odwiedzić takie bieszczadzkie schronisko, troszeczkę pochłonąć atmosferę. A jeżeli będziecie wędrować od rezerwatu Sine Wiry, to wspomnieć też trzeba i sprostować informacje, które czasem pojawiają się w internecie, albo jeżeli ktoś ma starą mapę, czy stare opracowanie, informacje o Jeziorku Szmaragdowym. Jeziorka Szmaragdowego nie zobaczycie. Było to jeziorko osuwiskowe, które powstało po tym, jak ze zboczy gór Połoma w 1980 roku oderwała się część góry, zatarasowała Dolinę Wetlinki i powstało sztuczne jeziorko, czy naturalne, ale w sposób gwałtowny. Powstałe jeziorko osuwiskowe, podobne do tych, które mamy u podnóża Chryszczatej, tam gdzie rezerwat Zwiezło. Jeziorko Szmaragdowe jednak nie miało tak długiego trwania, jak mają jeziorka duszatyńskie i już po kilkunastu latach zanikło całkowicie, wypłycone. Po prostu Wetlinka była mocniejsza niż ta naturalna tama, jaka na niej powstała. I właśnie rezerwat Sine Wiry powstał 7 lat po tym, jak to jeziorko Szmaragdowe w tym przełomowym, pięknym odcinku rzeki Wetlinka powstało. I proszę Państwa, kończąc już, zachęcam do tego, żeby odkrywać te Bieszczady nieoczywiste. Nie połoniny, ale właśnie bieszczadzkie doliny. Kiedyś jeden z bieszczadzkich krajoznawców, Stanisław Kryciński, powiedział, że nie ma takiej góry, której się nie da obejść. Także zachęcam do odkrywania dolin.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Kolejny mamy dowód na to, że ta Jasna Góra łączy ludzi i w Polsce, i na świecie, tak? Przyjeżdżają tutaj ludzie z całego świata, by pokłonić się przed Matką Bożą Częstochowską, prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

46 minut po godzinie 13. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, tak przede wszystkim powiem pana Piotra, panią Martynę, Wiktorię, Weronikę i oczywiście Mikołaja. Kochani, bardzo dziękujemy za waszą pamięć, za waszą modlitwę, za to, że jesteście z nami, że modlicie się, już modliście się za nas przy relikwiach świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i rodziców tej patronki misji. Pozdrawiamy także tych wszystkich, którzy uważają, że od nowego sezonu powinnam odwiedzić parafię właśnie twoją, na przykład, droga Panie Józefo, albo twoją, Panie Ryszardzie. Jeżeli Państwo uważają, że warto powiedzieć o Państwa parafii, to zachęcam do tego, by do nas dzwonić, na przykład 500 555, albo napisać maila epietrzak@radiowarszawa.com.pl, epietrzak@radiowarszawa.com.pl. Brian Adams na 106.2 FM już teraz.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni.
2: 3 grupy.
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
7: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
9: Jeżeli chodzi o opady deszczu, to w Warszawie o tej porze, przynajmniej tutaj u nas na Pradze, już nie pada i powoli zaczęło się przejaśniać. Na termometrach o tej porze w Warszawie 22 stopnie, temperatura optymalna, ale synoptycy zapowiadają, że ten deszcz i burze jeszcze dziś na Mazowszu pojawią się, a po 16, po 17 więcej słońca, przynajmniej w stolicy. Tę piosenką Dawid Kwiatkowski wyśpiewał sobie bursztynowego słowika. Tak, właśnie tak to wyglądało. Z nim rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa, a później taneczny duet i również wokalny John Travolta i Olivia Newton-John. To południe z Radiem Warszawa. Dobre chwile, Ewa Pietrzak. Dzień dobry, zapraszamy.

Pięknie było, prawda? 11 minut po godzinie 14 Radio Warszawa na 106,2 FM. Mam nadzieję, że Państwo już powolutku, bez pośpiechu szykują się do sobotniego obiadu. Już wszystko poodkurzane, wymopowane. A wiem, że wśród naszych radiosłuchaczy byli też tacy, którzy mieli inne zupełnie plany związane na przykład z sobotnim grillem. A tutaj deszcz, burza. Na razie się przejaśnia, a ja mam dla Państwa zupełnie inną, wspaniałą propozycję związaną z nagrodą w postaci rodzinnego rejsu z Radiem Warszawa. Szczegóły już za kilka minut.

Taka nagroda w Radio Warszawa to prawdziwy sztos, o którym śpiewał Grzegorz Chyży, 22 minuty po godzinie 14. Mam nadzieję, nie mam nadziei, ja wiem, że Państwo mają takie talenty plastyczne i artystyczne. Można wygrać rejs z Radiem Warszawa. Miło będzie 24 lipca. Wtedy zawitamy do Serocka o godzinie 9. Wyruszymy w rejs statkiem i chcemy zaprosić na pokład naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś z Państwa marzy o tym, by wziąć w nim udział, to wcześniej musi zrobić zdjęcie pracy plastycznej, ale wcześniej trzeba namalować swój wymarzony rejs z Radiem Warszawa. Technika dowolna, tak? Może ktoś użyje plasteliny, modeliny, może ktoś inny, no nie wiem, będą to zdrapki, a może to będzie kolaż, a może to będzie po prostu piękny rysunek. W każdym razie te prace można już wysyłać na adres poranek@radiowarszawa.com.pl poranek@radiowarszawa.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne na stronie radiowarszawa.com.pl. Już teraz Państwu życzę powodzenia.

0: dance all night.
1: 30 minut po godzinie 14.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.

0: co chcesz.
1: 42 minuty po godzinie 14.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
4: To właśnie w pierwszym liście świętego Jana Apostoła jest to fundamentalne stwierdzenie, które

0: daje podstawę pod wszelkie nasze działanie, tak aby ono właśnie z tej prawdy wychodziło, że Bóg jest miłością. Deus caritas est. Nawet wielu myślicieli tak dywagowało, że gdyby się coś takiego stało, że gdzieś zniknie tekst Pisma Świętego, to prośmy, aby Bóg zachował pierwszy list apostoła Jana, na bazie którego, a w zasadzie tylko na bazie tego stwierdzenia, że Bóg jest miłością, odbudujemy wszystko. No i tutaj już jest bardzo, powiedziałbym, praktyczna, w czym lepszy jest pewnie apostoł Paweł, jeśli można tak porównywać. Przechodzimy do praktyki, a nas interesuje ta praktyka budowania wspólnot małżeńskiej i rodzinnej, które mocne są gwarantem wszelkiej pomyślności. Jakiekolwiek są formy tej pomyślności. Oczywiście zakładamy wszystkie te pozytywne. To na tym fundamencie one wzrosną.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: już za moment rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W pewnej chwili usłyszałam te słowa. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje.

Obok krzyża Jezusowego stała Matka. Uwielbiamy Cię, miłosierny Odkupicielu, w tej właśnie godzinie, w której gromadzisz nas duchowo pod Twoim krzyżem wraz z Maryją. Pragniemy teraz jeszcze raz na nowo odkryć i doświadczyć Twojej wielkiej i niepojętej miłości, którą nam objawiasz w darze swojej Matki. Bowiem właśnie w tej godzinie największego cierpienia i opuszczenia nie zapominasz o człowieku, szczególnie o tym, który stał się przyczyną Twojej męki. Ty, widząc pod krzyżem swoją Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłowałeś, powiedziałeś do Matki: niewiasto, oto syn Twój. Do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej właśnie chwili Maryja jawi się jako nowa Ewa, Matka żyjących, przez którą wylewasz na ludzkość strumienie łask wysłużone na krzyżu. Dziękujemy, Panie Jezu, za to, że nie pozostawiłeś nas samych sobie, ale jako pomoc w ziemskim pielgrzymowaniu dałeś nam Maryję za Matkę. Spraw, abyśmy z otwartym sercem wprowadzili ją do naszego życia, naszych uczuć, obowiązków i byśmy od niej uczyli się posłuszeństwa Duchowi Świętemu, wiernego pełnienia woli Bożej, a szczególnie głębokiego uczestnictwa w tajemnicy Eucharystii i w Twojej męce, która stała się drogą naszego odkupienia. Wraz z Maryją, dla zasług Twej bolesnej męki, błagamy o potrzebne łaski dla Kościoła Świętego, aby był czytelnym znakiem zbawienia dla świata. Mocą swego Ducha umocnij wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby czynem, słowem i modlitwą głosili orędzie Twojego miłosierdzia.

0: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ufni w te słowa, Jezu. Pragniemy prosić o te łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Twoją wolą, bo ona jest dla nas samym miłosierdziem. Prosimy więc o wierne jej pełnienie dla wszystkich ludzi, aby postępowali zgodnie z dekalogiem wypisanym w ich sercach. Dla pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, prosimy o życie zgodne z duchem Ewangelii, aby w nich i przez nich objawiało się światu Twoje miłosierdzie. Udziel łask nawrócenia wszystkim, którzy się pogubili, pobłądzili, zeszli z Twoich dróg, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Błogosław naszej Ojczyźnie, Europie i światu, aby zwrócił się do Ciebie z ufnością i zaznał upragnionego pokoju. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie.
4: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Jezu, przyjmij nasze dziękczynienie za dar Twojej miłosiernej miłości, rozlewającej się na ludzkie serca z tajemnicy Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Dziękujemy za Maryję, która swą macierzyńską miłością objęła wszystkich, za których oddałeś swoje życie. Dziękujemy za przykład błogosławionych i świętych, którzy krzyż uczynili znakiem swojej wiary. Pod tym znakiem żyli i oddawali życie za braci. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę, która olśniona tajemnicą Twojego miłosierdzia przypomniała ją całemu światu, i za przykład świętego Jana Pawła II, który ukrzyżowanej miłości pozostał wierny do końca.

0: Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na komentarz do dzisiejszej Ewangelii, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Kowalski. 21 minut po 15.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego się nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
2: Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykły obraz Jezusa. Prorok mówi o nim, że nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomyku. To obraz Boga, który przychodzi do człowieka z ogromną delikatnością. Świat często zachwyca się siłą, sukcesem, skutecznością. Tymczasem Jezus pochyla się nad tymi, którzy są słabi, zranieni i zmęczeni. W życiu każdego człowieka przychodzą momenty, kiedy czuje się jak nadłamana trzcina, kiedy brakuje sił do dalszej walki, kiedy pojawia się zwątpienie, rozczarowanie czy smutek. W takich chwilach możemy mieć wrażenie, że Bóg jest odległy i daleki. Dzisiejsza Ewangelia mówi coś zupełnie odwrotnego. Właśnie wtedy Jezus jest najbliżej nas. Nie przychodzi po to, by oskarżać, nie wypomina błędów, nie dobija człowieka jego słabościami. On podtrzymuje nadzieję, widzi dobro tam, gdzie my sami już go nie dostrzegamy. Wierzy w nas bardziej niż często wierzymy sami w siebie. Każdy święty miał swoje słabości, każdy doświadczył chwil zmęczenia i walki. Ale tym, co ich wyróżniało, było zaufanie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Może właśnie dziś warto przypomnieć sobie tę prawdę. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, Bóg nadal patrzy na nas z miłością i cierpliwie prowadzi nas ku sobie. Zastanówmy się, czy wierzę, że Jezus potrafi podnieść i uzdrowić także te miejsca mojego życia, które wydają się najbardziej kruche i słabe.

37 minut po godzinie 15. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy, a szczególnie przepiękną panią Katarzynę, pana Łukasza, niezawodnego kierowcę. A jaki to matematyk, jaki umysł i do tego tutaj niewiasty, które są nieopodal. Tak, Hanusia, pozdrów tutaj koleżankę obok. Kochani, życzymy wam szczęśliwej drogi. Spieszcie się powoli. Za moment dla was Halina Frąckowiak, ale przede wszystkim Coldplay, także specjalnie dla miłośników bałtyckich wojaży wystąpi i zaśpiewa. I taka ciekawostka. Jak ktoś lubił latać, to sprawdziłam, ile trwa najkrótszy lot świata, jak państwo myślą. No bardzo proszę.

Za kwadrans godzina 16. Pozdrawiam ze słonecznego studia Radia Warszawa. Już nie pada, nawet nie grzmi, chociaż synoptycy twierdzą, że dziś w wielu miejscach na Mazowszu jeszcze pojawią się czarne chmury. Jak ktoś nie przepada za takim gwałtownym deszczem, to warto mieć dzisiaj ze sobą obowiązkowy rekwizyt, jakim jest parasolka. A najlepiej taka parasolka Radia Warszawa. Pamiętam, że jeszcze chyba 5 lat temu, tak podczas jubileuszu, rozdawaliśmy ją naszym radiosłuchaczom i cieszę się, jak widzę, właśnie w czasie deszczu potem poznaję naszych ludzi.

0: 52 minuty po godzinie 15. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy podróżują o tej porze, już słyszeli pozdrowienia i dedykacje. A takim człowiekiem, który podróżuje również dzisiaj jest reporter Wojciech Dudkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No już nie podróżuję, bo właśnie wróciłem.
0: Ale podróżowałeś dzisiaj. No powiedz naszym radiosłuchaczom, bo przesłałeś mi nawet zdjęcia swoje. Chociaż nie tylko swoje.
1: Swoich nie przesyłałem. Byłem w Markach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Tam były dziś relikwie świętej Zeli i Ludwika Martę, czyli rodziców świętej Teresy. Te relikwie teraz są w drodze do Warszawy.
0: No właśnie, Warszawa czeka, stąd te słońce takie piękne teraz.
1: Tak, ale no słońca podczas tej mszy, przed tą mszą nie było. I kilka tych mniejszych ulic w Markach zalało całkowicie.
0: Zalało. I dokładnie to jest ulica Jutrzenki oraz?
1: Oraz ulica Hallera.
0: No to trzeba uważać, tak?
1: Tak.
0: Ja nie wiedziałam, że Marki to jest taki teren zalewowy, a jednak...
1: No ten pustelnik, tamte okolice, no ciężko przejść, przejechać.
0: Dobre wiadomości, a więcej szczegółów na temat, uwaga, materiału, który pojawi się... O godzinie 16.30, prawda? W
1: wiadomościach
0: życia kościoła. Dobrze pamiętam, dobrze. To teraz nie kończąca się opowieść. Nie wiem, czy nasz reporter pamięta taki film?
1: Było coś takiego.
0: Było coś takiego. Bardzo dawno temu.

0: Wybiła godzina 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczyszkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołowy.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Można powiedzieć, że teraz nastąpiło w pogodzie lekkie ochłodzenie. Optymalna temperatura na termometrach w Warszawie, ponieważ 24 stopnie i teraz przewaga chmur. Po 16 rozpogodzi się i przejaśni. 26 stopni w Legionowie. Tam jeszcze niewielkie opady deszczu. Tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim. Tutaj po godzinie 16 będzie także burza. Chyba najbardziej wzruszający moment w filmie o Kargulu i Pawlaku. Muszę się uspokoić dzisiaj. W każdym razie słyszymy, kiedy Polak amerykańskiego pochodzenia mówi do swojego taty, że chce być wrzesień, a nie september. September na antenie Radia Warszawa już teraz. Earth, Wind & Fire na 106.2 FM.

Już za chwileczkę, już za momencik będę miała dla naszych radiosłuchaczy przepiękną książkę autorstwa księdza profesora Witolda Kaweckiego, a spotkanie z księdzem profesorem już dziś o godzinie 16:40. Szczegóły związane z tą nagrodą już za kilka minut.

17 minut po godzinie 16 obiecywałam Państwu wspaniałą nagrodę i już mówię. Mamy dziś książki księdza profesora Kaweckiego, a książkę otrzyma ta osoba, która wyśle do nas SMS-a 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem. Skarby, koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Ta przepiękna książka powędruje do Państwa. Ja już nie mogę się doczekać, bo rzeczywiście ta sama audycja jest już fascynująca, a książki księdza profesora, no to są tak pięknie wydane. No dobrze, to teraz tak. Nie wiem, jak zapowiedzieć ten utwór. No tak powiem, że nie będę wchodzić w żadne tutaj cząstki polityczne, ale Andrzej Zaucha z utworem Czarny Alibaba na antenie Radia Warszawa. Już teraz. Dobre chwile na 106.2 FM.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. To czas szczególnej modlitwy za kierowców. Jutro w Kościele w Polsce rozpocznie się tydzień świętego Krzysztofa, patrona podróżujących. W kościołach w całej Polsce w tę i następną niedzielę odbędzie się poświęcenie pojazdów. Zbierane przy okazji tej ofiary przeznaczone będą na Miwa Polska, fundację, która zajmuje się zakupem transportu dla misjonarzy z całego świata. W minionym roku udało się kupić 1112 pojazdów, mówi dyrektor Miwa Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki.
1: Kupionych w ubiegłym tylko roku 71 różnych samochodów, najczęściej terenowych, 7 busów, 1 autobus 30-osobowy do szkoły misyjnej w Boma w Kongo, 2 ambulanse, ponad 20 motocykli, 2 łodzie motorowe, jedna na Amazonii w Peru, druga w Papui Nowej Gwinei na Sepik, ponad 250 rowerów i blisko 750 wózków inwalidzkich.
0: Do tematu tygodnia świętego Krzysztofa będziemy jeszcze powracać na antenie Radia Warszawa. A tym razem kilka słów na temat relikwii Zeli i Ludwika Martę, rodziców świętej Teresy, które są dziś w Markach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Mszę świętą o 13:30 odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Przypomnijmy, od 17 do końca dnia relikwie będą u karmelitów bosych na Solcu. To przykład drogi do świętości przez małżeństwo, mówi siostra Jana Paula od Matki Bożej, karmelitanka bosa z Nowych Osin, koło Mińska Mazowieckiego.
2: Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby pokazywać właśnie wzór małżonków, którzy zostali świętymi, że to nie tylko uświęcamy się w pojedynkę, ale właśnie, że też małżeństwo jako dwoje w jednym ciele, czy też mają swoją drogę do świętości i właśnie razem jako taki wzór, jako małżeństwo, jako rodzice, jako ci, którzy są jak jedni z nas, zmagają się z różnymi kłopotami i trudnościami na co dzień, że też to jest ich droga do świętości, że małżeństwo też jest drogą do świętości.
0: Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, a w homilii wskazał, że święci są dla wiernych wzorem do naśladowania Chrystusa. Biskup przypomniał także, że powołaniem chrześcijanina jest pomoc najbliższym drodze do świętości. Przypomnijmy, jeszcze dziś w Markach są relikwie rodziny świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, natomiast jutro będzie można się przy nich modlić w kościele świętej Trójcy na Solcu. Od godziny 8:30 do południa relikwie będą w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu od godziny 13 do 17 w kościele Wizytek, a wieczorem trafią do karmelitanek bosych przy ulicy Wolskiej. W poniedziałek będą u karmelitów przy ulicy Racławickiej, a we wtorek u terzjanek w Podkowie Leśnej. Kardynał Matteo Zuppi, specjalny wysłannik papieża Leona XIV na Ukrainę, zakończył 4-dniową wizytę w tym kraju i wrócił do Rzymu. Jak podkreślił, Stolica Apostolska dołoży wszelkich starań na rzecz pokoju i pomocy humanitarnej. Laureat Nagrody Publiczności ubiegłorocznego konkursu szopenowskiego zagra dziś o godzinie 20 w kościele świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. To kolejny koncert w ramach Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Kameralnej, o czym przypomniał organizator i organista Sebastian Kuczyński. Ostatni koncert zaplanowano na niedzielę na godzinę 18. Na organach zagra ten sam organizator. Wstęp, przypomnijmy, na wszystkie koncerty Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i kameralnej jest bezpłatne, a patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio Warszawa.

0: Podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii. Znamy ją z miast takich jak Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan czy Neapol. Ale przecież jest wiele pięknych miejsc we Włoszech, do których już się nie jeździ. O tym wszystkim w audycji Włoskie Skarby zapraszam w imieniu księdza profesora Witolda Kaweckiego.
1: Włoskie Skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Miasto papieży, Viterbo. Leżące na byłych terenach etruskich Viterbo jest miastem papieskim, ale i etruskim, o czym świadczyć mogą istniejące do dziś mury etruskie z kilkoma bramami. Miejscowość była położona między dwoma potęgami etruskimi, Orvieto i Tarquinia. Viterbo leży w zielonym regionie Tuscia, położonym w północnym Lacjum, granicząc z Umbrią i Toskanią. Nie jest regionem geograficznym, ale kulturowym. Same miasto to labirynt uliczek, niekiedy absurdalnie wąskich, 100 fontan oraz 100 kościołów ciśniętych między domami. A wszystko to jest zbudowane z szarego, powulkanicznego kamienia. Uważa się, że jest to miasto pięknych kobiet i pięknych fontan, choć te ostatnie jednak są mocno sfatygowane. Przede wszystkim jednak jest to miasto papieży. W tym mieście istnieje dzisiaj Uniwersytet Studiów Etruskologicznych. Kościoły architektoniczne są ładne, ale w środku puste, jakby ktoś je ograbił. Sztuki prawie nie ma, poza dwoma obrazami Sebastiana del Piombo w Palazzo dei Priori, a mianowicie Biczowanie Jezusa i Pieta, ta ostatnia wykonana wespół z Michałem Aniołem Buonarrotim. Zagraniczni turyści raczej tu nie zaglądają. Viterbo jest jednym z pięciu miast na świecie obok Watykanu, Avignonu we Francji, L'Aquila w Abruzji i Perugii w Umbrii, będących miejscami rezydowania papieży. Papieska historia Viterbo zaczęła się wraz z przeniesieniem kurii rzymskiej przez papieża Aleksandra IV w XIII wieku. Głowa kościoła prowadziła ostry spór z dynastią Hohenstaufów. Papież rzucił nawet ekskomunikę na Manfreda Sycylijskiego, nieślubnego syna Fryderyka II, który sprawował władzę w Królestwie Sycylii jako regent. Rzymianie, popierając wtedy cesarstwo, zmusili papieża do ucieczki, a Rzym na chwilę stał się siedzibą gibelinów, czyli stronników władzy cesarskiej. Od czasu przeniesienia papieskiej kurii do Viterbo przez kolejne 24 lata pełniło ono rolę głównej siedziby papiestwa. Dlaczego właśnie tutaj? Bo było to miasto bezpieczne, dobrze obwarowane i strzeżone. W mieście dokonano wyboru pięciu papieży, a czterech z nich spoczęło w miejscowych kościołach. W XIII wieku w Viterbo miało miejsce najdłuższe konklawe w historii kościoła, trwające dokładnie 33 miesiące, ponieważ blokował je król Sycylii Kanor I Andagaweński. Zakończone zostało ostatecznie wyborem Grzegorza X z rodu Viscontich tylko dlatego, że zdenerwowani mieszkańcy miasta zerwali część dachu z pałacu papieskiego, a także zaczęli kardynałom ograniczać racje żywnościowe. Wygłodzeni dostojnicy kościelni wybrali w końcu papieża. Co ciekawe, elekt w momencie wyboru przebywał na wyprawie krzyżowej w Jerozolimie. Nie tylko nie był kardynałem, ale nawet nie miał święceń kapłańskich. Był tylko diakonem. Od tego czasu przyjęła się nazwa konklawe, cum clave, co oznacza zamknięci na klucz. Grzegorz X, nowo wybrany papież, aby

nie dopuścić do powtórki z wyborów w Witerbo uregulował zasady konklawe do tego stopnia, że jego uczestnicy w czasie obrad mają być zamknięci niejako na klucz, nie mogąc skontaktować się ze światem zewnętrznym. I tak jest do dziś. Wracając do przeszłości. Od VIII wieku miasto znakomicie się rozwijało. Jego sercem jest średniowieczna, bardzo klimatyczna dzielnica San Pellegrino z domami jedno- lub dwupiętrowymi, z charakterystycznymi schodami, nietknięta dzielnica przez człowieka od XII wieku. Na Placu Śmierci, nazwa pochodzi od Bractwa Adoracji modlących się o szczęśliwą śmierć, znajduje się najstarsza fontanna w mieście i stąd zejść można do miasta podziemnego, prawdopodobnie etruskiego, które w średniowieczu było używane do ucieczki, ewakuacji, ponieważ podziemne galerie prowadziły praktycznie do wszystkich głównych bram w mieście. Na placu plebiscytu usytuowany jest ratusz ze swoją znakomitą Sala Regia, która jest świadectwem potęgi i znaczenia władzy świeckiej w mieście. Windą można się dostać na Piazza San Lorenzo. Plac pamięta wielu dostojników, kardynałów i papieży, którzy przed wiekami przechadzali się po nim. Znajduje się tutaj pałac papieży, salą konklawy, a jakże, i szczególnie piękną loggią błogosławieństw, a także XII-wieczna katedra świętego Wawrzyńca. Unikatowa jest także bazylika świętego Franciszka. Koniecznie w tym mieście należy zapoznać się z historią błogosławionej róży, która urodziła się i zmarła w Witerbo w XIII wieku. W wieku zaledwie 15 lat już była mistyczką, pokutnicą. Modliła się o nawrócenie Fryderyka II, który toczył boje z papieżem. Wyrzucona z miasta, żyła w samotności i czyniła cuda. Jest pochowana w bazylice Santa Rosa i czczona niezmiennie przez wszystkie pokolenia. Machina Świętej Róży, uznana przez UNESCO za dziedzictwo kulturowe ludzkości, jest pozłacaną i oświetloną wieżą o wysokości 30 metrów, która jest niesiona w procesji przez 100 mężczyzn ubranych na biało z czerwonymi pasami, nazwanych tragarzami. Każdego roku, 4 września, Machina Róży wędruje przez miasto. Jest to w Witerbo największe święto i jedno z najwspanialszych religijno-folklorystycznych uroczystości na świecie. W renesansie przez miasto przewijało się wielu kardynałów, a wraz z nimi różnych artystów. Przyjmuje się, że w Witerbo przebywało krócej lub dłużej 33 papieży, w tym Paweł III z rodu Farnese, który był inicjatorem Soboru Trydenckiego. Z Witerbo postanowiłem odwiedzić jeszcze miejscowość Civita di Bagnoregio, peryferyjną osadę, niegdyś etruską, oddaloną 28 km od miasta. Położona na samym szczycie skarpy, wygląda fenomenalnie. Mieszkali tu kiedyś rolnicy i produkowali oliwę z oliwek. Współcześnie jest to miasto artystów. Obecnie mieszka w nim na stałe zaledwie 11 mieszkańców. Do wioski dociera się tylko piechotą przez panoramiczny most. Z miejscowości roztaczają się wspaniałe widoki na dolinę i na La Valle dei Calanchi. Osady wokół nazywane są Doliną Jałowych Ziem, bo krajobraz tu jest wyjątkowy, księżycowo-pustynny. Niestety miejscowość się rozpada, bo zbudowano ją z kruchego kamienia, a ten osuwa się ku dolinie. Pałace, wieże, starożytne bramy prowadzące do osady rozpadły się już w dolinie. I tak wioska przetrwała długo, bo aż od średniowiecza. Ta spektakularna miejscowość znana jest na całym świecie jako umierające miasto. Miejsce doskonale nadaje się do kręcenia filmów. Powstawały tutaj takie produkcje jak choćby Imię Róży na podstawie powieści Umberto Eco. 800 tysięcy turystów każdego roku przybywa do Bagnoregio. Niedaleko stąd do etruskiego miasta Sutri. To jedno z najpiękniejszych miasteczek Tuscji. Niewielkie, zaledwie 5-tysięczne, malowniczo położone na tufowym płaskowyżu. Legenda głosi, że miasto założyli greccy żeglarze, choć inne przekazy przypisują jego powstanie samemu Saturnowi, który miał tu kiedyś przybyć konno. W praktyce początki Sutri sięgają epoki etruskiej, a dzisiejsza zabudowa to niezwykle mozaika różnych epok. Prawie wszędzie napotykam domy, wille, kościoły, bramy, wieże, fontanny, zegary, resztki fortyfikacji oraz boskie gaje otoczone aurą tajemniczości. Sutri odegrało ważną rolę w średniowieczu.
to tutaj miały rozgrywać się epizody związane z władztwem Karola Wielkiego. Tradycja lokalna utrzymuje, że w Sutri urodził się hrabia Roland, jeden z 12 legendarnych, 12 słynnych rycerzy Karola Wielkiego, choć brak na to dowodów historycznych. Rzeczywiście w mieście są ruiny zamku imperatora Karola, na których stoi współcześnie Villa Savarelli, piękna rezydencja otoczona parkiem. W kontrkatedrze Matki Bożej w Niebowziętej znajdują się prawdziwe arcydzieła artystyczne, posadzka ze słynnej szkoły kosmatych, statua Berniniego i krypta z czasów Longobardów. Jest też w mieście kościół, który kazał zbudować święty Franciszek z Asyżu, w którym mieszkał i w którym przez rok przebywał także święty Antoni Paderewski. No jest też inny kościół, skalny, z XIII wieku, usadowiony na starożytnym Mitreum z I wieku po Chrystusie, a w nim cudowny obraz z IV wieku Matki Bożej Rodzącej i przepiękne freski paleochrześcijańskie, które koniecznie trzeba kiedyś zobaczyć.

0: Lubię Kasię Kowalską. Za dwie minuty godzina 17. Ania Bobko jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja też lubię Kasię Kowalską.
0: O, tak, no to sobie przybijemy piątkę.
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak, możemy.
0: To dwie z tych kobiet zostają na antenie jeszcze przez moment. Kasia Kowalska już umyka.
1: Tak.
0: Ania Bobko zostaje.
1: Ja zostaję.
0: Po 21.30 będzie się z Państwem modlić. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 km i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
3: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
4: Chodź z nami.
6: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Rok 1956 i 2026.
8: 70 lat.
7: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
8: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
7: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
8: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zimą MERS nieżeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
10: 25 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie, ciśnienie 1009 hektopaskali i delikatnie rośnie. Słońce za chmurami, ale z tego co widzę, to w Warszawie już burzy być nie powinno i nie powinno też padać. Zobaczymy jak to będzie. I ta temperatura będzie się nam utrzymywać. Wieczorem 23-22 stopnie, w nocy zaś 17, nad ranem 15 stopni Celsjusza. Na zegarach, to są Dobre Chwile z Radiem Warszawa. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i od razu zapraszam do tego, żeby te Dobre Chwile były jeszcze lepsze, bo przed nami Barwy Muzyki, czyli jedna z bardziej muzycznych audycji w Radiu Warszawa. Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie ze znanym muzykiem, kompozytorem, wokalistą, współzałożycielem zespołu Czerwone Gitary Jerzym Skrzypczykiem, a oczywiście zaprasza ksiądz Robert Chodyna. I zapraszam ja również.
11: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
12: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa dzisiejszego wieczoru i za tydzień. Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem będzie muzyk, kompozytor, wokalista, współzałożyciel, a od 1997 roku lider zespołu Czerwone Gitary, perkusista pan Jerzy Skrzypczyk. Dobry wieczór panie Jerzy, witam bardzo, bardzo serdecznie.
13: Dobry wieczór, ja również witam bardzo, bardzo pięknie wszystkich.
12: Panie Jerzy, swoją edukację muzyczną rozpoczął pan, gdy miał 6 lat. Na początku był akordeon i ognisko muzyczne. Później z kolei Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w klasie fortepianu. Jak to się zaczęło z tymi pierwszymi pana muzycznymi doświadczeniami?
13: No ten okres początkowy, czyli jak w wieku lat 6, nie bardzo pamiętam, no bo to minęło parę ładnych lat.
12: Tak.
13: Z tego co wiem, jak gdyby kryterium zapisania mnie do ogniska muzycznego była jakaś tam zabawa, na której rodzice zauważyli, że mam poczucie rytmu. Wydawało mi się w związku z tym, że jest to jeden z elementów mojej muzykalności. No i postanowili mnie zapisać do ogniska muzycznego. To było w Gdańsku-Oruni w klasie akordeonu. Pamiętam, miałem taki 16-basowy akordeon Honera, malutki, no bo ja wtedy też byłem malutki. Tak. No i to były pierwsze moje kroki edukacji muzycznej. Potem było, bo podstawowa szkoła muzyczna, rzeczywiście w klasie fortepianu. No, różnie było z tym fortepianem. Nie wiem, czy opowiadać, bo to jest dosyć długa historia, ale może ciekawa.
12: Bardzo proszę, bardzo proszę.
13: Ciekawa o tyle, że ona wskazuje jak gdyby na metody pedagogiczne w tej szkole, do której ja chodziłem. I do piątej klasy szkoły podstawowej już wszystko szło zgodnie z planem. Byłem normalnym, niewyróżniającym się, podejrzewam, uczniem. Natomiast od piątej klasy zaczęły się schody. Nie wiem, może jakieś inne spojrzenie na życie, może jakaś pierwsza dziewczyna, która mi się spodobała w klasie. Troszeczkę rozluźniłem tą dyscyplinę muzyczną. I już było tak, że na tym fortepianie żaden z nauczycieli nie chciał mnie uczyć, jak gdyby nie widząc potencjału w mojej osobie. I w pewnym momencie przyszedł młody nauczyciel fortepianu, któremu postawili i postanowiło Rada Pedagogiczna obciążyć moją osobą, o ile chodzi o edukację. I on zauważył, że moim słabym momentem było czytanie nut. W związku z tym nie zadawał mi materiału olbrzymiego, tylko ten zadawał mi materiał stosunkowo niewielki. No i to było spowodowało to, że ja ten materiał byłem w stanie opanować perfekcyjnie. I proszę sobie wyobrazić, że w siódmej klasie był konkurs na tak zwaną etiudę chromatyczną Czernego. Było 10 dziewczyn, jeden chłopaczek, czyli ja. No i udało mi się z tymi wszystkimi dziewczętami wygrać. Także to zwieńczenie mojej szkoły podstawowej było bardzo pozytywne.
12: No wspaniale, wspaniale. A panie Jerzy, wobec tego, od jakiego momentu zaczęła się perkusja i ten instrument, który ostatecznie był pana i do dzisiaj jest decydującym takim powołaniem? I co było takim jakimś szczególnym momentem, że właśnie pan już zdecydował się na ten instrument?
13: Jakby to zacząć, bo to jest historia też dosyć ciekawa. W kształceniu muzycznym są dwie szkoły średniego stopnia. Jedna nazywa się średnia szkoła muzyczna, a druga liceum muzyczne. Obydwa są na tym samym poziomie nauczania, tyle tylko, że liceum muzyczne różni się tym od średniej, że w liceum muzycznym są i przedmioty ogólnokształcące, i przedmioty muzyczne. Natomiast w średniej szkole muzycznej są tylko przedmioty muzyczne. Zdałem do tej szkoły średniej, czyli tam, gdzie jest tylko muzyka, z drugą lokatą na fortepianie, ale z kolei poślizgnęła mi się noga przy zdawaniu do liceum ogólnokształcącego z matematyki. No i jedynym wyjściem było zapisanie się do liceum muzycznego. No, ale tam już wszystkie miejsca w klasie fortepianu były zajęte.
12: No tak.
13: W związku z tym dyrektor liceum powiedział, wiesz co, to damy cię jeden rok na perkusję, a w przyszłym roku zmienimy te twoje kształcenie i będziesz w klasie fortepianu. No i tak zostało jednak z tą perkusją. Nie wiem, no wydaje mi się, że jakaś może predyspozycja, może sympatia do tego, czy wręcz miłość do tego instrumentu zwyciężyły.
12: No i powołanie, no i wręcz bym powiedział.
13: Być może. I to trwa do dnia dzisiejszego. No tak to się to zaczęło.
12: Ale to bardzo ciekawa historia. Nie przypuszczałbym, że to właśnie tak było, że w pewnym sensie nie pan decydował, ale troszkę jakby los i ci, którzy pana w tym młodym wieku prowadzili.
13: Dokładnie. No czyli nie wiem, może podziękować w tym momencie dyrektorowi szkoły, który zdecydował się na takie rozwiązanie, a nie inne.
12: Mm-hmm. Panie Jerzy, to przejdźmy już do profesjonalnego grania. Mianowicie, mm-hmm, jeszcze przed czerwonymi gitarami, tak jak się tutaj zorientowałem, grał pan w zespole takim jazzowym, jazz tradycyjny Flamingo. Proszę powiedzieć coś na ten temat, bo to też mnie bardzo zainteresowało, a później będziemy powoli przechodzili do big beatu, ale najpierw trochę o tym jazzie.
13: Tak, no Flamingo to był taki epizod stosunkowo krótki, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na inny epizod z mojego muzycznego życia, mianowicie na Big Band Jana Tomaszewskiego.
12: A, no właśnie, tak.
13: No bo to był jak gdyby pierwszy moment. Ja byłem w wieku 17 lat, zostałem, nie wiem, dostrzeżony przez osobę prowadzącą ten Big Band, czyli Jana Tomaszewskiego, i zaproponowano mi udział jako perkusisty. To był 16-osobowy zespół zrzeszający w swoich szeregach najlepszych muzyków wybrzeżowych, jazzowych, No i ja ten jeden perkusista młodziutki, który musiałem sam jakoś dawać sobie radę. No. I grałem od samego początku do samego końca istnienia tego zespołu. Po pewnym czasie ten Big Ben się rozleciał, no bo trudno było utrzymać 16 osób, tak, chociażby tak. Finansowo, w związku z tym jak gdyby to zostało zakończona kariera. A o ile chodzi o moje granie i śpiewanie w Flamingo, bo tam głównie śpiewałem, grałem mniej. No to taki króciutki epizod z mojego muzycznego życia. Ja wiem, czy warto o tym mówić. Pewnie nic takiego wielkiego się nie wydarzyło, co by było godne zapamiętania.
12: Mm-hmm. No a zespół instrumentalno-wokalny Pięciolinie, to też jest bardzo ciekawa historia. Proszę coś na ten temat powiedzieć.
13: No tak, to była jak gdyby konsekwencja mojego grania w tym Big Bandzie Tomaszewskiego, gdzie znowu ktoś mnie tam dostrzegł i jak ten Big Band Tomaszewskiego zakończył swoją działalność, zaproponowano mi właśnie udział w zespole Pięciolinie. Był to zespół, nazwijmy to big beatowy, wtedy takiego określenia się używało. No i ja sceptycznie podszedłem do tej propozycji, informując zresztą tych, którzy mi tą propozycję składali, że ja z jazzem, z beatem nie miałem nic do czynienia, że grałem raczej muzykę jazzową, no to ich odpowiedź była dobra, my wiemy swoje, propozycje podtrzymujemy, czy się zgadzasz? No ja dla dobra jak gdyby sprawy i dla eksperymentu powiedziałem, okej, będę przychodził na próby, no i tak się zaczęło. Pięciolinie był to zespół, który, jak się później okazało, o czym ja się dowiedziałem po pewnym czasie, był zespół, jakby określił go dzisiejszym tym, ja wiem, castingowym, może tak. Mhm. To był zespół, przez który przewinęło się parunastu muzyków wybrzeżowych i później się dowiedziałem, że to było celowe działanie, bo z tych składów 16, czy tam 15, czy 14 muzyków, którzy przewinęli się przez Pięciolinie, został wyłoniony potem skład zespołu, który miał ruszyć w Polskę już jako w pełni profesjonalny zespół. Jeszcze wtedy nie było nazwy zespołu, natomiast cały pomysł już Jurek Kosela i Henryk Zomerski mieli w swoich głowach i wiedzieli, co dalej poza nazwą. Także no, cieszyłem się bardzo, że udało mi się przetrwać ten okres próbny, no i zaistnieć już w zespole, który później stał się zespołem zawodowym.
12: Tak jest. Ale jak jeszcze mówiliśmy o tym temacie związanym z muzyką jazzową i tutaj Big Beatem, to czy to był trudny taki moment przejścia jednak z tego stylu muzyki jazzowej do właśnie Big Beatu? Jak pan w tej formie się odnajdywał?
13: Nie, ja myślę, że dla perkusisty muzyka big beatowa, jak się to się wtedy ładnie nazywało, albo nieładnie, była prostszą formą zaistnienia, czy nie wiem, grania. No jazz jednak jest nieco trudniejszą formą muzyczną. Także ja sobie, wydaje mi się przynajmniej, no dobrze dawałem radę, skoro w tym zespole jestem do dnia dzisiejszego.
12: Tak, powiedziałbym pewno w drugą stronę byłoby trudniej, prawda? Zdecydowanie. Gdyby była taka sytuacja. No, pewno też pan się zgodzi z tym, często takie opinie można usłyszeć, że jazz jest taką muzyką dla bardzo już dojrzałych muzyków, dojrzałych osób, które bardzo wiele lat grają i ten jazz później jeszcze głębiej przeżywają i też ta publika, która słucha muzyki jazzowej, to raczej rzadko są nastolatkowie, przeważnie są raczej to już takie dojrzałe osoby i które mają też pewien gust muzyczny wyrobiony.
13: No niewątpliwie tak. Ja myślę, że tutaj dużą rolę odegrało to, że ja byłem uczniem szkoły muzycznej.
12: No właśnie.
13: Bo wbrew jak gdyby może mylnym pozorom, na perkusji też gra się z nut. Także myślę, że ponieważ Big Band Tomaszewskiego opiera się głównie na aranżacjach, które są później zapisywane na pięcioliniach, moja umiejętność czytania nut na perkusji była też niebagatelnym tutaj elementem, który jak gdyby pozwolił mi na to, żebym w tym Big Bandzie Tomaszewskiego się znalazł. A byłem jednym chyba z nielicznych wtedy perkusistów wybrzeżowych, który w ogóle czytał z nut, no to z racji tego, że uczyłem się w liceum muzycznym właśnie tego instrumentu, gry na tym instrumencie.
12: Na początku naszego spotkania przemiłego z panem Jerzym posłuchamy Czerwonych Gitar i zaprezentuję państwu muzykę z płyty Jeszcze Gra Muzyka. Pierwszy utwór to Już nie jestem tym chłopcem oraz Kochaj i trać.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty wspaniałego z zespołu Czerwone Gitary. No to właśnie teraz ten temat rzeka. Panie Jerzy, jak to właściwie się zaczęło? Jak panowie się poznali? Pierwsze próby, pierwsze występy? Już niektórzy muzycy grali w pięcioliniach, jak pan wcześniej mówił, ale później pozostali. Jak to wszystko się rozwijało?
1: No to muszę powiedzieć, że ja byłem jedynym jak gdyby muzykiem, który nie miał doświadczenia zawodowego, o ile chodzi o muzykę rozrywkową, bo założycielami Czerwonych Gitar, już później się okazało, bo taką nazwę przybrał ten zespół, w którym ja zacząłem grać, to byli muzycy, którzy już ze sceną zawodową mieli do czynienia. Jurek Kosela, Henik Zomerski, Krzysiek Klęczon, Danek Dornowski, to byli muzycy, którzy przecież grali albo śpiewali w zespole Niebiesko-Czarni.
0: Tak, tak.
1: I ta ich praktyka już miała miejsce, przynajmniej była paroletnia, prawda? Ja natomiast byłem materiałem świeżym. No także, że stosunkowo niewiele miałem do powiedzenia jako ten taki, no nazwijmy to, początkujący zawodowiec. Byłem pod wrażeniem olbrzymiej popularności już moich starszych nieco kolegów. Starszych, bo to była różnica 2 czy 3-letnia. No natomiast doświadczenie ich zawodowe było o wiele większe. Oni już byli idolami, już byli rozpoznawani w świecie Big Beatu. I to mi zawsze na swój sposób oczywiście imponowało. No poza tym, że ja myślę, że a drugie, ja lubię scenę. Ja lubię scenę, ja się na tej scenie bardzo dobrze czułem i czuję i niewiele innych elementów jest w stanie mnie jak gdyby zaskoczyć czy zwrócić moją szczególną uwagę. To jest cały mój żywot. No i pierwsze koncerty, pierwsze próby. Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, jak te próby odbywały. Mogę tylko powiedzieć miejsca, w których one miały miejsce. Pierwszy taki klub patronujący zespołu Czerwonej Gitary to był klub Ster w Gdańsku, w Wrzeszczu, to był Ster. Ster to był klub Stoczni Gdańskiej, no, czyli dosyć bogata instytucja, bo Stocznia kiedyś była przecież bardzo zasobna, jeżeli chodzi o finanse. No i sprzyjający tam ludzie, którzy zadbali o to, żeby Czerwonym Gitarom się dobrze powodziło. Co to znaczy, żebyśmy mieli właśnie udostępnioną salę na prób, uszyte kostiumy, w miarę możliwości pomóc w zakupie instrumentów lub wzmacniaczy i tak dalej, i tak dalej. To było pierwsze miejsce. Ster był bardzo blisko Krystalu. To Krystal to jest taka kawiarnia, gdzie mówi się, że 3 stycznia 65 roku powstał właśnie zespół Czerwone Gitary. Historia jest o tyle ciekawa, że musieliśmy się z tego Steru w dniu założenia zespołu Czerwonej Gitary przenieść do innego lokalu, bo w Sterze nie było prądu.
0: Proszę.
1: Czyli nie było, na przykład no, nie można było zrobić sobie kawy, herbaty, nie wiem, a nasiadówka była długa, w związku z tym co zrobić? No, Krystal jest naprzeciwko, tam prąd był, zespół się tam przeniósł. No i to taki jeden z epizodów powstania zespołu Czerwone Gitary. No potem już był zespół zawodowy. Pierwsza estrada to Estrada Olsztyńska. Pod patronatem tego zespołu graliśmy chyba 2 lata. Potem była Estrada Sopocka. To był bar właściwie, to się nazywało Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Sopocie. Potem były Katowice. No kilka tych agencji było, no ale to już zespół był rzeczywiście zawodowy.
0: Panie Jerzy, a jak pan wspomina ten początek i też współpracę między innymi z Krzysztofem Klęczonem, który taką twarzą zespołu był, bo w końcu wokalista, pełnił zapewne niemałą rolę w zespole. Jakim był kolegą, jakim był człowiekiem, przyjacielem, muzykiem?
1: Tak, ja się bardzo dobrze czułem w Czerwonych Gitarach od samego początku. To była grupa, nie boję się tutaj określenia, przyjaciół, rzeczywiście. No Jurek Kosela z racji swojej funkcji, bo on był całym szefem, o ile chodzi o strategię zespołu Czerwone Gitary. On z Henrykiem Zamerskim wymyślili w ogóle cały profil zespołu Czerwone Gitary. Także ja nie odczułem jakichś dysonansów,
0: takiego gwiazdorstwa może z ich strony,
1: no,
0: prawda?
1: Może tak, właśnie, jakiegoś, tak dobrze ktoś to ujął, to tak by trzeba było określić. Czułem się po prostu jak ze starymi znajomymi.
0: No tak, a postać Krzysztofa Klęczona, bo to też wielka legenda. Moim gościem kiedyś był pan Marek Gaszyński, o nim opowiadał też, o jego przyjaźni z nim i tak dalej. Czy mógłby pan w kilku słowach o nim powiedzieć?
1: Ja powiem tak, że Krzysztof Klęczon jak gdyby w tej grupie Czerwone Gitary nie odróżniał się niczym takim szczególnym, bo ja cały czas uważam i zresztą tak, takie było założenie, że w zespole, w grupie każdy jest ważny. Każdy ma swoją osobowość, która wpływa na to, że zespół jest popularny lub nie. Między innymi to było powodem odejścia tych muzyków, o których wspomniałem, zespołu Niebiesko-Czarni, gdzie oni byli zespołem właściwie akompaniującym grupie solistów, bo był i Michał Burano, i nie wiem, Wojtek Korda, i Ada Rusowicz, i po kolei kilku solistów, a oni akompaniowali. I żeby tego, jak gdyby pręgierza samego zespołu akompaniującego się pozbyć, postanowili właśnie założyć grupę wokalno-instrumentalną, gdzie role są jak gdyby zrównoważone, każdy ma swój kawałeczek pola do uprawy. I to była fantastyczna sprawa. Ja cały czas uważam, że nie można nikogo eksponować w zespole, bo jak ktoś się poczuje za bardzo wyeksponowany, to nie jest to zbyt dobre dla
0: pozostałych
1: zespołu.
0: Tak,
1: dokładnie, tak. Także no Krzysztof był w ogóle bardzo takim ciekawym. Ja z perspektywy czasu już patrzę, bo wtedy ja nie rozbierałem tego, że mi się to podoba, że mi się nie podoba. To był popularny bardzo zespół. Popularny na tyle, że no, najpierw przylgnęło do nas to miano
0: Polscy Beatlesi.
1: Dokładnie. A mnie się wydaje, że to wynikało z tego, że to były czasy, kiedy każde państwo chciało mieć swoich Beatlesów. Mm-hmm. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ta grupa ludzi, która została stworzona, mówię o Czerwonych Gitarach, w jakimś sensie mogła sprostać temu wyzwaniu. Poprzez swoje osobowości, poprzez talenty, poprzez umiejętność grania i śpiewania jednoczesnego, bo przecież jeszcze tutaj należy wspomnieć o Sewerynie Krajewskim.
0: No tak, tak.
1: Gdyby uniknęliśmy tego tematu, to był mój kolega z liceum muzycznego, ja byłem w klasie perkusji, on był w klasie skrzypiec. Tak na marginesie, Seweryn miał tego samego nauczyciela, który miał znakomity skrzypek Andrzej Konstanty Kulka.
0: Proszę bardzo.
1: Pana Hermana, oni by lubił tego samego nauczyciela. Także Seweryn był z wykształcenia skrzypkiem, a z umiłowania gitarzystą, wokalistą.
0: Wokalistą i kompozytorem znakomitym.
1: No to przede wszystkim znakomitym, bo uważam, że takiego kompozytora w historii powojennej muzyki w Polsce nie było, jakim jest Seweryn. I ja przekazałem tę informację o tym, że jest taki człowiek w naszym liceum, który moim zdaniem fajnie śpiewa, fajnie gra, czy nie warto było by go, że tak powiem,
0: dołączyć.
1: No, zaminować, dokładnie, nie współpracować z nim. No i rzeczywiście tak też się stało. No i Seweryn pracował przez rok z nami, później na skutek różnych okoliczności musiał z zespołem się pożegnać, ale już za rok ponownie wrócił na przełom Noc Sylwestrową 65-66 był ponownie w zespole Czerwone Gitary. No i tak to, o ile chodzi o te indywidualności w zespole Czerwonej Gitary. To była grupa ludzi, na które mówię, każdy miał swoją rolę do odegrania.
0: Ta nazwa bardzo prosta, Czerwone Gitary. Po prostu takie instrumenty mieli przynajmniej niektórzy muzycy, bo pan oczywiście za perkusją.
1: Tak się mówi, że to była przyczyna, albo inaczej, to był element, który zadecydował.
0: Taka inspiracja trochę
1: gitary.
0: Chyba.
1: No, mówi się, że tak gdyby ojcem też nazwy zespołu nie był Franciszek Walicki.
0: No właśnie.
1: Znakomity pan od
0: promotor polskiego Big Beatu, tak.
1: Dokładnie. I on jak gdyby zaproponował tą nazwę. Miało to niby wyglądać w ten sposób, że byliśmy na scenie i Franek Walicki spytał Jurka Kosela, spójrz na scenę, co widzisz? No co widzę? No chłopaki, no co, grają. No, a na czym grają? No na gitarach. A na jakich gitarach? Na elektrycznych. No ale, no nie, na czerwonych. No na czerwonych. No i stały się czerwone gitary. Chociaż ja myślę, że też drugim powodem była kontynuacja tego tak zwanych zespołów kolorowych.
0: No tak, niebiesko-czarni, czerwono-czarni.
1: I czerwone I czerwone
0: gitary, tak, tak. Panie Jerzy, w latach 60. zajmował pan czołowe miejsce na najlepszego perkusistę w Polsce. A jakich kolegów by pan wymienił z tamtego czasu, grających też bardzo dobrze na bębnach, o których można byłoby coś fajnego, wartościowego powiedzieć?
1: Znaczy, ja kontaktu z perkusistami niewiele miałem. Miałem troszkę kontaktu z moim, jak gdyby, takim, ja wiem, idolem z tego czasu, Andrzejem Nebeskim. Mhm. Andrzej Nebeski to jest były perkusista właśnie Niebieskoczarny,
0: tak, oczywiście.
1: Wspomniałem. I to był rzeczywiście perkusista, który był i popularny, i dobry. Poza tym był na Wybrzeżu taki mniej znany perkusista, Śliwa nazywał się, też dla mnie był wzorem, bo to było. A poza tym ja wiem... No mówiło się, że ja gdyby na tyle wnoszę nowych elementów do gry, tak, na perkusji, tak. że właściwie...
0: To
1: no,
0: pan
1: nie
0: w
1: było,
0: zasadzie czołowe miejsce zajmował w Polsce, tak jest.
1: Z kim porównywać, prawda? Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, no, ale taka była prawda, że jeżeli ktoś się wzorował, to raczej tak, na mnie niż tak. Ja na kimś.
0: No a z zagranicznych miał pan takich swoich ulubionych muzyków grających na tym instrumencie?
1: No przede wszystkim Ringo Starr.
0: Ja i właśnie, jednak.
1: No tak, bo to gdzieś tam ci Beatlesi cały czas przewijali się w naszej historii. No.
0: Tak, tak. A,
1: no i jak gdyby już tak zwieńczeniem to był instrument, który sobie kupiłem, taki sam dokładnie, na jakim grał Ringo Starr.
0: Proszę.
1: Czyli perkusja amerykańska.
0: Czyli gdzieś na zachodzie oczywiście.
1: No, to była taka sytuacja, że swego czasu dużo muzyków jeździło grać w restauracjach w Szwecji głównie. Mm-hmm. W Skandynawii, może nazwijmy to w ten sposób. No i oni tam zarabiali zupełnie przyzwoite pieniądze i jeden z perkusistów przywiózł ten instrument. Ja od niego odkupiłem ten instrument, płacąc horrendalną kwotę, bo 65 tysięcy złotych. To było wartość wtedy dobrego samochodu, no ale satysfakcja była olbrzymia, bo grałem na takich samych bębnach, mm-hmm, jak Ringo Starr.
0: No tak. Posłuchajmy ponownie czerwonych gitar z tej samej płyty. Jeszcze gra muzyka, a zagramy takie utwory jak Zawsze w tle i Latawce z moich stron.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty Czerwony Gitar. Panie Jerzy, uczestniczył pan we wszystkich koncertach, a od 1965 roku był pan etatowym perkusistą zespołu we wszystkich nagraniach płyt. Jak udało się tego dokonać? I który okres w zespole był dla pana taki najbardziej twórczy, pozytywny, ale też które były takie trudniejsze, z którymi też trzeba było sobie jakoś poradzić?
1: To, że nagrałem wszystkie koncerty, no tak, tak też to jest zgodne z prawdą. Ja myślę, że tu jest może są dwa elementy. Po pierwsze, ja nie choruję. Czyli jestem genetycznie, że tak powiem, zaopatrzony w zdrowie, nazwijmy to.
0: Nie dał myślę, pan zarobić lekarzom, krótko mówiąc.
1: No myślę, przynajmniej do pewnego momentu.
0: No tak.
1: To jest jak gdyby genetyka przejęta po mojej mamie, która była osobą bardzo pracowitą, bardzo zdrową i długowieczną. Mhm. Zmarła w wieku 92 lat. To jest pierwsze. Poza tym w zespole, w którym ja grałem, gitarzystów było paru, a perkusista był jeden. Gitarzysty tak. Można było wymienić, a perkusista nie bardzo. No, w związku z tym nie miałem innego wyjścia, jak tylko trzymać się kurczowo bębnów i grać do dnia dzisiejszego. No ale satysfakcja jest olbrzymia, że właśnie takie, że te wszystkie lata udało mi się przetrwać w zespole i grać do dnia dzisiejszego.
0: No a te tłuste lata i te chude lata, panie Jerzy?
1: Tłuste to był początek do momentu, kiedy nie odszedł chyba Krzysiek Klęczon.
0: Tak.
1: To olbrzymia była to popularność zespołu Czerwonej Gitary. To były setki koncertów, no może dziesiątki, bo to tam różnie było. W końcu olbrzymia popularność. Jak odszedł Krzysiek Klęczon, no zaczął się okres pewnej stagnacji zespołu. Uh-huh. I zmniejszonej ilości widzów, który zaczął przychodzić na koncerty. Były chyba dwa powody. Po pierwsze, rzeczywiście odszedł jeden z liderów takich bardzo znaczących w zespole Czerwonej Gitary, a drugie to była kwestia mood, zmiana
0: no tak.
1: Spojrzenia widzów na ten gatunek muzyki. Zaczęła się muzyka cięższa. Naszym przykładem na polskim rynku był zespół Breakout, prawda?
0: Tak, to była Tadeusz Nalepa, oczywiście.
1: Dokładnie. I to samo było zresztą na Zachodzie. Beatlesi byli popularni, ale zaczynały być popularne również grupy inne, grające mocniejszą muzykę. I to był ten okres taki słabszy. Mhm. Potem Czerwone Gitary, pomimo to, były cały czas na scenie i ta popularność gdzieś tam utrzymywała się na równym poziomie, aż do odejścia Seweryna, prawda? Czyli drugi z liderów.
0: Tak.
1: I to był ten okres trudnych bardzo decyzji, bo no, mogłoby się wydawać, że tak, Klęczona nie ma, Kraleckiego nie ma, no to już nie bardzo jest racja bytu, żeby pozostać na scenie. Ale pomógł nam w tym może troszeczkę przypadek, a właściwie Krzysiek Klęczon, bo zbliżała się jedna z rocznic jego śmierci i ja zaproponowałem w zespole trzyosobowym, Benek Dernacki, Seweryn Kraleski, ja, napisanie piosenki jak gdyby...
0: Takiego hołdu dla niego troszkę.
1: Z tego czasu, tak. Swego, to było tam chyba 15 rocznica. Nie pamiętam tych film, nie chcę wprowadzać w błąd. No i ta propozycja jak gdyby spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem Benka Dernackiego, ale z mniejszą aprobatą Seweryna Krajewskiego. I to już był właściwie końcówka zespołu Czerwonej Gitary, już widzieliśmy, że to się zaczyna powolutku rozpadać. No tak, no to cały pomysł był dobry, tylko no jak zagrać i jak nagrać piosenkę poświęconą gitarzyście solowemu bez udziału gitarzysty jakiegokolwiek, prawda? Bo Seweryn powiedział, że on nie będzie brał udziału w tym nagraniu. No i zaczęliśmy się rozglądać za kimś, kto mógłby wykonać tą albo pomóc w nagraniu tej trudno nazwać tej piosenki. To się później nazywało Epitafium dla Krzyśka i trzymajmy się tej nazwy. I tu na naszej drodze stanął Wojtek Hoffman, wtedy lider zespołu Turbo.
0: Turbo, tak.
1: Dokładnie, który w momencie, kiedy zaproponowaliśmy udział w tym nagraniu, powiedział, panowie, z wielką przyjemnością, bo dzięki Krzyśkowi Klęczonowi ja w ogóle wszedłem na scenę, bo tutaj muszę powiedzieć, że jego tata był dyrektorem kilku domów kultury.

0: na terenie Polski. W związku z tym Wojtek Hoffmann mógł chodzić darmowo na wszystkie koncerty, które w tych domach kultury były organizowane. No i był na jednym koncercie Czerwony Gitar, powiedział, że jak usłyszał, jak Krzysiek gra na gitarze, to się dostał tę gorączki, temperatury, rozchorował się, tak się tym przejął i postanowił być gitarą. I mu powiedział, jeżeli ja nagram tą partię gitary solowej przy tym epitafium do Krzyśka, to będzie swego rodzaju hołdem dla tego, co Krzysiek Klęcząc dla mnie zrobił. No i nagrał to w sposób znakomity. Ten singiel świetnie zarezonował w społeczeństwie, został bardzo wysoko oceniony. No i to był jak gdyby taki przełomowy moment. To może jednak warto dalej. No jak widać warto.
1: Tak, a tym bardziej to jest niezwykłe, bo przecież zespół Turbo to takie mocne uderzenie i zupełnie jakby inna forma muzyczna, jeśli chodzi o gatunek muzyki rozrywkowej w porównaniu z wami, prawda? To nie mamy tu wątpliwości chyba.
0: Tak, nie, ale Wojtek oczywiście, żeby zabrzmiało to w sposób właściwy. Ja powiedziałem, Wojtuś, troszeczkę grasz za ostro tą muzykę. Tak. Zbyt duży przester jest na tej gitarze, nasza muzyka jest spokojniejsza. I trudno mu się było przestawić, jeżeli on parę lat egzystował z tym dźwiękiem tej gitary w sposób charakterystyczny dla niego. No, ale w końcu powiedział, po latach zresztą później, jak spotkaliśmy, wiesz co, było to trudne, ale ty miałeś rację. Ja teraz nawet gram spokojnie już. Nie gram takimi przesterami, takimi zniekształceniami dźwięku, jak grałem w Turbo. Zresztą myśmy się umówili, że jeżeli nastąpiłaby reaktywacja na przykład zespołu Turbo, to Wojtek ma drogę wolną, może wrócić, no bo to była jego miłość, on był założycielem Turbo, tam były jego, nie wiem, dorosłe dzieci, piosenka,
1: no, taki największy przebój.
0: I tak też się stało. No a później były te zmiany w Czerwonych Gitarach. No, ja tak podsumowując, jak gdyby te wszystkie zmiany, 18 muzyków współpracowało z zespołem Czerwonej Gitary, oczywiście w różnym okresie. Także jest to grupa, która no miała paru, jeden natomiast jest słynny mianownik dla tych wszystkich muzyków. To byli naprawdę świetni, bardzo dobrzy muzycy.
1: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie i zapraszam za tydzień do naszego radia.
0: Będzie mi bardzo miło.
1: Na koniec naszego przemiłego pierwszego spotkania z panem Jerzym Skrzypczykiem posłuchajmy takich utworów z płyty Jeszcze gra muzyka, jak Epitafium dla Krzyśka, chodzi tu oczywiście o Krzysztofa Klęczona, i instrumentalny utwór Jest taki kraj na łąkach snu. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Graham Kendrick, Great at Your Works na antenie Radia Warszawa już za niecałą minutę, godzina 18.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W piątek 24 lipca o 9 chcemy z Wami wypłynąć w rejs z Serocka. Mamy zaproszenie dla całej rodziny.
3: Wystarczy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem.
2: Zdjęcie pracy wyślijcie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub przez Messenger Radia Warszawa do środy 22 lipca do godziny 12.
3: Więcej informacji o konkursie na stronie www.radiowarszawa.com.pl.
2: Ciekawe, kto z nami popłynie.
4: Zadanie publiczne. Liczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: 25 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie, ciśnienie 1009 hektopaskali i jest stałe i mamy delikatne zachmurzenie, chociaż promienie słońca próbują się tutaj przebić. Tak jest w Warszawie, w Ząbkach, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Otwocku, w Wiązownej i w Soliówku. I w najbliższych godzinach ta temperatura delikatnie będzie spadać, wieczorem 23 stopnie.

Minuta po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie, a tak naprawdę już wieczór. Dobre chwile z Radiem Warszawa, tak się nazywa to nasze sobotnie pasmo, podczas którego nie mamy wiadomości i cieszymy się tym wolnym czasem. W tej godzinie dobre słowo powierza Leona 14, a także nowenna do Maryi Królowej Polski. No i tak jak zawsze dużo dobrej muzyki, Ellie Goulding i Lights nas przywita, ale będzie też Anna Maria Jopek, będzie też Kombi, będzie też Lenka i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmuć.

nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą?

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

Anna Maria Jopek i Michał Żebrowski. Wspomnienie, przepiękny, klimatyczny utwór wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. 9 minut po godzinie 18 podczas dobrych chwil z Radiem Warszawa. Ja teraz mam propozycję dla wszystkich panów w wieku 18+, wakacyjne rekolekcje powołaniowe. Szukasz swojej życiowej drogi, zastanawiasz się, co Bóg przygotował dla Ciebie. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn w wieku 18+, którzy chcą w ciszy i skupieniu rozeznać swoje powołanie. To wyjątkowy czas modlitwy, refleksji oraz okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń. Rekolekcje prowadzi ksiądz Grzegorz Mądry, ojciec duchowny seminarium. Termin to jest 21-23 sierpnia, czyli to jest weekend sierpnia, nawet tam z piątkiem jeszcze. Miejsce, budynek Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehofera 2. No i zapisy i kontakt przez formularz na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej, przez maila kontakt@wsddwp.edu.pl albo przez telefon 515 23 23 27. Gorąco zapraszamy, jeśli któryś z panów czuje taką potrzebę, właśnie zadaje sobie takie pytanie, co dalej, szuka tej swojej drogi, to myślę, że to jest bardzo dobra propozycja dla was. A już teraz na naszej antenie Neil Horan i Dinner Party.

0: show. Lenka, The Show, 20 minut po godzinie 18 na antenie Radia Warszawa. Posłuchajmy dobrego słowa, a tak naprawdę najlepszego, bo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 26 i 27. Nauka społeczna jako rozeznawanie wspólnotowe. Postawa otwartości na prawdę, jedną, a zarazem wielorako wyrażaną, w głęboki sposób ukazuje powszechność Kościoła, który obejmuje całą rodzinę ludzką, a równocześnie żyje zanurzony w konkretnych uwarunkowaniach narodów i kultur. Sobór Watykański II przypomina, że właśnie na mocy tej katolickości poszczególne części przynoszą innym częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary. Dzięki temu Kościół jako całość i każda poszczególna wspólnota wzrastają przez wzajemną wymianę oraz wspólny wysiłek ku coraz pełniejszej komunii. Wynika stąd, że lud Boży nie tylko złożony jest z wielu narodów, lecz także wewnątrz siebie utkany jest z różnych funkcji, powołań, kultur i tradycji, wezwanych do tego, by wzajemnie się wspierać i ubogacać. W tej perspektywie święty Paweł dostrzegał, że ze względu na wielką różnorodność sytuacji historycznych nie sposób realistycznie oczekiwać, by nauka społeczna Kościoła mogła zaproponować jedną odpowiedź właściwą dla wszystkich kontekstów. Dlatego zachęcał każdą wspólnotę chrześcijańską, by z jasnością spojrzenia i poczuciem odpowiedzialności odczytywała rzeczywistość własnego kraju. To płodne napięcie między powszechnością misji a zakorzenieniem lokalnym należy do samej istoty życia Kościoła. Kościół niesie horyzont całego świata, a zarazem przyjmuje pytania każdego kontekstu jako rzeczywiste miejsce, w którym Ewangelia przybiera ciało. W świetle tego, co zostało dotąd powiedziane, nauka społeczna Kościoła ukazuje się w swoim najbardziej autentycznym obliczu. Nie jako podręczny zbiór zasad i norm do zastosowania, lecz jako droga wspólnotowego rozeznawania. Rodzi się ona ze spotkania odwiecznej prawdy Ewangelii z pytaniami historii. Pozostaje uważna na znaki czasu, karmi się wkładem nauk, kultur i ludzkich doświadczeń. Dlatego gdy godność braci bywa oszpecana, gdy polityka nie odpowiada na dramaty ludzkości, gdy ekonomia zwraca się przeciw człowiekowi albo nauka przekracza granice własnej metody, Kościół wraz z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i wyznawcami innych religii powinien pozwolić słyszeć swój głos nie po to, by panować, lecz by służyć komunii. Tak rozumiana nauka społeczna Kościoła staje się teologią komunii w historii, miejscem, w którym słowo, które stało się ciałem, nadal staje się dialogiem, pamięcią i proroctwem.

0: Snap.
1: 30 minut po godzinie 18, Rosalind i Snap na antenie Radia Warszawa, a już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu złożonych 26 sierpnia 1956 roku z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego.
2: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
3: Przyrzekamy walczyć z grzechem i żyć w łasce uświęcającej.
4: Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię, pod przewodnictwem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. Królowo Polski, przyrzekamy.
3: Cały naród, to znaczy każdy z nas. Prymas Wyszyński tak tłumaczy doniosłość tego zobowiązania. To pragnienie zdaje się nam nieosiągalne. Czy można pragnąć, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego? A jednak, aż tyle zapragnęliśmy. Czyż jest w nim coś zdrożnego? Któż jest w stanie dostrzec w tym pragnieniu plamę? Czy raczej nie jest ono wołaniem siły zachowawczej narodu o ratunek? Tak, my wołamy w niebo. Ratunku! Chcemy żyć! Nie możemy utonąć w błocie. Mamy prawo i obowiązek ratować się za wszelką cenę, a nasza cena jest godziwa. Prymas tysiąclecia uczył, że nie mamy oparcia ani na wschodzie, ani na zachodzie. Mamy jedno wyjście – w górę. Naszą siłą jest wiara i ład moralny, a grzech to największe nieszczęście nie tylko człowieka, ale i narodu. Tak mówił kardynał Wyszyński. Przez grzech niszczeją ludzie, giną całe narody. Jest on przyczyną wszystkich konfliktów i wojen. Podczas II wojny światowej opatrzność ukazała nam piekło na ziemi wyzwolonej z praw Bożych. Nie chcemy, żeby się to powtórzyło. Dlatego zwalczamy grzech jako ojca wszelkiego zła i kłamstwa. Wszędzie zwalczajmy go w sobie i wokół siebie. Każdy z nas musi zacząć od siebie. Pragnienie wyzwolenia się z grzechu jest głosem sumienia, głosem Boga w nas. Walcząc z grzechem w sobie, działamy dla dobra całej Ojczyzny. Gdy serca polskie wolne będą od grzechów, gdy żyć będą w miłości Bożej i w łasce, wtedy naród nasz cały stanie się prawdziwie krainą, gdzie najwierniej będzie można wypełniać wszystkie zadania życia doczesnego. Boże miłosierdzie przychodzi nam z pomocą. Chrystus pozostawił nam, grzesznym ludziom, ratunek. Dał apostołom moc odpuszczania grzechów. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Głównym warunkiem nawrócenia jest uznanie swoich win. Abyśmy w konfesjonale mocą Chrystusa Zbawiciela odzyskali łaskę uświęcającą, która przywraca nam jedność z Bogiem i między nami.
4: Maryjo, ucieczko grzeszników, przepraszamy Cię za każdy dzień przeżyty bez łaski uświęcającej. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, Matko łaski Bożej, przepraszamy Cię za to, że ulegamy pokusie usprawiedliwiania zła i lekceważenia przykazań Bożych w codziennym życiu. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, nasza Królowo, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy obciążające naszą Ojczyznę, za zgorszenia i propagowanie niemoralności w imię rzekomego postępu i wolności. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
3: Maryjo, Matko łaskawa, prosimy o wrażliwość sumienia, abyśmy umieli odróżnić dobro i zło, a nie godząc się na grzech, pokornie powstawali z każdego upadku w sakramencie pokuty. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś łaskę nawrócenia gorszycielom siejącym zło i nieład moralny, zatruwającym dusze ludzkie dla niegodziwego zysku i poprawności politycznej. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, nasza Królowo, wyjednaj łaskę przebaczenia i nawrócenia naszej Ojczyźnie, poranionej grzechami i niewiernością Bożym przykazaniom. Królowo Polski, prosimy Cię.

Radio Warszawa 106.2 FM, Cliff Richard's Living Doll za nami, Sylwia Krzyczak, och i ach, przed nami też godzina 19, 19 jak zawsze Dziennik Radia Watykańskiego, więc warto z nami zostać, to za 13 minut.

Sophie Alix Braxton Dolce Vita nam pięknie kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa, idealnie tak w klimacie wakacyjnym. O 19 jak zawsze wiadomości z Watykanu, więc warto zostać razem z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Życie duchowe nie jest oderwane od życia tego codziennego, fizycznego. My znowu bardzo byśmy chcieli zepchnąć rzeczywistość wiary do kościoła, tak? Ja przychodzę do kościoła, to wtedy się modlę. Wtedy jestem dla Pana Boga. A co przez pozostały czas?
2: Czy życie duchowe rozwija się automatycznie? O tym będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z ojcem doktorem Łukaszem Andrzejewskim. Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
6: Radio Warszawa, godzina 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Dziś wieczorem koncert w Castel Gandolfo to dar od miejscowej diecezji. Trwa misja szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Zdesperowanym Ukraińcom przynosi nadzieję, bo reprezentuje Ojca Świętego, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś wieczorem w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej. To dar dla Leona XIV od miejscowej diecezji Albano w dowód wdzięczności i uznania za pierwszy rok pontyfikatu i powrót papieża do Castel Gandolfo.
9: Jak przyznaje biskup Vincenzo Viva, Castel Gandolfo i cała okolica z wielkim przejęciem przeżywają powrót Leona XIV do swej letniej rezydencji. Jest tu u siebie. Castel Gandolfo zawsze, od pontyfikatu Urbana VIII, był rezydencją papieską, przede wszystkim w okresie letnim. A Leon XIV dodatkowo przyjeżdża tu co tydzień, również w ciągu roku. Tutaj nabiera sił duchowych, umysłowych i fizycznych, by stawiać czoła wyzwaniom swego pontyfikatu.
8: Koncert w Castel Gandolfo rozpocznie się o godzinie 21:00. W programie przewidziano utwory Paganiniego i Bakalowa. Na Ukrainie przebywa szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizyty Jana Pawła II oraz odrodzenie Kościoła Łacińskiego na Ukrainie. Wczoraj spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
10: Metropolita lwowski przyznaje, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się, napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
8: Dziś papieski wysłannik jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny oraz miejsca, które zostały zniszczone na skutek rosyjskich bombardowań. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Już od miesiąca kraj ten zmaga się z rekordowymi temperaturami i wysoką liczbą zgonów. Schronienie dla najbardziej zagrożonych oferuje w tych dniach kościół. Jego wielowiekowe i wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż nieprzygotowane na takie warunki budynki mieszkalne.
11: Przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się w tej sprawie z ministrem do spraw klimatu i środowiska. Arcybiskup Luc Terlinden potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią na skutek upałów. Metropolita Brukseli zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc. Minister Jean-Luc Crick zapowiedział, że rozmowy z Kościołem będą kontynuowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii Kościoła i państwa.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Temperatura odczuwalna to 24 stopnie. Jakość powietrza jest dobra. Wiatr 22 km na godzinę. No i słońce widzę, że delikatnie próbuje się przebijać przez te chmury. Tak będzie dzisiaj do końca dnia. Wieczorem 20 stopni, 19 w nocy, nad ranem 15. Jutro zaś maksymalnie 26 stopni i słońce za chmurami. Pięć minut po godzinie 19:00. Ania Bobko, dobre chwile z Radiem Warszawa. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Tak się pięknie nazywam nasze pasmo tutaj sobotnie. Dobre chwile, bo spokojne, takie bez wiadomości, więc mniej stresów, więcej odpoczynku. Taką mamy koncepcję na to nasze sobotnie spotkanie. W tej godzinie agroinfo blisko rolnika. W tej godzinie też dużo dobrej muzyki, Mercy Me i Lifer zacznie, ale będzie też Marisa, będzie też Eric Carmen i będzie też wiele, wiele więcej, na przykład Krzysztof Krawczyk. Warto słuchać.

Marisa i Odkochaj, wybrzmiała 15 minut po godzinie 19 na antenie Radia Warszawa. A ja mam dla Państwa bardzo fajną propozycję, bardzo ciekawy konkurs. Wygraj rodzinny rejs z Radiem Warszawa 24 lipca, czyli już w najbliższy piątek. Ekipa Poranka z Radiem Warszawa zawita do Serocka. O godzinie 9 wyruszymy w rejs statkiem i chcemy zaprosić na pokład Was, czyli naszych słuchaczy. Do wygrania jest rodzinne zaproszenie na rejs. Aby wziąć udział w konkursie, narysuj swój wymarzony rejs z Radiem Warszawa, a zdjęcie pracy plastycznej wyślij na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do środy, 22 lipca do godziny 12. Autor najlepszej pracy otrzyma zaproszenie na rejs statkiem dla całej rodziny, a jego rysunek opublikujemy w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Co najważniejsze, pracę można wykonać dowolną techniką, a konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, więc jest dla absolutnie każdego. Można się połączyć w grupy, w zespoły, można indywidualnie, można rodzinami. Do wyboru, do koloru czekamy na Wasze dzieła. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Przypomnę, czekamy do środy 22 lipca do godziny 12. poranek@radiowarszawa.com.pl. Tam wysyłamy Wasze prace plastyczne. Wasz wymarzony rejs razem z Radiem Warszawa. Myślę, że zdecydowanie warto. No kto by nie chciał popłynąć takim statkiem przez Serock? Ja bym bardzo chciała.

0: jesteś ty.
1: Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty. Przepiękny utwór wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 24 minuty po godzinie 19. A ja teraz mam taką szybką informację dla wszystkich osób, które przemieszczają się, podróżują w okolicach Stadionu Narodowego. Dzisiaj i jutro mamy koncerty. W związku z tym są ograniczenia w ruchu i też zmiany w komunikacji miejskiej. Od godziny 17 do czasu zakończenia akcji rozwozowej, czyli do czasu zakończenia tak naprawdę koncertu, są zmiany linii autobusów 146, 47, Z21, 102, 125, 146. Naprawdę tych zmian jest bardzo, bardzo dużo, więc warto się zapoznać. Jeśli ktoś z Państwa planował tamtędy się przemieszczać, podróżować, albo to jest jakaś standardowa trasa jego, to warto o tym poczytać. Koncert jest i dzisiaj, i jutro, więc te zmiany dotyczą tych dwóch dni, więc warto mieć to na uwadze, jeśli tam się wybieramy. Od godziny 17, więc teraz te utrudnienia są, jutro również od godziny 17 te utrudnienia będą. A już teraz na naszej antenie bardzo roztańczony utwór, bardzo, nawet tytuł jest bardzo roztańczony, bo Footloose, czyli jakby zgubić swoje stopy. Kenny Loggins na 106.2 FM. Można potańczyć, myślę, że to dobra okazja, żeby potańczyć i tak troszkę właśnie dobry czas spędzić z Radiem Warszawa.

gdy wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

Iwona Pietrala, Michał Cieślak, idę za tobą. Piękny utwór wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 28 minut przed godziną 20. Idę za tobą, a ja powinnam powiedzieć jadę za tobą, ponieważ mam propozycję pielgrzymki. Sezon wakacji to taki sezon mocno właśnie pielgrzymkowy, związany z różnymi podróżami, też z wyjazdami i właśnie z pielgrzymkami. Prawie 300 km na rowerze i z modlitwą rusza pielgrzymka Rozkręcamy wiarę. Pielgrzymka rowerowa nie jest przeznaczona wyłącznie dla doświadczonych kolarzy. Mogą w niej uczestniczyć osoby w różnym wieku, całe rodziny i wszyscy, którzy chcą połączyć modlitwę, aktywny wypoczynek oraz poznawanie ciekawych miejsc. O szczegółach wyprawy Rozkręcamy wiarę opowiedział w Radiu Warszawa jej organizator Piotr Kowalicki. Tegoroczna pielgrzymka rozpocznie się 10 sierpnia. Uczestnicy wyruszą po porannej mszy świętej sprawowanej o godzinie 7 w kościele w niebo wstąpienia pańskiego w Warszawie i pierwszym przystankiem będzie świątynia Opatrzności Bożej położona około 6 km od miejsca startu. Więcej informacji jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tam jest też audycja właśnie do posłuchania, rozmowa. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, myślę, że tam wszystkie informacje się znajdą. Tam też więcej można się dowiedzieć, jak się zgłosić i właśnie jak wystartować, dla kogo i dlaczego warto. Myślę, że warto zdecydowanie. Gabriel i Sunshine już teraz na naszej antenie.

0: serce, czy będziemy się pamiętać. 20 minut zostało do godziny 20. Czas na Agroinfo, blisko rolnika, audycja dla rolników i o rolnictwie. Zapraszam.
1: Agroinfo, blisko rolnika, audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając

0: więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
1: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
0: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
1: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
0: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo i tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
1: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
0: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki, w tym rynek europejski, 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku. Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro.

0: wzrost o 16% rok do roku i tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem, tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
2: Agroinfo.
3: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
2: Agroinfo.
3: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
2: Agroinfo.
3: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo.
3: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
2: Agroinfo.
3: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Tiziano Ferro, Perdono, kończy nam godzinę 19 w Radiu Warszawa, podczas dobrych chwil z Radiem Warszawa. Za dwie minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co zwykły wierny może zaczerpnąć z duchowości karmelitańskiej? Wyjaśnia ojciec Wojciech Ciak w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Wolność, cisza i asceza. Jak mają poradzić sobie samotni ojcowie, kiedy tracą grunt pod nogami? O tym w reportażu Marty Kawalec, tata z domu samotnej matki. Właściwy porządek miłości wskazuje Anna Miczan w felietonie Ślub ze sobą.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Temperatura nam delikatnie spada, chociaż słowo delikatnie jest tutaj kluczowe, ponieważ termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza, odczuwalna temperatura to 22 stopnie, ciśnienie 1010 hektopaskali i mrośnie. Jakość powietrza bardzo dobra, więc można się wybrać jeszcze na jakiś wieczorny spacer. W nocy 20 stopni 19, nad ranem około 15 stopni, jutro zaś maksymalnie 26 stopni, odczuwalna temperatura 28 i słońce za chmurami. Godzina 20 na zegarach, już za niecałe 10 minut księga, audycja księga, czyli Paweł Kęska i ksiądz Łukasz Turek, jak zawsze rozważania biblijne, będą prezentować. Jeszcze dużo muzyki dobrej, bo Words i Canto della Terra przed nami, 20.55 wiadomości z życia kościoła, więc warto zostać z Radiem Warszawa. Ania Bobko, jestem tu razem z Państwem i gorąco zapraszam, zachęcam do tego, aby być razem z nami.

0: Canto della Terra, Andrea Bocelli e Lauren Daigle na naszej antenie na 8 minut po godzinie 20 jest sobota. Oznacza to, że jak zawsze nadszedł czas na audycję Księga. Gorąco zapraszam.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Jak się objawia, proszę księdza, wszechmoc Boża? Z jednej strony to jest tak, że jak czytamy w Biblii, jak rozumiemy, jak jest w katechizmie, Bóg może wszystko. Z drugiej strony mamy życie często bardzo przeciętne. Oczywiście różnie bywa, ale całkiem zwyczajne. Z uporem można szukać jego śladów w tym życiu i wydaje się, że czasem ciężko znaleźć. Co to jest z tą wszechmocą Bożą?
3: Dla mnie najbardziej przemawiającym jest takie zdanie, że Bóg najbardziej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Bóg najbardziej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. I tak sobie myślę już o grzechu pierworodnym. Kiedy człowiek wszystko zniszczył, unicestwił dokumentnie plan Pana Boga. Po prostu napluł w twarz Bogu.
2: Tam specjalnie tego nie zrobił, chyba z premedytacją po prostu głupio zrobił i katastrofa z tego wyszła.
3: No, miał większą świadomość niż my. Adam, Ewa mieli dużo większą świadomość tego, co zrobili niż my. Mhm. Dużo większą. Gdyby tak nie było, to i konsekwencje tego grzechu pierworodnego nie byłyby tak straszliwe dla całego stworzenia.
2: Nie było to potknięcie się, to było świadome i wolne.
3: Dokładnie. To była świadoma decyzja opowiedzenia się przeciwko Bogu, czy pójścia za pokusą złego ducha, bo się wydała atrakcyjna. Mniejsza o to. Można było powiedzieć, że wszystko zostało zniszczone. I jaka jest odpowiedź Pana Boga, Wszechmogącego, który stworzył ten świat, na ten grzech pierworodny? Protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina. Ja to naprawię. Ja wam to wybaczam. I to jest niesamowite.
2: Wszechmoc Boża.
3: Tak.
2: Będziemy dziś o Wszechmocy Bożej rozmawiać. Może potrzebujemy w życiu mocy Bożej. Może Wszechmocy Bożej. Może jesteśmy w takim miejscu, gdzie naprawdę potrzeba wszystko zmienić. A może potrzeba niewiele, nie wiem. Więc dziś o tej Wszechmocy w naszym życiu będziemy rozmawiać. A zaczynamy od czytania z Księgi Mądrości, żeby było mądrze. Rozdział 12, wers 13 i od 16 do 19.
4: Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
2: I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Czyli jak mamy jakieś występki i czujemy, że chcemy się zmienić, coś naprawić, mamy w sercu nadzieję.
3: To wiemy, że możemy to zrobić.
2: I że Bóg ją tam włożył.
3: Tak.
2: Że On tam ją włożył.
3: Tak.
2: Czyli Jego wszechmoc objawia się w tym, że mamy w sobie nadzieję.
3: Też. To jest niesamowite. I ta nadzieja przyszła do nas w sposób szczególny przez osobę Jezusa Chrystusa, który już nam wszystkie grzechy przebaczył, umierając na krzyżu i modląc się za nas tam: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to wydarzenie Paschy jest dla nas źródłem siły do tego, by wracać do Boga za każdym razem, kiedy upadniemy, żeby podnosić się z naszych upadków. Bóg dał nam takie przekonanie, taką obietnicę, którą jeszcze mocniej podkreślił, przypominając nam o tym wszystkim przez siostrę Faustynę w całym Dzienniczku Miłosierdzia, że im bardziej wzmógł się grzech, tym bardziej rozlała się Jego łaska, że naprawdę On pragnie nam przebaczać nasze grzechy i nie ma takiego grzechu, którego nam nie chce przebaczyć. Że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której Bóg nie chciałby nas podnieść, takiego upadku, z którego nie chciałby nas podnieść.
2: Czyli jak ja naprawdę mam w sobie jakąś chęć zmiany i nadzieję, to, to nie jest to, że o, ja to coś czuję, ale Bóg jest tak daleko, że ja zanim się wezmę w drogę, pójdę, to w ogóle nie dojdę. No taki pesymizm. Ale jeżeli czuję, że chcę, to już jest On.
3: To już jest On. Oczywiście, że tak. Bo każda postawa skruchy, każdy krok ku nawróceniu jest dowodem działania Ducha Świętego w nas. To On tworzy w nas taką postawę skruchy i otwiera nas na Boże przebaczenie. Uzdalnia do tego, żeby do Boga przyjść. To jest najtrudniejsze. Ta decyzja, którą też i syn marnotrawny podjął przy tym korycie ze świniami, że w domu ojca jednak było mu lepiej i chce tam wrócić. Na jakichkolwiek warunkach miałby nie wracać, to my mamy często takie myślenie o Panu Bogu trochę na naszą miarę i całą listę warunków sami układamy, które powinniśmy spełnić, by móc do Boga wrócić, a Bóg nas przyjmuje bezwarunkowo. Bóg, kiedy nas widzi, to rzuca się nam na ramiona, tak jak temu synowi marnotrawnemu. Daje nam natychmiast szatę, sandały, pierścień.
2: Tak.
3: I nie patrzy na nasze smrody, na naszą nędzę.
2: Tylko... Gdzieś tam się chłopaku włóczył i co tam się
3: tak,
2: z tobą stało.
3: Nie ma żadnych pretensji, tylko jest absolutne przyjęcie nas takimi, jakimi jesteśmy.
2: To jest tak napisane i to jest niesamowite, dopiero teraz to zobaczyłem. Wszechwładza Twa sprawia... Uwaga, można by powiedzieć, że miażdżysz wrogów, albo że zwyciężasz wszystkie walki ze złem, albo że budujesz najwyższe świątynie. Nie, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Wszystko.
3: Bo Bóg wszystko uczynił. To jest niesamowite. Wszystko, co jest na tym świecie i my sami od Niego pochodzimy, jesteśmy Jego stworzeniem. On nas powołał z nicości do bytu, do istnienia. Podzielił się z nami swoim istnieniem i dlatego Bóg nie chce żadnego, nie chce końca istnienia. Bóg nie chce zniszczenia. Wręcz przeciwnie. Właśnie cała Jego wszechmoc jest ukierunkowana na to, żeby wszystko ocalić i podnieść do tej godności, którą na początku zamierzył, a którą grzech nam odebrał. Więc wszystko Bóg podnosi, wszystko przygarnia, wszystko napełnia na nowo swoją łaską, jeżeli tylko zechcemy tą łaskę przyjąć.
2: No to tak to wszystko brzmi, że zamiast gadać, można by śpiewać pieśń uwielbienia tutaj teraz.
3: I tak być powinno. Tak naprawdę powinniśmy uczyć się uwielbiać Pana Boga w naszych największych nędzach, w największym upadku. A to jest dla nas bardzo trudne, bo się czujemy niekomfortowo, bo mamy takie poczucie winy i taki obraz Pana Boga, że my nie zasługujemy na to, żeby w ogóle do Niego się zwracać i bardzo często po grzechu, który popełniamy, przychodzi natychmiast pokusa, żeby przed Bogiem uciekać, żeby się przed Nim schować, żeby się nie modlić, że trzeba, ja muszę coś zrobić w swoim życiu, żeby się nawrócić, więc spowiedź odkładam, żeby się w cudzysłowie poprawić samemu. I to tylko i wyłącznie odwleka w czasie to nasze zjednoczenie się na nowo z Panem Bogiem. Tymczasem z głębokości wołam do Ciebie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? To jest niesamowity psalm. Ja z tej głębokości mam wołać do Pana Boga i uwielbiać Go już wtedy w Jego miłosierdziu, bo tak jak nieraz już żeśmy sobie mówili, Bóg nam przebaczył nasze grzechy już dawno. A teraz tylko oczekuję, że przyjmiemy to przebaczenie, że pozwolimy Mu się kochać takim, jakim jesteśmy, i oczyszczać nas, uświęcać nas, udoskonalać nas, przywracać nam utracony obraz, utraconą godność.
2: To są takie ładne słowa. Rządzisz nami z wielką oględnością. Myślę sobie, co to znaczy oględność? Co to jest ta oględność?
3: Bóg się z nami obchodzi troszkę jak z jajkiem.
2: No właśnie. No.
3: Albo bym powiedział jak z kimś, kto jest niepełnosprawny, jak kimś, kto jest w jakiś sposób pośledzony. W całym dobrym tego słowa znaczeniu, bo my jesteśmy jak takie naprawdę niepełnosprawne dzieci przed Bogiem. Jesteśmy niepełnosprawni. Po grzechu pierworodnym On nas naprawdę okaleczył solidnie na duszy i na ciele.
2: Tak sobie wyobraziłem, jak ksiądz to powiedział, taką klasę szkolną właśnie złożoną z dzieci intelektualnie niepełnosprawnych, do których sądzę, że nam intelektualnie pełnosprawnym czasem bardzo daleko, dlatego że oni mają serce na wysokim poziomie zaawansowania, to jest wysoki level, a być może u nas czasem dużo niższy, no ale sobie wyobraźmy taką klasę szkolną, gdzie dzieciaki siedzą i mają tam coś opanować, prawda, i mają zdać, powiedzieć wierszyk, prawda, na pamięć. No i chodzi ta nauczycielka pomiędzy nimi i one się boją, że nie zdadzą. No jak ona by mogła któryś nie przepuścić?
3: No właśnie.
2: Jak ma nie przepuścić? Ważne, że chce.
3: Dokładnie.
2: Chce, wstanie i po prostu zacznie, tak?
3: Tak jest. Bardzo dobry obraz. I Pan Bóg właśnie tak, no, szuka jakiegoś najmniejszego poruszenia dobra, naszego najmniejszego takiego pragnienia, żeby to podjąć i żeby to pomnożyć i żeby nas ku sobie pociągnąć i żebyśmy my na nogi stanęli. W całym tym naszym nieszczęściu. To jest ta oględność, że Bóg jest delikatny, delikatnie się z nami obchodzi. Bóg nas też nie naciska. Daje nam bardzo dużą przestrzeń wolności, akceptując to, co jesteśmy mu w stanie w tym momencie dać. Czyli no, czasami bardzo niewiele, tak jak takie dzieci właśnie. Bardzo niewiele jesteśmy mu w stanie dać, ale chodzi mu o to poruszenie serca. O to, żeby to moje serce drgnęło w takim kierunku: Panie, żałuję tego wszystkiego, co robię, co zrobiłem, co jest nie tak. Ja naprawdę potrzebuję Ciebie, chcę Ciebie. Staram się Ciebie kochać, wychodzi mi to fatalnie, ale chcę, żebyś Ty mnie uczył miłości i chcę przyjąć Twoją miłość. I Bóg naprawdę cieszy się na takie pragnienie, taką postawę.
2: Za chwilę wsłuchamy się w głos Ducha Świętego.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 26 do 27.
1: Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
0: Powiedziałem, że za chwilę wsłuchamy się słowa Ducha Świętego. Święty Paweł o Duchu Świętym właśnie mówi. Mocne słowa. Było przed chwilą mowa o tym, że czujemy, żebyśmy chcieli wierzyć, coś zmienić. Jest w nas jakaś nadzieja i nie mamy, wydaje się, mocy nic z tym zrobić. A to już Bóg jest. I Bóg się modli w nas. Modli się do siebie, Trójca Święta. Nasza tęsknota, jest w niej coś z Trójcy Świętej?
2: Jesteśmy powołani do wspólnoty Trójcy Świętej, jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, jesteśmy, no, przynależymy do Niego, jesteśmy Jego własnością i Bóg nas stworzył po to, żebyśmy mogli z Nim być na wieki. W związku z powyższym Bóg pierwszy jest zainteresowany tym, żebyśmy my otworzyli się na Jego łaskę, na Jego miłość, przez którą On nas uzdalnia do tego wyniesienia nas do tej godności nadprzyrodzonej, czyli do świętości. I my się nie stajemy święci sami, tylko Bóg nas czyni świętymi. Teraz, jeżeli ja współpracuję z Panem Bogiem, to On sam czyni we mnie to dzieło, które jest potrzebne, żebym ja mógł przed Panem Bogiem się wypowiedzieć. Dla mnie ten fragment, zresztą nie tylko dla mnie, on bardzo konkretnie mówi między innymi, a może przede wszystkim o takim jednym z charyzmatów Ducha Świętego, o modlitwie w językach. O którym święty Paweł mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy modlili się językami, ale jeszcze bardziej bym chciał, żebyśmy prorokowali. Taki podstawowy charyzmat modlitwy w językach, dany wszystkim nam, którzy tylko chcemy z nim, z tą łaską współpracować, jest takim darem gaworzenia dziecka przed Panem Bogiem. Tutaj konkretnie bardzo często bywa tak, w czasie naszej modlitwy, że my już nie znajdujemy słów na to, żeby wypowiedzieć to, co w nas jest. Naszego szczęścia albo naszego bólu, naszego pragnienia albo tęsknoty, naszego żalu, naszego wstydu. Nie znajdujemy słów, żeby przed Panem Bogiem to wypowiedzieć. I w tym darze modlitwy w językach Duch Święty wypowiada się za nas, w nas i przez nas. Nie wiem, czy ja to dobrze, jasno tłumaczę, ale jeżeli można, to kiedy mówię o tym darze modlitwy w językach, to bardzo często go porównuje do gaworzenia małego dziecka przed Bogiem.
0: No to jest powiedziane. Przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić
2: słowami. Tak. I to bardzo często jest takie, kiedy jeżeli ktoś słyszał modlitwę w językach, można sobie w internecie poszukać modlitwy w językach, to ona nie ma jakichś takich konkretnych słów, które można było przetłumaczyć na naszą mowę, zrozumiałą mowę. Natomiast przyjrzyjmy się malusieńkim dzieciom, takim kilkumiesięcznym, kilkutygodniowym, które są przewinięte, które są nakarmione, które nie mają kolki, jeszcze im zęby nie wychodzą, są szczęśliwe, wyspane. I kiedy mama, tata się nad nimi pochylają, to coś tam do tych dzieci próbują agugać, prawda? A te dzieci odpowiadają na to, zaczynają gaworzyć po swojemu. I nie mówią nic konkretnego, ale ci rodzice wiedzą, że to, co dziecko to wypowiada, rozumieją to, całą istotą przyjmują to szczęście, zadowolenie, radość tego malutkiego dzieciaczka. I ta modlitwa w językach jest takim wypowiadaniem się nas jako malutkich dzieci przed Bogiem, który jest Ojcem, takim gaworzeniem. Ja mogę być takim, no, nie znajduję słów, a w tej modlitwie Bóg sprawia, że mogę się przed Nim wypowiedzieć do końca, wylać przed Nim swoje serce. Mogę Go uwielbiać, mogę Go dziękować, mogę się modlić o Ducha Świętego, mogę Go przepraszać.
0: To niesamowite, bo nawiązując do tej modlitwy w językach, ale w ogóle do tego, co Duch Święty robi w nas, to pierwszym krokiem jest pytanie, czy jest we mnie tęsknota i chęć bliskości, otwarcia się na Boga. Czasem myślę sobie, bardzo bym chciał, ale... Wystarczy, żebym chciał i nie wiem co. No i teraz to coś robi dalej Bóg.
2: Dalej robi Bóg, tak.
0: No bo ja bym chciał, ale nie doskoczy. No to się odbij, zobaczymy jak polecisz. No bo to może cię złapie ten Duch Święty, tak?
2: Zdecydowanie mnie złapił, mnie w ogóle trzyma, on mnie niesie w swoich skrzydłach, byśmy powiedzieli, w swoich ramionach. Bóg mnie nieustannie niesie, sam mnie podnosi i dźwiga i wznosi w górę. I kiedy ja rzeczywiście chcę i pragnę, to Bóg tworzy we mnie modlitwę, już abstrahując w tym momencie od daru modlitwy w językach, że to moje serce, się modlę całym sercem, jakąś tęsknotą się modlę, to też jest modlitwa Ducha Świętego, pragnieniem się modlę, bez słów się modlę. Kiedy też wypowiadam przed nim swój ból, frustrację, też czasami nie znajduję słów, żeby to wypowiedzieć, ale trwam na przykład w milczeniu na adoracji przed krzyżem, przed Najświętszym Sakramentem i ze mnie wyrywa się modlitwa, która pozbawiona jest jakichś pojęć, prawda? A całe serce moje woła do Pana Boga, krzyczy do Pana Boga. I tu jest ta modlitwa Ducha Świętego w nas. Kiedy On pomaga mi wypowiedzieć się przed Bogiem do końca, nawet bez słów, ale samym trwaniem, samą tęsknotą, samym cierpieniem.
0: Przenika serca. I On też przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
2: Mówimy o Bogu, czy o Duchu Świętym, że jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnego z wolą Bożą. Bóg chce, żebyśmy my w naszym życiu wypełniali Jego wolę i oczywistą rzeczą jest, że każda z osób boskich jest tym samym zainteresowana. I kiedy dziś w czasach Nowego Testamentu w sposób szczególny działa w nas Duch Święty, no to On działa w jedności z Ojcem i w jedności z Synem. I podnosi nasze serca, podnosi nasze pragnienia, ubogaca naszą miłość, byśmy odpowiadali na to wszystko, z czym Pan Bóg do nas przychodzi. I dlatego to jest właśnie o tym. No, Bóg zna zamiar Ducha. Bóg wie, że Duch Święty w nas, obecny, działający, On chce tego, czego chce Bóg. I tym bardziej Bóg przyjmuje to działanie łaski Bożej w nas, która sprawia, że moje serce jakoś wznosi się ku Panu Bogu, że moje serce chce czegoś więcej, że chce się oderwać od tego, co przyziemne, co grzeszne, co słabe i wznieść się na ten wyższy poziom, na poziom miłości, na poziom jakiejś bezinteresowności, poziom służby, poziom relacji z Bogiem. Więc Bóg, zobaczmy, że no to jest niesamowite, że z naszej strony trzeba pewnego przyzwolenia, a resztę to jest dzieło łaski Bożej w nas.
0: Jak to się robi, banalnie zapytam?
2: Panie Jezu, nie potrafię. Boże, nie potrafię zbliżać się do Ciebie, ale oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje serce. Chcę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem. Proszę Cię, abyś Ty mnie poprowadził do nieba, abym pełnił Twoją wolę w moim życiu tutaj na ziemi, w tym miejscu, w którym jestem i żeby Twój Duch mnie dalej poprowadził, żeby dokonało się w moim życiu to, czego Ty chcesz. To jest ta modlitwa. Prosta, kilka zdań własnymi słowami. I to wystarcza. To jest takie oddanie steru swojego życia w ręce Pana Boga. Bo my bardzo często próbujemy sami sterować. Nie wiemy ani dokąd, ani jak. Próbujemy sami swoim życiem kierować. Mamy ambicje, żeby sami o sobie stanowić, ale nam to nie wychodzi.
0: No, różnie bywa.
2: No, lepiej lub gorzej, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, sam do nieba nie dopłynę, do portu zbawienia nie dotrę. Ja potrzebuję do tego sternika i Jezusa, który będzie przy sterze stał. I wiatr Ducha Świętego, którym te żagle mojego życia, prawda, wypełni odpowiednim wiatrem. Więc moje przyzwolenie, zgoda, zaproszenie jest tym, czego Pan Bóg potrzebuje, żeby reszty we mnie dokonać.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Boga w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, werset 24 do 43.
1: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go na snopki, na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
0: Tak by się chciało w życiu, żeby były same dobre rzeczy i żeby wszystko było pięknie. No i wydaje nam się, że siejemy samo zboże. Budzimy się, a tu chwast.

0: zmianę.
1: I Bóg toleruje ten chwast.
2: Zdecydowanie o tym właśnie jest w tej przypowieści. Bóg toleruje ten stan rzeczy. To znaczy, to nie jest tak, że Bóg się zgadza na zło, ale Bóg zło dopuszcza. Wiemy, jaka jest reakcja Boga na grzech. Grzech rodzi śmierć i Jezus tą śmierć przyjął na siebie. Umarł w straszliwych okolicznościach, ale zmartwychwstał. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana. I to jest zwycięstwo ostateczne, nieodwołalne. Ale też, jeśli chodzi o nasze tutaj dążenie do nieba, dążenie do świętości, to zwycięstwo jest odłożone jak gdyby na koniec naszego życia. Jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, potrzebujesz tutaj na ziemi jasno opowiedzieć się, czego w życiu swoim chcesz, którą drogą chcesz iść. Gdyby nie było zła w tym świecie, gdyby nie było zła w naszym życiu, gdyby nie było pokus, gdyby nie było grzechu, to jaki by mielibyśmy wybór? W zasadzie nie byłoby żadnego wyboru. My mamy w swojej wolności okazję tego, żebyśmy sami się zdeklarowali. Komu chcemy służyć? Którą drogą chcemy iść? I Bóg, tak jak Izraelitom, pięknie jest to pokazane w Starym Testamencie, kiedy weszli do tej ziemi obiecanej, zostawił tam takie narody, które ich wiarę wypróbowywały. Tak samo my też jesteśmy poddawani rozmaitym próbom, żebyśmy zobaczyli, na ile nam zależy na życiu z Panem Bogiem, na ile zależy nam na niebie, na ile chcemy rzeczywiście dobra.
1: Dziś mówimy o Wszechmocy Bożej i Wszechmocny Pan tych pól czeka do żniwa, a w nas trwa taka walka. Ja myślę, że my czasem sobie liczymy, czego będzie więcej. Więcej chwastu czy zboża. To jest to pięknie powiedziane, bo nie jest powiedziane, że jak będzie na jakimś polu więcej chwastu, to wypalą, nic z tego nie zostanie. Zawsze oddzieli dobro od złego. Zawsze.
2: Tak.
1: Choćby tam jeden kłos rósł, to wpierw wypali do cna chwast i zostawi, ten kłos będzie. Pójdzie do spichrza pańskiego.
2: Dokładnie tak. Żeśmy chyba tydzień temu rozważali ten plon. 100-krotny, 60-krotny, 30-krotny, nawet jeżeli on będzie dwukrotny.
1: Albo jednokrotny.
2: No tak. To Bóg też to doceni, to zauważy, uszanuje i da temu przyszłość, wieczność, nieśmiertelność. Pozornie rzeczywiście zło jest bardzo krzykliwe w tym świecie i ono nas dominuje. Doświadczamy go w różnych przestrzeniach naszego życia, w tych systemach tego świata i politycznych, i gospodarczych, ekonomicznych, i wszystkich innych. I czujemy się tym czasami przygnieceni. I to sprawia, że zapominamy o wszechmocy Pana Boga, że On jest większy niż zło. A co za tym idzie, też zapominamy, żeby się do Niego uciekać, żeby do Niego przychodzić z tym wszystkim, co jest w nas słabe. Bo to, co z tych wszystkich przypowieści, które będą nie tylko o chwaście, ale z tych wszystkich przypowieści wynika, że Bóg naprawdę nie potrzebuje wiele, by Jego królestwo mogło się w tej rzeczywistości naszej rozwijać. Potrzebuje przede wszystkim naszego przyzwolenia, naszej zgody. I z tego, co jest niewiele, Bóg jest w stanie zrobić wielką obfitość życia, obfitość objawienia się Jego mocy, która zwycięża wszelkie zło.
1: To jest tak pięknie powiedziane o ziarnku gorczycy, a propos wszechmocy Bożej, że ono jest takie malutkie i takie potężne drzewo z niego rośnie. No, ono nie rośnie siłą ziarnka, tylko siłą
2: potencjału, który w tym ziarnku jest. Tak? Jeżeli to jest ziarno Królestwa Bożego, to Bóg wie. No, Królestwo Boże, co to znaczy? To, że Bóg króluje. Żyjemy, że Bóg już króluje. Bóg już zwyciężył. Jego Królestwo, mówił Pan Jezus na sądzie, nie jest z tego świata, ale Bóg chce, żeby Jego Królestwo stawało się w naszym świecie.
1: A to jest też dobre życie. Znaczy, Bóg daje dobre życie. Gnieżdżą się w Nim inni ludzie spragnieni miłości, relacji, przyjaźni, wartości, światła. Czasem tak życie owocuje.
2: No przede wszystkim tak owocuje. Jeżeli my żyjemy w łasce Bożej, żyjemy Jego miłością, Jego mocą, to pociąga ta miłość Boża, która w nas jest, pociąga innych. Chcą tego doświadczyć, chcą się w naszym cieniu właśnie. Ja miałem sporo takich osób w moim życiu, które rzeczywiście przebywanie z nimi było niesamowitym źródłem pokoju i radości. Człowiek tam mógł siedzieć, nawet niespecjalnie dużo gadać, ale po prostu być, spędzać razem czas i to było coś, co dawało wytchnienie, pokój, radość. No wręcz powiedziałbym, właśnie nie z tego świata. I to są zaczątki Królestwa Bożego. To jest ten zaczątek Królestwa Bożego.
1: Jak się modlić do Boga, mając tę myśl, że jest wszechmocny?
2: Szczerze.
1: Szczerze. Bo wszechmocny jest wobec moich słabości, wobec mojej natury, wobec świata.

0: świata, wobec czasu, wobec wszystkiego.
1: Ja im bardziej doświadczam tego, że nie jestem wszechmocny, a to nie jest takie oczywiste, bo świat nas kreuje dzisiaj na superbohaterów i bogów, wręcz bym powiedział. I niektórzy do pewnego momentu, myślę, że wiele osób, wiele z nas, że każdy z nas gdzieś pewnie do pewnego momentu też w to wierzył, że sam sobie ze wszystkimi rzeczami poradzi. Ale im bardziej doświadczam, że nie jestem wszechmogący, czy nie jestem Bogiem, tym bardziej jestem zdolny otwierać się na wszechmoc Bożą. I mówiąc, że trzeba się modlić szczerze, no to nazywaj rzeczy po imieniu, czyli te wszystkie rzeczy, przestrzenie w moim życiu, których ja wcale, no, których nie zwyciężam, w których upadam, w których doświadczam klęski, nędzy. I mówię Panu Bogu, Panie Boże, ja tutaj tyle razy już poległem, potrzebuję Ciebie, przyjść i Ty mnie podnieś, Ty mnie wydźwignij, Ty zwyciężaj.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jeżeli ktoś chce wesprzeć audycję Księga, serdecznie zapraszamy. Radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
2: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
3: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
4: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
3: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym bardzo mocna historia życia muzułmańskiego imama z Pakistanu, który został chrześcijaninem i za to ciążą na nim 4 islamskie wyroki śmierci. A także o tym, czy powołań kapłańskich może być więcej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
7: Radio Warszawa, jest godzina 20:55.
8: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. To czas szczególnej modlitwy za kierowców. Jutro w Kościele w Polsce rozpocznie się tydzień świętego Krzysztofa, patrona podróżujących. W kościołach w całej Polsce w tę lub następną niedzielę odbędzie się poświęcenie pojazdów. Zbierane przy tej okazji ofiary przeznaczone będą na Miwę Polskę, fundację, która zajmuje się zakupem środków transportu dla misjonarzy z całego świata. W minionym roku udało się kupić 1112 pojazdów, mówi dyrektor Miwa Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki.
9: Zostało zakupionych w ubiegłym tylko roku 71 różnych samochodów, najczęściej terenowych, 7 busów, 1 autobus 30-osobowy do szkoły misyjnej w Boma w Kongo, 2 ambulanse, ponad 20 motocykli, 2 łodzie motorowe, jedna na Amazonii w Peru, druga w Papui Nowej Gwinei na Sepik, ponad 250 rowerów i blisko 750 wózków inwalidzkich.
8: Biskup Marek Ochlak, pracujący na Madagaskarze, zapewnia, że misjonarze są wdzięczni i zawsze pamiętają o darczyńcach.
10: Bardzo, bardzo serdecznie podziękować i zapewnić Was o tym, że też misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do Was docierają i bardzo dziękujemy właśnie za tą wyrozumiałość, za nasze prośby.
8: Z okazji tygodnia świętego Krzysztofa w kościele świętego Jana Pawła II w Radzyminie odbędzie się jutro festyn bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla wiernych zagra zespół z Konga. Mszy świętej o godzinie 13 będzie przewodniczył biskup Marek Ochlak.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: Przedstawiciele domów pomocy społecznej po spotkaniu w sekretariacie Episkopatu w Warszawie rozmawiali z sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski, biskupem Markiem Marczakiem, o zmianach w ustawie o pomocy społecznej. Problemem jest m.in. kwestia pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Mają one nie być kierowane do domów pomocy społecznej. Przedstawiciele DPS-ów obawiają się stopniowego zamykania domów i wygaszania działalności na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Zapewniają, że chcą być głosem najbardziej potrzebujących i tych, którzy chcą mieć wybór miejsca pobytu. W tym momencie w Polsce jest prawie 1900 osób w kolejce do DPS-ów. Z Sochaczewa na Jasną Górę wyruszyła pielgrzymka rowerowa. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: uczniowie, misjonarze, idźcie i głoście. Mówi siostra Marietta Chlebus, misjonarka Krwi Chrystusa i uczestniczka tej pielgrzymki.
11: Jest to wezwanie dla chrześcijan w tym roku, abyśmy z całego serca przyjęli to, co Bóg mówi do nas, ale później nie zatrzymywali tego sobie, tylko przesłali to, zanieśli innym. Dlatego ta druga część: idźcie i głoście. Nie siedźmy. Bóg nas wzywa, aby się uśmiechnąć do drugiego, aby dać mu dobre słowo. Może coś w jakiejś małej kwestii mu pomóc, żeby ta życzliwość serca naprawdę wypływała, żeby nie schować tylko tego dla siebie. Głoście. Co mamy głosić? Mamy głosić Chrystusa, bo Chrystus to właśnie On najbardziej nas kocha na świecie. On zna nas z dobrej strony, ale też i z tej słabszej strony. I właśnie z tymi intencjami, aby być lepszym, bo Bożym, aby wypełnić doskonale plan Boga, jedziemy prosić Matkę Bożą, żeby nas wspierała.
8: O doświadczeniu pielgrzymowania mówi Marta Cypel.
12: Jeden pan z nami jechał wczoraj do Skierniewic. Była też dziewczyna, która zobaczyła, że jedzie pielgrzymka, więc stwierdziła, że kawałek się z nami przejedzie. Więc no, to są takie osoby, które wpadają na chwilę, niosą z nami ten trud do Częstochowy, chcą się włączyć, proszą o to, by intencje dostarczyć do Matki Bożej i się włączają, chociaż na chwilę.
13: Kiedy dojedziecie?
12: Dojedziemy w niedzielę. Myślę, że gdzieś tak w okolicy 12 pewnie, bo wtedy będzie Eucharystia na Jasnej Górze.
8: Przypomnijmy, w rowerowej pielgrzymce z Sochaczewa jedzie aktualnie 21 pątników.

A już za chwilę połączymy się z Jasną Górą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski, a o 21.30 jak zawsze zapraszam na nasz wspólny różaniec, modlitwę różańcem świętym.

0: Maryjo, Królowo Polski, Jasnogórska, Pani Zawierzenia, to tutaj przez wieki pielgrzymowali nasi praojcowie, by Tobie, Maryjo, powierzyć swoje troski, jak mówił tutaj na Jasnej Górze w homilii podczas swej pierwszej pielgrzymki apostolskiej święty Jan Paweł II. Przyzwyczaili się Polacy, wszystkie niezliczone sprawy, swoje życie, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swej Matce. Dzisiaj, Maryjo, stajemy u Twych stóp jako Twoje dzieci, pielgrzymi trzeciej rowerowej pielgrzymki diecezji siedleckiej. Maryjo, przybywamy do Ciebie jako uczniowie misjonarze. Tak jak Ty pielgrzymowałaś z Józefem do Jerozolimy, ucząc Jezusa, Syna Bożego, dzisiaj formujesz nasze serca w Jego szkole. Stajmy przed Tobą w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. Są dzieci, najmłodszy pielgrzym, 9-letni Piotr, młodzież, dorośli, seniorzy, najstarszy, 80-letni brat Mieczysław. Każdy ma swoje miejsce we wspólnocie pielgrzymkowej. Twój Syn, Jezus Chrystus, zaprasza nas do bycia uczniem. Uczeń słucha swojego mistrza, uczy się od niego i pozwala, aby jego słowo przemieniało codzienne życie. Dopiero potem zostajemy posłani. Nie po to, aby wygłaszać wielkie przemówienia, ale jak w innym miejscu mówi święty Jan Paweł II, człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami. Nasza pielgrzymka, rekolekcje w drodze była możliwością dawania takiego świadectwa. Jadąc w grupach, uczymy się patrzeć nie tylko na siebie, ale na brata i siostrę obok. Czasem podać butelkę wody, pomóc naprawić rower, lub tak po prostu powiedzieć dobre słowo, podtrzymujące na duchu. W takich prostych słowach, prostych gestach realizuje się Ewangelia. To sprawia, że jesteśmy misjonarzami, bo być misjonarzem nie oznacza konieczności wyjazdu od razu do innego kraju czy też na inny kontynent. Dziś bycie misjonarzem oznacza odwagę, by nie zatrzymać dobrej nowiny tylko dla siebie. Ale misje zaczynają się tu i teraz. W rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, pośród sąsiadów i przyjaciół. Poprzez dobre słowo, przebaczenie, wyciągniętą dłoń, czy też świadectwo życia pełnego wiary i miłości. Tam Jezus posyła każdego z nas. Maryjo, prowadź nas drogami życia. Spraw, byśmy każdego dnia na nowo odkrywali piękno Ewangelii. Naucz nas kochać tak jak Ty i odważnie świadczyć o Jezusie tam, gdzie jesteśmy i gdzie się znajdziemy. Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie. Pamiętamy i czuwamy.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Mariuszowi, który był ojcem duchownym podczas pielgrzymki rowerowej diecezji siedleckiej. Również w dniu dzisiejszym na Jasną Górę zawitali pielgrzymi, także przybyli w tej formie z Luboszyc. Serdecznie pozdrawiamy. pielgrzymów z diecezji opolskiej, pielgrzymka rowerowa Sułkowic, a także pielgrzymi z parafii Rudzica, z diecezji bielsko-żywieckiej. Chcemy szczególnie dziękować za pielgrzymów dnia dzisiejszego. Maryjo, Tobie oddajemy w ten piękny jubileusz narodzin świętego Franciszka tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj modlili się przez jego przemożne wstawiennictwo. Też o pokój w narodowej pielgrzymce franciszkańskiego zakonu świeckich w naszym kraju. Polecamy wszystkich świeckich, ale też i wszystkich ojców, którzy kapłanów dzisiaj im towarzyszyli. Modlimy się za cały Kościół, za Ojca Świętego, za naszych pasterzy, za obecnego z nami biskupa Grzegorza, za młodych, również i za tych, którzy będą pielgrzymować w tym roku, za tych, którzy już wyruszyli na Jasną Górę, za wszystkich młodych, którzy są w kryzysach egzystencjalnych, którzy szukają sensu swojego życia, pogrążonych czasami w nałogach. Maryjo, wyproś im łaskę żywej wiary. Modlimy się za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej, w tych wszystkich wołaniach wiernych, ale też i dziękczynieniach. Dzisiaj czuwanie podejmie wspólnota referatu misyjnego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Będą się modlić tej nocy w intencji, szczególnie misjonarzy, ich pomocy w tych wszystkich krajach, gdzie posługują. Polecamy zakon Paulinów, ojca generała, wszystkich naszych przełożonych, naszych współbraci, dobrodziejów Jasnej Góry, pracowników Jasnej Góry. W tych wszystkich intencjach, Maryjo, będziemy się modlić tajemnicą zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszych winowajcom. I nie wpuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
7: grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
8: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
6: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki.
1: O mój Jezu, księdza biskupa Grzegorza, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
11: Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Jakuba Stolarskiego, a o 21.30 jak zawsze zapraszamy na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go na snopki, na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: W dzisiejszej Ewangelii wyraźnie słyszymy, że Bóg ma moc zgładzić całe zło tego świata, a z nim wszystkich tych, którzy się go dopuszczają. Jednak z jakiegoś powodu tego nie robi. Ten powód również słyszymy. Zgładzenie grzechu związane jest ze zgładzeniem tych, którzy dopuszczają się grzechu, a więc którzy należą do grzechu, którzy bardziej umiłowali zło niż dobro. Jak widzimy i doświadczamy, zło istnieje na świecie, bo Bóg do ostatniej chwili, czyli do śmierci lub sądu ostatecznego, walczy o każdego człowieka i daje mu czas na nawrócenie, odrzucenie zła i stanięcie po stronie dobra. Tak jak mówi święty Paweł, Pan Bóg nie zwleka ze swoim nadejściem, ale ze swojej miłości daje człowiekowi czas na nawrócenie i wybór dobra, a odrzucenie od siebie zła.

0: I jak zawsze wybija godzina 21.30, oznacza to, że nadszedł czas na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dziś modli się z nami pani Ewa z Pomocników Matki Kościoła. A modlimy się dzisiaj za opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie daru Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców i pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. O błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną, za Karola, Ewę i ich rodzinę. O dary Ducha Świętego, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla Zięcia, Darka, Kacpra i Lidni, modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dar Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. Modlimy się o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Najświętszej, Boże prowadzenia, dar Ducha Świętego dla Zosi w dniu 18 urodzin, o łaski Boże dla jej bliskich. O zdrowie, szczęście i dar Ducha Świętego dla Doroty i Andrzeja w rocznicę ślubu. Modlimy się o powodzenie operacji Hani, dar Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących i zdrowie i siły dla jej najbliższych. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, za Grzegorza, o wyjście z nałogu i nowe błogosławieństwo, błogosławione życie. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty i Emilii, Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze Zgromadzenia Zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi, dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza. Sławka, Oli i Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, o rychłą operację dla Janiny i pomoc lekarzy dla niej, o dar Ducha Świętego dla Laury i Maksia, jeśli chodzi o życiowe wybory. Modlitwa dziękczynna za udaną operację dla Ewy i Adama. Za Justynę i jej rodzinę, potrzebne łaski dla Edyty, Tomasza, Wojciecha, Michała i Kasi, Beaty i Zbyszka, o dobrego męża dla Amelki, żonę dla Przemka, za Sarę, Tymka, Tosię, Zosię, Macieja i Kubusia, Jana, Agatkę, Martynę i Piotra oraz Kingę i Olę. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Stanisława, Michała, Katarzyny, Weroniki, Marii, Macieja, Doroty, Kazimierza, Emanueli i Maurcego, Genowefy, Kazimierza, Józefa, Juliana, Antoniny, Irminy, Grażyny. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O rozwój pielgrzymki i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowań przemarszu. Jak zawsze modlimy się także za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. I już teraz modli się z nami pan Kacper. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Rozpocznijmy zatem modlitwę Różańcem Świętym.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Bóg przez słowa Gabriela zaprosił Maryję do czegoś, co po ludzku było niezrozumiałe. Ona, choć była zaskoczona, to jednak zaufała Bogu i odpowiedziała tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Kacprze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja, niosąc pod sercem Jezusa, wyruszyła z pośpiechem do Elżbiety. Nie zatrzymała daru do Boga tylko dla siebie, ale podzieliła się radością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: I już teraz modli się z nami pani Ania. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, ozdrówko dla Jagódki. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i Ty pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Aniu. Spokojnej
1: Bóg
2: nocy.
1: Bóg zapłać. Błogosławionej nocy.
2: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555.
0: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryja rodzi Jezusa w ubóstwie betlejemskiej stajni, pokazując, że prawdziwe bogactwo to miłość.
2: I już teraz modli się z nami Pan Marek. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Dobry wieczór.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
3: Przebaczam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i to pomóż szczególnie tym,

0: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Marku. Spokojnej nocy.
0: Ja również bardzo dziękuję Pani i Pani Ewie. Bardzo dziękuję za modlitwę i wszystkiego dobrego dla całego Radia Warszawa.
1: Bardzo
0: dobrej
1: dziękujemy.
0: Nocy. Dobranoc.
1: Dobranoc z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Maryja i Święty Józef przynieśli Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Bogu. Pokazali, że wszystko, co mamy, jest Jego darem, do Niego należy.
1: I już teraz modli się z nami Pan Maciej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam
3: nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Macieju.
3: Dobrego.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. Tajemnica piąta.
2: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tak długo Maryja i Święty Józef szukał Jezusa, aż odnaleźli Go w świątyni. Ta scena uczy nas szukania Boga przede wszystkim w modlitwie, w Bożym Słowie.
1: I już teraz modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz
4: nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: I ze wszystkich zmarłych.
4: I za zmarłych. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie.
2: A światłość wiekuista
4: niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: W imię Ojca i Syna,
4: Ojca i Syna, Ducha, i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Grażyno.
4: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. I ja dziękuję, również dziękuję Państwu za wspólną modlitwę. Dziękuję także Pani Ewy z Pomocników Matki Kościoła za prowadzenie naszej dzisiejszej modlitwy Różańcem Świętym. Dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa, ponieważ na naszej antenie już za chwilę kalejdoskop historyczny. Nikifor Krynicki, łemkowski malarz, prymitywista, odkrył w okresie międzywojennym zapomniany i odkrywany na nowo. Z historykiem sztuki, doktorem Januszem Janowskim, rozmawiamy w kalejdoskopie historycznym, rozmawia Marcin Bąk. To już chwilę po godzinie 22. Bardzo dziękuję. Ania Bobko, spokojnej nocy i życzę samych radości.

0: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z Kalejdoskopem Historycznym. Pragnę jednocześnie podziękować Państwu za wsparcie, jakie radio od Państwa otrzymuje i zachęcić do tego, żebyście Państwo nadal wspierali nas, korzystając z platformy Patronite. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Udamy się w wyprawę w stronę historii sztuki, więc już zapewne domyślają się Państwo, że przewodnikiem naszym w tej wyprawie będzie dr Janusz Janowski, historyk sztuki, ale także artysta, malarz, były dyrektor Narodowej Galerii Zachęta. Witam cię bardzo serdecznie, Januszu.
2: Witam cię, Marcin, i witam wszystkich słuchaczy.
1: Chciałem, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli sobie o takiej postaci, przywołali ją trochę z zapomnienia, jak Nikifor Krynicki, bo pod takim w zasadzie pseudonimem artystycznym jest on szerzej znany, nazywał się w rzeczywistości zupełnie inaczej. Dlaczego powiedziałem przywołali z niepamięci? Bo odnoszę wrażenie, że postać Nikifora, postać polskiego, łemkowskiego, rusińskiego artysty, przeżywa takie chwile zapomnienia i mody na Nikifora. Skąd to się bierze, ale może najpierw przybliżmy słuchaczom, skąd się sam Nikifor wziął?
2: Rzeczywiście to postać niezwykła, bo to człowiek, który bez pomocy innych, wydaje się, nie mógłby tak zafunkcjonować, zaistnieć w przestrzeni publicznej. I co ciekawe, jak podają historycy, jego twórczością zainteresował się najpierw artysta ukraiński, który też, Roman Turyn tak się nazywał, który przedstawił swoim kolegom twórczość czy tam pracę Nikifora, to wzbudziło zainteresowanie i jakoś tak w ten sposób przedostał się do świadomości nieco szerszej.
1: Przypomnijmy, to były lata jeszcze międzywojenne, prawda? To, o czym mówisz, ten, to wypłynięcie na szersze wody twórczości Nikifora.
2: To jest datowane na rok 30, rzeczywiście, to prawie dekadę przed wybuchem wojny. Potem bardzo poważnie zajęli się nim Banachowie, państwo Ela i Andrzej Banachowie, którzy po prostu opiekowali się nim, ale też jak to przedstawione jest w filmie, że aż od 60 roku opiekował się nim malarz Marian Włosiński, który jak gdyby całkowicie skoncentrował się na pomocy Nikiforowi, odstąpił mu swoją pracownię, no i dbał o jego dorobek. Także rzeczywiście te osoby trzecie bardzo ważną rolę odegrały w promowaniu, czy przede wszystkim w uświadamianiu ludziom istnienia takiego artysty i zwracania na niego uwagi. No, warto tutaj przypomnieć, że jest to czas, te pierwsze dekady minionego stulecia, to też dekady takiej sztuki modernizmu, a ten okres wiąże się z szeroką ławą wielu nurtów, takich redukcyjnych, czyli takich, które w jakiś sposób normatywny budowały przekonanie, że tylko taka sztuka jest taka, a nie inna. Wśród tych nurtów pojawia się nurt jeszcze jeszcze w XIX wieku, w końcówce XIX wieku, nurt sztuki naiwnej, prymitywnej. Wielką gwiazdą tego nurtu we Francji jest Rousseau, Henri Rousseau.
1: I zatrzymajmy się na moment przy tym nurcie prymitywizmu. Wiedziałem, że rozmawiając o Nikiforze, słowo prymitywizm wcześniej czy później, raczej wcześniej, padnie. Czy to jest tak, że ci malarze, o których mówisz, z przełomu XIX-XX wieku, to byli ludzie wykształceni w swoim zawodzie, którzy jakby celowo redukowali przekaz artystyczny, formę artystyczną, starali się malować tak, jak ludzie niewykształceni. Mówię oczywiście w wielkim uproszczeniu. Tak. Czy też ludzie właśnie, no, naturszczycy, nazwijmy to.
2: Oczywiście byli to naturszczycy, byli to ludzie niewykształceni. Mhm. Co ciekawe, ale to twoje pytanie ma bardzo głęboką treść i podtekst, ponieważ po latach i w drugiej połowie XX wieku taka sztuka stała się modna i wielu wykształconych artystów rzeczywiście, tak jak to w pytaniu ujmowałeś, starało się w ten sposób tworzyć swój jakiś, swoją formułę wyrazową, artystyczną w takiej konwencji, ale byli to artyści wykształceni, ale w tamtych czasach, kiedy rodził się ten nurt, to do niego zaliczani byli artyści amatorzy, którym udało się przekonać widzów czy też koneserów do swojej sztuki, przekonać, że ich twórczość jest twórczością wyjątkową i ciekawą bardzo. Taką właśnie była ta twórczość Henri Rousseau, wspaniała. Artysta, który zaliczany jest niezmiennie do najważniejszych artystów doby właśnie modernizmu, a z kolei w Polsce właśnie jest to nasz Nikifor Krynicki.
1: No właśnie, Nikifor Krynicki, artysta, który był tym naturszczykiem, człowiekiem, który nigdy nie uzyskał nie tylko wykształcenia artystycznego, ale w ogóle żadnego wykształcenia. On był, zdaje się, półanalfabetą wręcz. Natomiast co do jego pochodzenia, krążą bardzo niejasne, w zasadzie legendy. Wiadomo tylko o jego matce, która była osobą prawdopodobnie niepełnosprawną umysłowo. Krążą takie legendy, że faktycznym, biologicznym ojcem Nikifora był któryś z polskich artystów doby Młodej Polski, okresu Młodej Polski, którzy już wtedy przyjeżdżali do Krynicy, modnego uzdrowiska, modnego ośrodka wypoczynkowego. Na ile to może być prawdziwe? Tam nawet nazwisko Witkiewicza się pojawiało, oczywiście Witkiewicza ojca.
2: No trudno tutaj jakby w sposób pewny do tego się odnosić. Historycy ustalili, że był synem Eudokii Drowniak, głuchoniemej łemkowskiej żebraczki, takiej kobiety prostej, która tam zatrudniła się noszeniem wody do schronisk i pensjonatów w Krynicy. Oczywiście może tak, że czy zajmowała się czymś innym, czy no na pewno jakiś mężczyzna jest ojcem, jest nieznany, taka jest oficjalna wersja. Wydaje mi się, że może tego typu pogłoski mają na celu dodać jeszcze już niezwykle barwnej historii życia tego wspaniałego malarza, ciekawego niezwykle. Ja do tego podchodzę sceptycznie, ale myślę, że to przyciąga wielu zainteresowanych ludzi, zwracają uwagę na tego artystę, bo rzeczywiście talent jego jest bardzo ciekawy i niezwykły, ale tak jak w przypadku Henri Rousseau, który przecież nie ma tak aż powikłanego życiorysu, był także niewykształconym artystą, ale mieszkał w Paryżu, obracał wśród się świetnych malarzy, no i jego sztuka jest no wybitna, wspaniała. Można by powiedzieć, że większość artystów pewnie nowoczesnych, posiadających wyrafinowany smak malarski, zazdrości temu wielkiemu malarzowi tej stworzenia tego języka osobliwego, pełnego różnych walorów malarskich. Podobnie jest z naszym Nikiforem, zwłaszcza jego warstwa chromatyczna. Już to właśnie ona ponoć zwróciła uwagę tych pierwszych malarzy, bo też i ona jest szczególnie, bardzo szczególna i wyjątkowa w jego twórczości. To właśnie kolor wydaje się być tutaj tym elementem najbardziej wyjątkowym. Wspaniale dysponuje kolorem Nikifor, a przecież malował tego ogromnej ilości. Widać, że to bardzo odruchowo, intuicyjnie i naturalnie budował te obrazy, dobierał kolory bez żadnego trudu. Zawsze one są pod tym względem niezwykłe. No, bywają takie, które naprawdę moglibyśmy nazwać jego jakimiś takimi wyjątkowymi arcydziełami. Pamiętajmy też, że Nikifor miał wiele wystaw za granicą.
1: Będziemy o tych wystawach i o jego technice rozmawiać już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy dzisiaj w Kalejdoskopie historycznym naszą rozmowę o Nikiforze Krynickim, a tak naprawdę Epifaniuszu Dorowniaku, bo tak się w rzeczywistości ten artysta prymitywista polski, łemkowski nazywał. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dr Janusz Janowski, historyk sztuki, także artysta, malarz. I ja bym jeszcze powrócił do mojego poprzedniego pytania, ono jest trochę szersze, nie dotyczy tylko Nikifora Krynickiego, dziedziczenie talentu. Nad tym żeśmy się kiedyś zastanawiali przy zupełnie innej okazji, przy innym programie, ale ja go zadam raz jeszcze. Januszu, czy zauważyłeś jakieś, badając sztukę, badając życiorysy artystów, czy istnieje jakaś skłonność do dziedziczenia talentu artystycznego?
2: W prostej formie nie, ale jak wszystko, co związane w świecie ludzkim, nasze umiejętności pozyskujemy poprzez mimezę, mimetyczność, upodobnienie i często oczywiście w słynnych rodzinach malarskich potomstwo dzieci malowały w stylu ojca, nieznacznie modyfikując cechy charakterystyczne stylu. Tak chociażby było w słynnej rodzinie Broiglów, czy także polskich Kossaków, zwłaszcza syn Wojciecha Jerzy. Wiemy, jak bardzo zbliżony miał ten styl do ojca Wojciecha. I więc nie ma takiego prostego mechanizmu.
1: Czyli raczej nie geny, a obserwacja od kołyski, wychowanie mogą mieć wpływ na przekazanie bardziej niż odziedziczenie talentu.
2: Tak, wydaje mi się, że geny też mają jakiś wpływ na to, że w ogóle jest, jak pojawia się jakaś predyspozycja do łatwości czy zręczności manualnych i w tym wypadku także takich, które tam odwzorowują świat. Wydaje się, że taki talent wrodzony bywa. Sam jako dziecko uchodziłem za przykład właśnie takiego wrodzonego talentu, więc myślę, że coś takiego jest, że te geny rzeczywiście potrafią jakby tutaj dużą część tych walorów od razu przydać na początku i niejako bez szczególnego wkładu, że bardzo łatwo artysta pokonuje kolejne etapy jakby wtajemniczenia warsztatowego, artystycznego i tak dalej, i tak dalej. Na pewno tego rodzaju predyspozycje wydaje się musiał mieć także Nikifor.
1: I to jest doskonałe paliwo dla wszystkich tropicieli tych sensacyjnych historii o właśnie ojcostwie któregoś z wielkich artystów okresu młodej Polski. Ale wróćmy do samej jego już twórczości. Ty przed chwilą zacząłeś mówić o takich już bardzo zaawansowanych kwestiach, jak sprawa kolorów, chromatyki w jego obrazach, a ja bym chciał krok wstecz zrobić i zadać takie pytanie, skąd się w ogóle wzięła fascynacja prymitywizmem i w tym prymitywizmem twórczości Epifaniusza Dorowniaka, czyli Nikifora Krynickiego, dlatego że człowiek niespecjalnie wykształcony w sprawach artystycznych, jeżeli spojrzy na takie obrazy czy rysunki Dorowniaka, to powie, zaraz, ale to przecież to dzieci w przedszkolu czy w pierwszej klasie szkoły podstawowej coś takiego tworzą i to nie jest uważane za wielką sztukę. Skąd więc wystawia się tą sztukę w wielkich galeriach. Dlaczego?
2: Przede wszystkim taka uwaga jakiegoś amatora, który możemy sobie wyobrazić taką rozmowę, czy takie uwagi, one nie są uzasadnione merytorycznie. To znaczy bez trudu wskazałbym kilka prac, nieraz chociażby jego wizerunki cerkwi w pejzażu. One są zrobione przestrzennie w taki sposób, że żadne dziecko nigdy by takiego obrazu nie namalowało. Więc od strony merytorycznej to jest nieuzasadniona opinia. Oczywiście mogą pojawić się prace mniej złożone, ale tak jak mówię, to jest naciągana informacja. Bardzo dużo Nikifor chętnie przedstawiał, bardzo bogaty w detale pejzaż na przykład miejski z kilkoma planami i tak dalej, i tak dalej. To tak na pewno nie robią dzieci i rzeczywiście jakoś radykalnie syntetyzują ten swój przekaz. A jeżeli chodzi o takie zainteresowanie świata sztuki tego rodzaju nurtem, no pamiętajmy, że on się rodzi właśnie w drugiej połowie XIX wieku. To jest rozkwit modernizmu. Co to był za czas? Modernizm jest tak... To jest moment, w którym dominują tak pewne wizje filozoficzne, zwłaszcza Hegla. Pamiętamy, że potem w latach 1941 roku Marx wersję heglowską w filozofii, tylko zmieniając ducha na materię, jakby przetworzył i tak dalej. Ale co jest istotnego w samym tym nurcie heglowskim i właściwie idealizmu niemieckiego? Otóż to, że wyjątkowo, i tu oczywiście nie będę jakoś szczególnie się wgłębiał, bo są to sprawy dość skomplikowane, trzeba by więcej czasu im poświęcić, ale sztuka była bardzo ważnym etapem dochodzenia ducha do siebie samego w okresie dziejowym. Jednym słowem, według Hegla duch, zanim dojdzie do samowidzi, ujawnia się jako w przestrzeni natury, która jest dla niego czymś obcym, czymś zupełnie dalekim, zimnym i tak dalej. Czyli jakby relacja ze światem naturalnym jest wyobcowaniem ducha. I dopiero w etapie, kiedy on dochodzi do siebie, do samowiedzy, tak zwanej na ostatnim etapie, pojawia się etap sztuki. A więc sztuka jest elementem ontologicznym, strukturalnym w rozumieniu rozwoju rzeczywistości i ducha. I w tym sensie nabiera szczególnego wymiaru ontologicznego właściwie, strukturalnego. To jest niezwykle istotne. I wtedy i ta sztuka i w sztuce i wyłącznie w sztuce może pojawić się piękno. I to piękno jest interpretowane różnorodnie. Ono jest zależne od tego ducha artysty, indywidualnego. W związku z takim ujęciem sprawy bardzo wielu twórców chciało w swojej twórczości jakby uwiarygodnić taką wizję, to znaczy swoją twórczością, bardzo inną od pozostałych, wskazać na siebie jako na właśnie przykład takiego artysty, którego mógł mieć na myśli w swojej koncepcie dziejowym Hegel i inni ówcześni, będący też także pod jego wpływem teoretycy, tak jak chociażby Benedetto Croce, dla którego w ogóle poznanie ekspresyjne, właśnie wizualne, ekspresyjne, artystyczne było najbardziej prymarnym, pierwotnym poznaniem, a zatem znowuż artysta usytuowany był w tym centrum w ogóle rzeczywistości.
1: Pojawiło się w twojej wypowiedzi po raz pierwszy, w ogóle w czasie naszej dzisiejszej rozmowy, słowo piękno jako pewnego rodzaju wartość, wartość rzędu tych wartości wyższych. Ja zadam takie pytanie, czy obrazy, rysunki Nikifora są piękne?
2: W moim głębokim przekonaniu tak, ale też trzeba tutaj zastrzec pewną, zwrócić uwagę na pewną złożoność samego pojęcia piękna. Piękno w takim ujęciu modernistycznym jest pięknem kategorialnym. Co to znaczy? Że ono odsyła do konwencji, do dziedziny, z której wyrasta, czyli piękno jest w jakiś sposób orzekane jako wartość estetyczna o dziele sztuki w kontekście innych dzieł sztuki. Bowiem, jak już mówiłem, natura w ogóle, to w naturze możemy dostrzec piękno, ale w kolejności odwrotnej niż naturalnie, zdroworozsądkowo sądzimy. Czyli nie jest najpierw natura w niej dostrzegamy piękno, a potem sztuce. Nie. Według tych doktryn modernizmu przełomu XIX-XX wieku to najpierw sztuce uświadamiamy sobie poprzez wartość estetyczną piękna właśnie to piękno i możemy nałożyć ją jakby jako kalkę na naturę i wtedy dostrzegamy w niej również tę wartość estetyczną. I teraz ta wartość estetyczna, piękno jako wartość estetyczna, tak rozumiana kategorialnie, tutaj niektórzy specjaliści mogliby na pewno mieć pewne trudności z uzasadnieniem, bo jak porównają biegłość, zręczność, wyrafinowanie budowania obrazu przez innych artystów ówczesnego okresu, to rzeczywiście tu te pytanie o piękno jest zasadnicze i zasadne, ale...
1: I rozwiniemy sobie to pytanie już za chwilkę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy nasz dzisiejszy kalejdoskop historyczny i zastanawiamy się nad Nikiforem Krynickim. Januszu, zadałem ci pytanie o piękno w dziełach Nikifora Krynickiego. Mówisz, że odpowiedź nie jest taka prosta.
2: Tak. I kontynuując, wspomniałem o właśnie tym modernistycznym, typowym dla modernizmu ujęciu kategorialnym piękna, czyli w odniesieniu do innych dzieł sztuki. Tymczasem przed tak zwanym zwrotem Kartezjusza w filozofii, czyli przed momentem, w którym filozofia uznała, że świat zewnętrzny jest niepoznawalny, byty świata zewnętrznego, byty istniejące, rzeczywiste, takie jak ludzie, drzewa i inne zwierzęta, że one są niepoznawalne, ich istota jest niepoznawalna, że możemy tylko pozyskiwać różne treści zmysłowe i później w ramach różnych systemów różnie to jest interpretowane, ale te dane zmysłowe w jakiś sposób mogą na przykład artystom służyć właśnie do wytwarzania dzieł sztuki, które posługują się różnymi wartościami estetycznymi. Wśród nich jest piękno, nie jako najważniejsze. Tymczasem wcześniej, kiedy filozofowie uznawali możliwość poznania świata, no i do dzisiaj wielu z nich, wśród nich ja, cały czas są przekonani o możliwości poznania rzeczywistości. Taką filozofię tak zwaną realistyczną stworzył Arystoteles, a dopełnił, dokończył właściwie, bo pouzupełniał pewne błędy Arystotelesa, święty Tomasz z Akwinu. W jej ramach, w ramach takiej filozofii, piękno jest w ogóle jest niejako stałym elementem każdego bytu. W związku z tym jest rozumiane znacznie szerzej. Nie jest rozumiane tylko i wyłącznie jako jakiś harmonijny układ elementów. Czyli nie odnosi się tylko do przedmiotu. Tomasz Akwinu zwrócił uwagę na to, że piękne jest to, czego samo oglądanie budzi upodobanie. Zwróćmy uwagę, że w tej definicji święty Tomasz z Akwinu, to jest jedna z definicji, które on sformułował, tam najważniejsza, bo wskazująca na relacyjny sposób istnienia piękna.
1: To znaczy, wcale że nie na emocje, nie na odczucia.
2: Ani nie na odczucia, ani nie na przedmiot, obiekt sztuki, na przykład, tylko na samo upodobanie w podmiocie, w każdym z nas. My odnajdujemy upodobanie. Oczywiście samo upodobanie jest tutaj pewnego pojęciem odsyłającym i do woli, i do intelektu, do tych uposażeń, ale także w pewnej części do poznania zmysłowego, do uczuć zmysłowych. One mają charakter osobliwy. Tutaj oczywiście nie będę wchodził głęboko w te złożone kwestie, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że piękno ujawnia się właśnie w tej filozofii realistycznej znacznie szerzej i nie ujmuje tylko właśnie tego aspektu formalnego. Dlatego też takie dzieła jak na przykład Nikifora, czy jak czasami lubisz mnie, Marcinie, zapytać o tych pokurczonych ludzi, portrety pokurczonych starców.
1: Cały cytat przywołam. Malarze holenderscy malowali ludzi starych i pokurczonych i to było właśnie piękne.
2: Tak jest. I właśnie dzięki takiemu szerokiemu rozumieniu piękna możemy pojąć, dlaczego właśnie takie wizerunki starych, pokurczonych ludzi, czy takie, które nazywamy naiwnymi wizerunkami, jak u Nikifora, na pewno także...
1: One mieszczą się w tej szerokiej, arystotelesosko-tomistycznej wizji piękna. I zobacz, jak jedno pytanie o piękno u Nikifora wywołało bardzo ciekawą, bardzo głęboką refleksję w ogóle nad istotą piękna. Januszu, co zostało po Nikiforze? Jak dzisiaj jest odbierana jego sztuka? Gdzie możemy ją podziwiać?
2: cały czas jest bardzo ceniony i oczywiście jego twórczość jest ważna. Można ją przede wszystkim w Muzeum w Nowym Sączu oglądać, ale zwróćmy uwagę, że jeden z najbardziej popularnych, ale też modnych artystów przełomu XX-XXI wieku, Edward Dwurnik, cały swój język malarski ufundował właśnie na wpływie Nikifora. Jednym słowem, bez Nikifora nie ma malarstwa Edwarda Dwurnika, przynajmniej w znacznym stopniu. Oczywiście, o ile dla Nikifora istotny jest pejzaż, najróżniej rozumiany, miejski, weduty, jednym słowem, czy pejzaż naturalny, w góry, czy ma widoczki.
1: I cerkwie, cerkiewki.
2: Czy portreciki drobne, to dla Dwurnika bardzo ważnym elementem był opis społeczeństwa, więc element na przykład weduty był zawsze tłem dla różnych figuratywnych elementów.
1: Czyli Nikifor potrafi również natchnąć artystów współczesnych, ale wspominałeś też o filmie fabularnym.
2: Tak. Film, który w moim osobistym przekonaniu i w mojej takiej hierarchii filmów najciekawszych, najbardziej, a dlaczego najciekawszych, bo najbardziej prawdziwych, dotyczących w ogóle twórczości artystów. Ja jestem też muzykiem, więc może te dwa filmy, które zaraz wymienię, właśnie należą do tych moich ukochanych. To jest film Milosza Formana Amadeusz, opisujący życie i twórczość Amadeusza Mozarta, i film Krzysztofa Krauzego Mój Nikifor, dotyczący Nikifora, ze wspaniałą, zjawiskową, na pewno już legendarną rolą pani Krystyny Feldman, nieżyjącej już wspaniałej aktorki.
1: No, mówi się, że wręcz była to jej rola życia. Pani Feldman, świętej pamięci, kojarzona raczej jako mistrzyni drugiego planu, no tutaj to była ponoć rola jej życia. Rola kobieca, kobieta grała męską postać.
2: Tak, była tak wspaniale ucharakteryzowana, tu też na pewno należy się pokłonić osobom odpowiedzialną za charakteryzację w tym filmie, bo była to mistrzowska praca wykonana, czyli ze strony tych pozorów zmysłowych została wspaniale przystosowana do tej roli, a jej mistrzostwo warsztatowe, aktorskie, genialne, było tak niezwykłe i świadectwem tym jest ta rola, że właściwie przez sekundę oglądając cały film nie mamy jakiegoś dyskomfortu czy takiego uczucia dziwności, że kobieta gra mężczyznę. Nie, widzimy na ekranie mężczyznę, widzimy na ekranie niewątpliwie Nikifora z wszystkimi jego cechami i osobowymi, ale także tymi zewnętrznymi. Zresztą porównanie fotosów z wizerunkiem pani Krystyny w roli Nikifora i samych zdjęć Nikifora, no, może wzbudzić zachwyt i zdumienie jednocześnie u widzów, bo potwierdza, jak doskonale została ta rola przez filmowców i przez samą aktorkę zrealizowana.
1: Przytaczałeś kiedyś takie zdanie właśnie z filmu, które w twoim przekonaniu najlepiej pokazuje, dlaczego Nikifor rzeczywiście był wielkim artystą.
2: Tak, cieszę się, że pamiętasz, Marcinie, ten element. Dla mnie był bardzo uderzający, ważny, dla mnie jako malarza, dla mnie jako artysty, bo często w filmach pomniejszych, nie tak ciekawych, nie tak dogłębnie ujmujących problematykę twórczości, przekonuje się widza o tym, że ma do czynienia z wielkim artystą przez jakiś tam podziw widzów, jakieś ekscesy. Tymczasem tutaj Krzysztof Krauze wspaniale ze scenarzystą, scenariusz bodajże realizował razem ze swoją małżonką. Tutaj w scenariuszu przygotowano wspaniałą scenę do przekazania takiej właśnie treści szczególnej. Kiedy Nikifor przechadza się ze swoim opiekunem, malarzem profesjonalnym, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przechadza się w pejzażu pięknym, rozmawiają o sztuce. I w pewnym momencie Nikifor wypowiada taką kwestię, że Nikifor widział niebo, Nikifor widział piekło, Nikifor może malować. A zatem, że bez tych doświadczeń właściwie sztuka nie bardzo jest możliwa i malarz musi najpierw zajrzeć w głąb siebie, musi doświadczyć życia w jego pełni, żeby mógł nadać swojemu malarstwu rangę poważną.
1: Myślę, że to zdanie zaczerpnięte z filmu jest chyba najlepszą puentą zamykającą naszą dzisiejszą opowieść o Nikiforze. Pozostaje nam tylko zachęcić Państwa, naszych słuchaczy, do zapoznania się z twórczością Epifaniusza Dorowniaka, czyli Nikifora Krynickiego. Naszym przewodnikiem po tej wędrówce w krainie sztuki był dr Janusz Janowski. Bardzo serdecznie Ci, Januszu, dziękuję.
2: Dziękuję również, Marcinie, pozdrawiam Cię i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.
1: I na koniec oczywiście bardzo chciałbym podziękować za wsparcie, które nam Państwo udzielają i zachęcić, byście czynili to dalej, korzystając z platformy Patronite. A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym.
0: Kalejdoskop Historyczny.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go na snopki, na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: W dzisiejszej Ewangelii wyraźnie słyszymy, że Bóg ma moc zgładzić całe zło tego świata, a z nim wszystkich tych, którzy się go dopuszczają. Jednak z jakiegoś powodu tego nie robi. Ten powód również słyszymy. Zgładzenie grzechu związane jest ze zgładzeniem tych, którzy dopuszczają się grzechu, a więc którzy należą do grzechu, którzy bardziej umiłowali zło niż dobro. Jak widzimy i doświadczamy, zło istnieje na świecie, bo Bóg do ostatniej chwili, czyli do śmierci lub sądu ostatecznego, walczy o każdego człowieka i daje mu czas na nawrócenie, odrzucenie zła i stanięcie po stronie dobra. Tak jak mówi święty Paweł, Pan Bóg nie zwleka ze swoim nadejściem, ale ze swojej miłości daje człowiekowi czas na nawrócenie i wybór dobra, a odrzucenie od siebie zła.

0: powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam na nową, świeżutką odsłonę Wolnej Chaty. Jest ze mną gość dzisiejszy, mój i Państwa gość. Dzisiaj jest nim przecudowna, przesympatyczna Anna. Witam Cię.
3: Witam Cię, Jacku.
2: Bardzo jestem wdzięczny, że udało nam się i że masz gotowość, super, to jest bardzo fajne. No i cóż, Aniu, jak zazwyczaj w naszej tutaj audycji, zawsze na początek zapraszam, jakoś tam naprowadzam gościa, żeby dał troszeczkę informacji o tym, jakie były te okoliczności, jak dzisiaj, po tym czasie, no, jakiś tam czas pracujesz nad sobą, jesteś ileś lat w procesie krokowym, o, zaraz o tym powiemy, więc na pewno świadomość, widzenie swojego życia, swojego doświadczenia, swoich wydarzeń jest inna, prawda, niż była jakiś tam czas temu. I właśnie to jest takie ciekawe i bardzo fajne, kiedy możemy powiedzieć właśnie w ten sposób, dzisiaj mam świadomość, dzisiaj widzę, dzisiaj dla mnie to jest oczywiste, albo wydobyło się z moich doświadczeń, że takie i takie uwarunkowania, takie i takie sytuacje, takie i takie konteksty pozwoliły mi zobaczyć, że w takiej, przestrzeni potrzebuję coś zrobić. Więc jakbyś mogła w tym duchu na początku jakoś tak powiedzieć słuchaczom właśnie, jak to jest u Ciebie.
3: Czy ja o krokach już się dowiedziałam bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to nawet nie były jakieś początki kroków z jakiejś gazety chyba chrześcijańskiej. I już mnie to wtedy zaciekawiło, ale wtedy jeszcze nie miałam żadnego takiego trudu. Nie przeżywałam takich trudności jakichś bardzo dojmujących. Poczułam, że potrzebuję kroków, jak już byłam w małżeństwie. Były dzieci. Byliśmy w takiej dosyć trudnej terapii leczenia jąkania z naszymi synkami i poczułam, że to mnie przerasta, że ta terapia jest zbyt trudna dla mnie. No, to była bardzo intensywna terapia, bardzo, bardzo w codzienności, taka kontrola ścisła mowy, bez przerwy praktycznie przez 3 lata. No i to było coś takiego, co pokazało mi i mężowi, że no to jest po prostu coś, znaczy mi, ale jakby w naszym małżeństwie, w naszej relacji pojawiło się dużo takich starć, no bo to nie była taka sytuacja, że mieliśmy dzieci i tam beztrosko sobie tam po prostu spędzaliśmy z nimi czas, nie? To było coś takiego, że ciągła kontrola, skupienie na tej mowie, coś takiego jak dla mnie ekstremalnego. Ja wtedy też w domu pracowałam zdalnie w bardzo małym zakresie, więc praktycznie byłam cały czas z dziećmi i czułam, jak narasta duże napięcie między nami. Ja też zaczęłam czuć, że jest duża dysproporcja między mną a moim mężem w takim wyrażaniu siebie. Mężowi było bardzo łatwo tak wyrażać. Ja się wtedy właśnie blokowałam i miałam taki właśnie, tak jak w jąkaniu jest blokada na ustach, ja zauważyłam, że jak są emocje, mi się pojawia blokada w psychice tak jakby. Potem na
2: taki
3: krokach odkryłam...
2: Obraz introwertyka i ekstrawertyka, nie?
3: Tak, tak. To znaczy w ogóle jeszcze przed krokami byliśmy na takiej krótkiej, 3-miesięcznej terapii u Piotra Zajączkowskiego i on tam z nami rozmawiał. Nie potrafiliśmy się jakoś dogadać. Wiedzieliśmy, że ja chcę dobrze, on chce dobrze. Jakoś rozmawialiśmy, ale kurczę, nie szło. I wtedy właśnie na tej krótkiej terapii tam wyszło, że ja mam zupełnie skrzywiony obraz emocji złości. Miałam przekonanie z domu, złość jest zła, nie wolno krzyczeć, nie wolno się denerwować.
2: Tłumienie.
3: Tak, miałam takie przekonanie, że jeżeli ktoś w małżeństwie się złości krzyczy, to zaraz będzie rozwód. To takie było moje przekonanie, takie, które odkryłam potem na krokach. Więc to też dodatkowo mnie blokowało, kiedy były jakieś trudności. Więc mną, mężem, jak wiadomo, no bo tak trudna sytuacja z tą terapią była, nie? To takie trochę trudne dla nas wszystkich. To właśnie, no była ta dysproporcja. Ja czułam, że po prostu mam dużą blokadę, taką, nie wiem jak to nazwać, w psychice, żeby wyrazić jakąś swoją złość, swoją opinię, nie? To jakiś taki, nie wiem, forma paraliżu jakiegoś takiego.
2: A jak dzisiaj widzisz, skąd to ci się wzięło? Gdzie jest korzeń takiej postawy?
3: To znaczy,
2: bo to jest objaw, nie? Zobaczyłaś
3: na pewno
2: objaw.
3: To były takie sytuacje, że znaczy pewnie z domu, no bo u mnie w domu nigdy się nie krzyczało. To był bardzo dobry dom, ciepły. Naprawdę, czułam się zaopiekowana.
2: Prawny?
3: Tak. Nie krzyczało się, nie słyszałam, żeby moi rodzice krzyczeli. Podskórnie gdzieś pewnie było przekazywane, że złość jest zła, w sensie wyrażanie złości, bo pamiętam takie...
2: Ekspresja emocjonalna jest nieprawidłowa.
3: Tak, Więc potem ja poczułam właśnie, że ja nie mam jak siebie, nie chcę powiedzieć obronić w relacji z mężem, ale jak siebie
2: wyrazić.
3: O właśnie, wyrazić. Bo jak, jeżeli są takie emocje, że o, w tym sensie obronić, jak to powiedzieć, bo potem pamiętam taką sytuację, jak już byłam na krokach, mąż mi podziękował, jak ja po prostu zaczęłam
2: wreszcie
3: krzyczeć.
2: Wreszcie puściłam.
3: I ja wtedy mówię, matko, to teraz już koniec. A on wtedy tak po jakimś czasie przyszedł na drugi dzień, czy jakoś tak mówi, Ania, dziękuję ci, że ty wreszcie zaczęłaś krzyczeć. I już nie pamiętam, nie, ale on był taki wdzięczny, że wreszcie. A ja tak, wow, coś się zmieniło, to może to jest dobra droga. W sensie tak,
2: czyli, to, no. Czyli to takie doświadczenie trudu w tłumieniu siebie, nie?
3: No,
2: w tłumieniu
3: tak.
2: siebie emocjonalnie.
3: Tak.
2: Czyli rozumiem, że jakby mówisz niejako, że ten kontakt emocjonalny ze sobą, nie? Ta relacja ze sobą była trudna, była zaburzona. Być może nawet nie do końca siebie znałaś, nie?
3: Tak, to było takie bardziej... Taka schowana byłam? Chyba schowana jakoś tak, tak pozakopywana. Poprawna chyba w takim sensie, że właśnie nie wolno się złościć, nie wolno krzyczeć. Nie powinno się tak w sensie. To jest takie, no nie wiem, niepoprawne. Mhm. Sprawi komuś przykrość.
2: Można powiedzieć, że taka postawa, czy taka zasada jest jakby w porządku też i społecznie
3: no
2: jest
3: tak,
2: może
3: właśnie
2: fajna i oczekiwana, tylko że to nie jest tak, jak się uczymy zresztą też w procesie krokowym, w różnych kontekstach, również w kontekście chrześcijaństwa, że to nie jest tak, że ja mam to po prostu taki być i już, nie? Mhm. Tylko potrzebuję siebie do tego uzdolnić, nie? A żeby siebie do tego uzdolnić, muszę przeżyć relację ze sobą, poznać siebie, żeby móc świadomie takim być, a nie być takim dla poprawności, nie? Bo no. to wtedy tłumi. To jest nieprawda wtedy.
3: Tak. Znaczy pamiętam jeszcze, ja byłam u Ewy na pierwszym obrocie i chyba pierwsze pytanie, z czym my przychodzimy w ogóle tutaj, co byśmy tu chcieli. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałam coś w stylu też, że chciałabym tak siebie zaakceptować, przyjąć, bo... No bo tak jak patrząc na dzisiejszy świat, to tak jest dużo ludzi takich właśnie głośnych, ekspresyjnych, przebojowych, no to to się widzi, nie? A ja znowu tak czuję, że trochę właśnie mam z tego introwertyka, znaczy lubię ludzi bardzo, ale tak jednak może mniej jestem taka ekspresyjna. Tak, to znaczy to jest dla mnie też tak jakoś naturalne. I trochę tak mówię, kurczę, tak trochę nie pasuje do tego świata, tak coś nie do końca ze mną jest. I tak pamiętam, że wtedy tak chciałam też jakoś zaakceptować to, jaka jestem, czy może się zmienić, sama nie wiem, nie? I rzeczywiście kroki mi pozwoliły patrzeć, jak jest mój zasób w tym, że nie jestem
2: najpierw
3: może taka
2: przyjąć,
3: głośna.
2: Tak,
3: przyjąć, no. To potem też...
2: Wcale nie muszę być głośny, żeby się wyrażać, nie? Po prostu
3: tak,
2: mogę to robić.
3: Tak, nie? Tak.
2: Ale żeby siebie wyrazić, to muszę najpierw siebie poznać.
3: To właśnie, tak. Tak, to znaczy zobaczyłam, że moim zasobem jest właśnie słuchanie ludzi, to nie jest właśnie takie gadanie ekspresyjne, tylko właśnie słuchanie. I dlatego kroki mnie tak zainspirowały, żeby słuchać, nie? Ludzi. To bardzo mnie ciekawi.
2: No, też słuchanie, czy bycie... Tak jak kroki są doświadczeniem, to będziemy o tym mówić, doświadczeniem procesu, który odbywa się w grupie, nie? W jakimś zbiorze ludzkim. To zawsze jak jesteśmy w jakimś zbiorze, wszystko jedno, czy to będzie akurat grupa krokowa, nie wiem, czy towarzystwo w pracy, czy jakieś inne, no to bycie w interakcji, obserwowanie zachowań, czy dowiadywanie się o sposobach życia i postępowania innych, daje nam, jeśli mamy refleksyjność, a w krokach jest to jakby założone, daje nam to ubogacenie nas samych, bo odkrywamy w innych siebie przecież, nie?
3: Tak, uwielbiam za to kroki. Właśnie przed chwilą na grupie, jak byliśmy, to zachwycają mnie. Że właśnie jest grupa, ktoś powie jakąś historię i się okazuje, że kurczę, ja to po prostu podobnie mam. Ktoś mówi, ja mam to, to podobnie. I to jest takie, też mnie to uwalniało, jak ja byłam na swojej grupie, że kiedyś mi się wydawało, że tylko ze mną. Może coś jest nie tak, że tak...
2: Tylko ja jestem kosmitką?
3: Tak, no to wiem, to się powtarza w twoich wywiadach, tak. Ale naprawdę, ja też tak miałam, że tylko coś ze mną nie tak, nie? A potem się okazuje, kurczę, ludzie naprawdę tak mają.
2: Po prostu taki
3: to jest
2: człowiek.
3: Prostu, tak, ale to dopiero na takich grupach, to jest niesamowite, jak ludzie nabierają zaufania.
2: Odkrywają
3: jest też,
2: siebie.
3: Tak, jest ten Pan Bóg, to też tutaj jest Pan Bóg na krokach i to też daje bezpieczeństwo.
2: My się odkrywamy przed Nim. Nie tyle przed sobą, ile
3: tak,
2: przed nim.
3: No. I to jest taka przestrzeń, tego się nie da powtórzyć poza taką grupą, nie? Bo na co dzień w relacjach jednak ludzie trzymają jakieś takie maski.
2: No, ale przyznaję, że w naszym środowisku...
3: Nie, to może nie na krokach, ale to tak gdzieś tam...
2: Nie, ale w naszym środowisku krokowym na przykład jak są rekolekcje, prawda? Mhm. Spotykają się ludzie, którzy się nigdy nie widzieli, ale przez to, że mają to samo źródło, to szybko nawiązują relacje, otwierają się, wchodzą, prawda? Nie?
3: Tak, środowisko krokowe.
2: To przeżycie powoduje, że jest inny stosunek.
3: Tak. No środowisko krokowe, tak mówię, poza takimi właśnie grupami krokowymi, gdzieś poza tym środowiskiem, to wtedy tak jakby mi jest tak trudno tak doświadczyć takiej bliskości w tym, że ktoś pokazuje siebie właśnie bez maski.
2: Mm-hmm. No. Z drugiej strony też trudno mieć zastrzeżenia czy pretensje do ludzi, że nie ujawniają wszystkiego od razu pierwszemu lepszemu w cudzysłowie, prawda?
3: Tak.
2: Bo to jest zresztą, to też jest jakaś oznaka pewnej dojrzałości, nie? No jednak dozujemy informacji o sobie, to nie jest tak, że mamy być ekshibicjonistami, prawda? W tym znaczeniu swojego życia, bo tacy też są, ale to są ludzie, którzy męczą, zalewają, prawda? Nie stawiając sobie granic, więc to niekoniecznie jest tak, że...
3: No tak, rozumiem.
2: To ta otwartość ma być taka powszechna, nie? Mhm. Okej, także na razie dziękuję, za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa gościem, Anną. Bardzo fajnie było usłyszeć Aniu. Myślę, że to było też ważne. Może słuchacze tak to też odbiorą. Bo powiedziałeś tak fajnie, ja miałem fajny, miły, bezpieczny dom, prawda? Nie? Że to nie jest tak, nie musi tak być w tym procesie krokowym, czy procesie otwartości na siebie, jakiejś pracy ze sobą, że to musi być jakaś, nie wiem, nie wiadomo jaka trauma, jakie przeżycie, jakie coś tam, prawda? Że przecież takim normalnym, zwykłym funkcjonowaniu, które siłą rzeczy nie jest idealne, prawda? Na przykład ta poprawność może też być pewnym, no takim zakłamaniem trochę rzeczywistości, nie? Chociaż w dobrej oczywiście wierzę i można się czuć tam nawet pewnie i bezpiecznie, ale jednak to coś łatuje jakimiś konsekwencjami, jakimś obciążeniem, prawda? Są na krokach ludzie czasami, którzy mówią, że mieli cudowne dzieciństwo, byli zalani miłością, nie? Tylko, że to zalanie miłością było też uwikujące, też nieuwalniające, też jakby nie dające możliwości samodzielnego funkcjonowania. I konsekwencje potem też są jakichś deficytów, braków i tak dalej. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, zresztą to możemy też się odnieść do przypowiedni o marnotrawnych synach, nie? Że przecież ten drugi, który został przy ojcu, też był marnotrawny, też nie potrafił przyjąć tej miłości, którą ojciec mu dawał, prawda? Więc nawet kiedy jesteśmy w takim potocznym przekonaniu, że wszystko jest okej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam...
2: Może być czego za dużo, nie? Też.
1: Właśnie, że gdzieś tam w tych naszych doświadczeniach, przeżyciach nie ma czegoś, co nam jakoś utrudnia takie funkcjonowanie w pełni, w takim, jak mówią kroki, nie? W pełni życia, nie? A pełnia to jest wszystko, i dobre, i złe, i miłe, i tak jak w, nie wiem, w posiłku, tak? Potrzebuje mieć różne aspekty smakowe.
2: Tak, tak, nawet tej złości, nie? Trochę, nie?
1: Ale złość jest bardzo dobrym uczuciem, jak każde inne.
2: No, ale właśnie to wszystko powinno być po trochu pewnie, nie? Znaczy z tych emocji.
1: Ale przyznasz, że złość jest jednym, znaczy nie tylko złość, ale złość szczególnie, jest jednym z uczuć bardzo energetycznych. Tak. I jak my to podajemy w krokach, co nie jest takie też powszechne, nawet w psychologicznym środowisku, że nasze uczucia są nasze, mówią o nas i złość jest moim uczuciem. Ono mówi o mnie, prawda? Ono mówi o tym, że ja się na coś nie godzę, prawda?
2: Jak ją tłumię, to nie mam głosów.
1: Właśnie, jeżeli ja teraz użyję energii tej złości do zmiany siebie, do odkrycia siebie, do uświadomienia sobie, na co się nie godzę i czy ta niezgoda jest usłuszniona, czy jest niesłuszna, no to ja nie korzystam. Czyli złość jest dobra,
2: jest energią,
1: energetyczna.
2: Tak, no.
1: Mamy trudność z jej przeżywaniem, z jej wyrażaniem, nie?
2: No, z jej siłą, taką trochę nieprzewidywalnością.
1: No to, ale to dlatego, że ją tłumimy.
2: Tak. Znaczy, też drugą taką emocją, która była dla mnie taka nieprzyjemna i też odkrywałam na krokach, był lęk. On zawsze, jak czułam lęk, to tak mnie paraliżował też. Tak, żeby tylko nie czuć, dobra, nie wchodzi w jakieś sytuacje.
1: Sytuacja, o której mówisz w twoim doświadczeniu, że z tą złością było takie wypieranie, no to właśnie często lęk służy temu, żeby wypierać złość.
2: No. I na krokach zaczęłam ją obserwować właśnie. Jak ludzie zaczęli opowiadać o różnych sytuacjach lękowych, nie, na grupie, to ja tak mówię, kurczę, to nie tylko ja czuję lęk. Myślałam, że tylko ja. Znaczy, może nie, że ja, ale tak mi się wydawało, że inni tak mniej czują, a inni też czują. I tak mówię, kurczę, ten lęk to w sumie jest taka emocja mniej przerażająca, niż mi by się wydawało, nie? I z czasem zaczęłam obserwować i taki fajny dystans zaczęłam czuć do lęku, że pojawiła się jakaś sytuacja i ja czułam, mówię, o, idzie, nie? Już go czuję. Ale to już nie było coś takiego, że Boże, czuję lęk i tak, dobra, żeby tylko jakby go, nie wiem, zakopać. Tylko właśnie tak czułam, o, on idzie. I potem mówię, a, kolejna sytuacja, mówię, o, on znowu idzie, nie? I mówię, kolejna sytuacja. Te sytuacje tak na krokach po prostu pojawiają się, nie? Bo te kroki trwają 2,5 roku, więc przez te 2,5 roku jest dużo różnych sytuacji, kiedy lęk się pojawia. No i na przestrzeni tego czasu zaczęłam zauważać, że po prostu ten lęk mi przychodzi w jakichś konkretnych sytuacjach. I zaczęłam go obserwować, mówię, a, dobra. I z czasem po prostu już wiedziałam, że jak coś się wydarza, to tak mówię, a, dobra. No, to znowu się pojawił, nie? I to było już takie, że on nie był przerażający, tylko tak wiedziałam, a, znowu, no, znowu lęku przyszedłeś, okej, ja już cię znam, nie? Bo mogłam cię tak trochę na bok odłożyć, nie? Że to on to już nie był jakiś potwór, tylko taki, a, taki koleżka, który znowu przychodzi, nie? Mówię, dobra, ja cię znam, już ty sobie tam siedź, a ja już robię swoje, nie? Tak jak kroki zapraszają do robienia, do wchodzenia w doświadczenie. wchodzić doświadczenie, to też takie mi zostało.
1: Nie tyle ten lęk się pojawia, ile on się ujawnia, bo on jest, to jest mój lęk, on we mnie egzystuje, rezonuje, prawda? I gdy jest jakaś sytuacja, w której zazwyczaj reaguję tym lękiem, to on się wtedy ujawnia, nie?
2: Tak.
1: Jeżeli mam z nim problem, nie chcę, trudno mi jest, no to uciekam, wypieram, nie? I wtedy on jest problemem, przejmuję na pewną kontrolę, często nieświadomie. No, a kiedy go przyjmuję, zgodzę się, aha, to ja z tobą idę, wchodzę w doświadczenie, się okazuje, że jesteś irracjonalny, że w ogóle jesteś bez sensu.
2: W pewnym momencie on mi się w ogóle zaczął tak dziwne, to było, ale też dziwne, zabawne, że ja mam miałam pieska, który zawsze jak otwieram szafę, gdzie były smaczki, ta szafa trochę tak skrzypiała, to ten piesek przybiegał. I potem miałam takie skojarzenie, no, naprawdę. Po prostu jest taka sytuacja, że już jest sytuacja. Mówię, czuję, że idzie. I po prostu ja czułam, że ten lęk jest po prostu jak ten piesek, nie? On przybiega, bo już jest smaczek, on już jestem. Jest tu coś dla mnie, nie? Mówię, dobra, to ty sobie idź. Takie, naprawdę, zaczął mi się ten lęk kojarzyć z tym pieskiem takim przybiegającym.
1: No ale więc fajny, to jest bardzo takie, fajny taki obraz, no.
2: No, tak czuję to właśnie, że to jest taki po prostu psiaczek, który wydaje się, że
1: miał odruch bezwarunkowy, tak? No. Reaguje w sposób naturalny dla niego, a kiedy go oduczę, odstresuję, bo się odstresuje, no, to już ten lęk
2: tak
1: nie ma
2: przerażać.
1: Takiego znaczenia.
2: Ja go czuję, ale to już jest tak sobie właśnie tak jak na krokach, że okej. Jest ta emocja, czuję, to jest naturalne, ale co ja wybieram, nie?
1: No ale też jak mówisz o tym, że z tą emocją się tak zaprzyjaźniałaś, jak to się mówi, prawda? No to teraz ten lęk, jak rozumiem, czujesz na zupełnie innym diapazonie jego obecności.
2: No tak.
1: Kiedyś on się pojawiał w miejscu, kiedy był gwałtowny, agresywny, atakujący, zawłaszczający, a teraz pewnie się pojawia, kiedy jest właśnie tym skamlącym szczeniaczkiem i można go po prostu przyjąć, nie?
2: Tak, bo on się taki zrobił, może no pieski są sympatyczne, więc on czasem to tak po prostu przestał mnie przerażać.
1: No, każde uczucie, jak wiemy, jest dobre, pochodzi od Boga, jest po coś, więc jeżeli je zaakceptujemy, przyjmiemy, że to jest okej, to, że czuję ten lęk, jest okej, po prostu on mnie o czymś informuje. Albo mnie informuje o tym, że mam się powstrzymać przed czymś, albo mnie informuje o tym, że to coś kojarzy mi się z czymś niebezpiecznym, chociaż nie ma ku temu przesłanek, tak? No i wtedy mogę wybrać, co z tym robię, nie? Okej, bo zaczęliśmy już o tym mówić, o tej obecności na warsztacie, prawda? Podjęciu tej decyzji wejścia na warsztat i mówisz o tych uczuciach. Rozumiem, że to było takie ważne, tak? Takie...
2: Znaczy to mnie skłoniło do pójścia na warsztat, te
1: tak,
2: emocje.
1: Ale te efekty, o których mówisz, nie? Czy te zmiany, te doświadczenie, to przeżywanie, to takie jest jakby istotne dla ciebie, ważne, nie? Że tak się to pozmieniało i że masz z tego po prostu, no, taką frejdę, nie? Że jest inaczej, że reagujesz na rzeczywistość inaczej. Jeszcze byś może powiedziała właśnie o jakimś innym aspekcie, innym odniesieniu czegoś ważnego, nie wiem, trudnego na przykład, czy jakiegoś takiego rysu dla ciebie istotnego w tym procesie krokowym.
2: No tak, ważny dla mnie był krok 9. I w 8 pisaliśmy list do siebie
1: czyli
2: i 9.
1: przebaczenia.
2: Tak.
1: Znaczy zadośćuczynienia w zasadzie.
2: Pamiętam, że wtedy mieliśmy do siebie napisać list, a mnie tak...
1: W dziewiątym
2: właśnie. I mnie tak natchnęło, napisałam ten list, ale... Natchnęło mnie wtedy, myślę, że to takie natchnienie Ducha Świętego, żeby ten list sobie nagrać. Bo ja bardzo dużo słuchałam audycji, homilii i często słuchałam innych treści rozwojowych, ciągle na uszach jakieś takie treści karmiące. I tak sobie pomyślałam, a może sobie to nagram i odsłucham? I pamiętam, że właśnie to był taki ważny dla mnie moment, bo ja sobie ten list... No najpierw napisałam, ale potem chodziłam z nim i go słuchałam. I to dla mnie było takie bardzo poruszające, jak siebie słyszałam.
1: No bo to jest taki, też żeby słuchacze, może nie wszyscy znają ten proces tak do końca, to jest list zadośćuczyniający, nie?
2: Tak.
1: Czyli taki właśnie pokazujący atencję, akceptację, otwartość, wrażliwość na siebie, prawda?
2: Nie? W którym miejscu gdzieś siebie mogą zranić, czy siebie odsunąć, nie? Unieważnić.
1: Jednej strony z akceptacją tego wydarzenia, jednocześnie z jakimś zadośćuczynieniem, prawda, i otwartością na zmianę. To jest taki bardzo konstruktywnie zmieniający stosunek do siebie.
2: Tak, to był dla mnie taki moment, że ja sama siebie usłyszałam i mówię, kurczę, no jednak ja siebie jakoś tak odsuwam, osłabiam, unieważniam może. I tak pamiętam, że mnie bardzo poruszył ten taki odsłuchany list, że tak chodziłam, słuchałam i tak jeszcze wtedy usłyszałam, że mam taki dosyć słaby głos. Tak właśnie.
1: Nie wiem, czy masz słaby głos
2: teraz
1: dzisiaj.
2: Nie, może nie, ale wtedy tak, mówię, taki, ten głos mam słaby.
1: Zanikający taki, tak?
2: Taki trochę tak, jakby właśnie...
1: Ukrywający ciebie.
2: Kurczę, jakoś tak szkoda mi się zrobiło, mówię. No jednak ten Pan Bóg, on nie stwarza bubli, nie? On każdego człowieka stwarza z miłością, daje mu te talenty, jakieś mocne strony.
1: Ten list właśnie jest miłością. Właśnie
2: no,
1: jest tą akceptacją,
2: i tak sobie pomyślałam, że kurczę, jakby tak właśnie dać sobie szansę, że przecież, no, żeby to jakoś docenić siebie.
1: Przyjąć nie? po prostu,
2: tak
1: przyjąć stworzenie
2: Boga w sobie. Na krokach jest też o tej pokorze, nie? Zawsze mi się wydawało, że pokora to jest też takie trochę chowanie się, pomniejszanie, a tu na krokach, że pokora to jest takie stanięcie w prawdzie, że kurczę, że są też dobre rzeczy we mnie, nie?
1: Czyli po pierwsze.
2: No i że właśnie tak, żeby tak z pokorą podejść, że no dobra, no to we mnie też jest coś, co warto jakby zaopiekować, nie?
1: No to znaczy pokora, uznanie swojego wyposażenia, uznanie swoich atrybutów, no uznanie właśnie. Swoich tak. kompetencji,
2: tak.
1: umiejętności.
2: Tak, i to się skleja właśnie z krokiem 11, z tą wolą Bożą, która kiedyś mnie przerażała, że Pan Bóg to mi zaraz coś tu dowali, co ja będę musiała robić, a ja tego nie chcę.
1: To jest ciekawe, nie? Bóg, który tak. nas kocha, jest dobrym, dowali.
2: Właśnie jestem właśnie we wspólnocie domowego kościoła i tak miałam takie przekonanie, że on mi tu jakąś posługę zaraz przygotuje, do której ja nie jestem gotowa.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa dzisiejszym gościem Anią. Bardzo fajnie tak powiedziałaś o tych, można powiedzieć, że tak miękko przechodzisz do owoców tego doświadczenia warsztatowego, bo tak mówisz o tych krokach właśnie 9., 10., 11., jak o tych krokach, które zaczęły Ci pokazywać, może wydobywać też taką prawdę o naturze Boga, prawda, i o relacji z Nim, nie?
2: Przed tą przerwą mówiłam o tej woli Bożej, która mi się tak kiedyś wydawała właśnie, że to będzie jakaś posługa, że to będzie coś, na co ja się powinnam zgodzić, bo może to po prostu tak wypada, albo to będzie jakaś taka, nie wiem, cierpienie jakieś, które na mnie przyjdzie, że to mam przyjąć. Tak zauważyłam na krokach właśnie, że ja mam...
1: Taki obraz.
2: Znaczy, właśnie ja się jakoś nie bałam Boga, wydawał mi się bardzo taki bliski, ale jednak jak zaczęłam grzebać głębiej, tak się na krokach właśnie przyglądać, to ta wola Boża

0: cudu przecież, nie? No to jednak trwało 2,5 roku, prawda? No to jest takie, to się tak wydaje, ale 2,5 roku, tydzień w tydzień ten proces prowadzić, to nie jest takie, chociaż oczywiście później, kiedy już zaczyna, to się wciąga, prawda?
1: Tak, i tak, wtedy wciąga, mnie tego, to wciągnęło.
0: Że to jest jakiś trud czy problem, ale mimo wszystko jest to jakiś znój.
1: To czy jakie owoce, tak? Mhm. Działam. Kurczę, dużo było tych owoców. Dopuściłam do siebie taką potrzebę, w ogóle odkryłam, że jest coś takiego jak potrzeba, nie wiem, twórczości. Mhm. Wydawało mi się to takie jakieś błahe, ale też robiliśmy z mężem warsztaty z Porozumienia bez przemocy, gdzie tam były też te potrzeby wypisane. Zobaczyłam, że jest potrzeba twórczości i że ona jest ważna, taka jak potrzeba, nie wiem, bezpieczeństwa, potrzeba tam akceptacji i była potrzeba twórczości. Ja tak, kurczę, a mi się tak chciało malować, uwielbiam kolory i wtedy też dopuściłam do siebie jako zadośćuczynienie w kroku 9, zapisałam się do pracowni malowania ikon.
0: I pisania ikon.
1: I też też jeździłam na rekolekcję w milczeniu, lekcja divina, gdzie też cały dzień milczeliśmy z jakimś fragmentem pisma. I pojawiło się we mnie takie pragnienie, żeby te fragmenty czy te słowa namalować na ikonach. I tak jakoś mi się to tak skleiło. Zauważyłam, że właśnie dopuściłam do siebie takie błahe mi się wydawało pragnienie twórczości. I to słowo, które wynosiłam z rekolekcji w milczeniu, jak przyłożyłam na ikonę, to potem jeszcze bardziej do mnie to słowo przemawiało. I to mi dało też dużą odwagę do pójścia na studia, zmiany w ogóle zawodu. Bo ja skończyłam studia architektoniczne i bardzo mi to też źle to na mnie działało, że to jest nie moja droga. I właśnie jak zaczęłam malować te ikony i tam takie były właśnie słowa, które mnie mocno poruszały i dodawały mi odwagi, że w sumie warto...
0: Idź za swoim wyposażeniem.
1: Tak. W ogóle wielką też wrażenie na mnie zrobił jeden z twoich wywiadów z Rejmundem, który powiedział, że też się zapisał na studia psychologiczne. Ten wywiad był dla mnie po prostu piorunujący, to wyznanie Rejmunda. I ja powiedziałam, kurczę, to może ja też spróbuję się zapisać. W takim sensie, żeby też zmienić zawód. No, kroki to po prostu taka rewolucja trochę dla mnie. Ja nie myślałam w ogóle, że jak poszłam na kroki, że tyle się zmieni.
0: Chodziło o to, żeby sobie pomóc doraźnie, a się okazało,
1: no,
0: że
1: naprawdę,
0: przebudowało
1: tak.
0: się
1: No, mój mąż też poszedł na kroki właśnie. A, bo ja w ogóle chciałam, żeby on ze mną poszedł. A on, nie, on tam już ma dosyć tej terapii, leczenia jąkania, już zmęczony.
0: Ale jak zobaczył owoce.
1: I właśnie, ja go w ogóle potem nie namawiałam i on potem mówi, wiesz co, może też się zapisze. I rzeczywiście skończył. I też tak widać po nim, że też mu to dużo daje. Więc dla mnie tak w ogóle jak skończyłam kroki, to taką, jakąś taką wdzięczność czułam. W ogóle to było takie dla mnie takie bardzo, takie duża wdzięczność. Tak i do Boga, i do Ewy. Że ona była takim świadkiem. Też mówiła o swojej przemianie. Właśnie na krokach jest to niesamowite, że tak spotykamy kogoś, kto przeszedł jakąś drogę.
0: Jest na niej.
1: Tak, tak, jest, ale przeszedł w takim sensie, że kiedyś był w moim punkcie, nie? Tak jak Ewa mówiła, że ona była w takim punkcie, gdzie mówię, kurczę, no to tak jak ja teraz jestem, nie? W sensie taka jeszcze byłam takim żółtodziobem. Ja mówię, no to ja taka jestem teraz, tak jak ona mówi, że ona tak miała, nie? I to dla mnie było niesamowite. Czy jak ona się mogła zmienić, to dla mnie też jest nadzieja. I to jest właśnie fajne w krokach, że prowadzący bardzo często mówią o swoim doświadczeniu.
0: No są świadkami.
1: No.
0: I tu nie chodzi, tak, no, oczywiście to się dzieje w procesie krokowym, warsztacie i tak dalej, ale to nie tyle chodzi o to, że to są kroki, tylko to jest świadectwo obecności, współpracy i tak. naszej zmiany poprzez Ducha Świętego, tak? Mhm. Że akurat w formule krokowej, no okej, no taką żeśmy wybrali, ona tak do nas koleruje, tak nas otwiera. Ale tu chodzi o obecność Boga w naszym życiu, o to jak
1: tak,
0: ta otwartość...
1: Tak, no bo to relacja z Nim zmienia, nie?
0: Tak, jak otwartość na tą relację osobową tak, daje efekt.
1: Tak, tak, bo ten lęk, który u mnie zaczął maleć, to dlatego, że właśnie zobaczyłam, że ten Pan Bóg jest taki bliski, nie?
0: No, w drugim kroku mamy cytat ze świętego Jana. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość znosi
1: no
0: lęk.
1: No właśnie, tak, tak. Że jednak te różne sytuacje, które się dzieją, to tak są... Czasami właśnie tak, takie Boże, w sensie, że ja tam mogę wejść z Panem Bogiem, no nie wiem. Też pamiętam, tak zadałam Ewie takie pytanie kiedyś, a czy Pan Bóg tutaj da jakieś znaki w tych krokach? Naprawdę, bo jak był krok 10 i tam były te sytuacje takie, nie? I ja mówię tak, czasami otwieram zeszyt, mówię, nie, ja nie mam takiej sytuacji, nie mam co powiedzieć na następnych zajęciach, nie? A potem bach, zdarza się, mówię, kurczę, już mam co powiedzieć, nie? I potem kolejny raz, mówię, nie, nie mam co powiedzieć. Potem bach.
0: No bo to jest ciekawe w tym 10 kroku, że to chodzi o wydarzenia, które właśnie mamy w nie wejść w
1: ale to było
0: sposób.
1: Dla mnie niesamowite, że ja mówię, ileś razy mi się powtórzyło, nie mam co powiedzieć, potem nagle ta sytuacja, jak po prostu wjeżdża na talerzu, na stół, mówię, zobacz Aniu, jak masz o czym opowiedzieć, nie? Ja mówię, ja nie mogę. I właśnie pytam Ewę, mówię, Ewa, czy tutaj ten Pan Bóg da jakieś znaki na tych warsztatach?

0: Naprawdę. I ona mi tak na mnie patrzyła, tak i się zapytała, ale co czujesz w sercu? Mówię, no kurczę, no czuję, że daję, nie? Bo to jest za dużo takich sytuacji, że no ktoś mógłby powiedzieć, no przypadek, no ale
1: nie,
0: jak to już jest dziesiąty krok i to już jakaś jest przygoda z nim.
1: W naszym życiu no. Zawsze. Natomiast to my otwieramy się na to, żeby czytać jego obecność, nie? No. I wtedy, gdy się otworzymy i czytamy, to widzimy w sposób jasny, oczywisty, że to przecież to on.
0: Tak.
1: Nie?
0: Tak,
1: i im tak. Bardziej jesteśmy w zgodzie na to, że te najprostsze sytuacje, one pokazują właśnie to, że to jego siłą, a nie naszą siłą. Mhm. Jego zamysłem, a nie
0: tak,
1: naszym
0: jego
1: pomysłem.
0: Siłą, no. Tak, to, że jego siłą, to jest ważne, bo ja tak właśnie nie czułam się silna, nadal się nie czuję silna. No właśnie, nie czuję się silna, ale wchodzę w te doświadczenia, bo ja mówię...
1: Bo jesteś silna swoją bezsilnością.
0: No, naprawdę.
1: Bo w niej się moc Boża
0: ja,
1: doskonali.
0: Tak, nawet na te studia poszłam. Mówię, kurczę, no ja nie czuję... Niektórzy idą na studia i po prostu, okej, okay, idą. A ja tak, Jezu, czy iść na te studia? No nie wiem, czy ja podołam, czy co, ale zapytałam właśnie... Znaczy, no to było też jakieś słowo, które tam rozeznałam. I to był taki jakiś silny znak dla mnie, nie? Że mam w to wejść. I mówię, dobra, no to ja w to wejdę, ale z Panem Bogiem za rękę, nie tak jak Ewa mówiła, brać Pana Boga pod pachę i w doświadczenie. I no i to tak rzeczywiście mi się sprawdza. I małymi kroczkami, nie tak, ja nie patrzę tak górnolotnie już tam na 10 lat naprzód, tylko dobra, dzisiaj. To ja robię jeden krok. Tak jak właśnie byłam na praktykach u osób uzależnionych, dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję, to ja, dobra, to ja robię ten krok. Tak jak na psychologii, dobra, to ja zdaję tylko jeden semestr, zobaczę co dalej. Potem się okazuje, a dobra, to kolejny semestr, okej. Okay. No i się okazuje, że potem jakoś idzie, nie? Więc tak.
1: Okej, okay, a teraz jesteś takim doświadczeniem, w zasadzie kończysz pomału to doświadczenie asystowania na grupie krokowej, czyli podjęłaś jakiś czas temu decyzję o tym, że chcesz zostać osobą prowadzącą. W paru słowach, co cię do tego skłoniło?
0: No właśnie, wiesz co, ja w ogóle pojechałam na oazę trzeciego stopnia z domowym kościołem, z księdzem Markiem Kruszewskim. Na tym stopniu oazy się rozeznaje też swoją taką... Jest się zaproszonym do jakiegoś włączenia się w jakąś działalność kościoła, tak? I mi cały czas tam wracało, właśnie była mowa o różnych diakoniach w domowym kościele, a mi cały czas wracało, że ja chcę tu kroki, nie? Jakby ta wola Boża mi się zaczęła objawiać w takim sensie, że zaczęłam patrzeć w te moje, nie wiem, czy talenty, czy takie coś, co mnie pociąga, nie? Że właśnie słuchanie ludzi i takie widzenie
1: towarzyszenie.
0: Ich. Towarzyszenie. Że bardzo mnie to porusza, jak są różne historie i też można tego wysłuchać jakoś tak. No to jest wszystko karmiące i właśnie to mnie tak... Dlatego stwierdziłam, że chciałabym być na asystenturze. No bo poza tym widzę w tym wielki sens.
1: No to jest
0: sens.
1: Tak,
0: to chyba
1: tak.
0: Jest dobre słowo.
1: No, sens.
0: No tak, i to jest właśnie...
1: Odnalezienie siebie w Bogu usensawia nasze życie.
0: Tak, to tak.
1: Bóg jest istotą naszego życia. Czy można powiedzieć, że droga właśnie krokowa, w naszym ujęciu tutaj chrześcijańskim, czy jakimkolwiek innym, ona ma w sobie ten właśnie taką niesamowitą rzeczywistość, że ona rozwija cały czas, jeśli jesteśmy w tym procesie naprawdę na serio, to cały czas nas rozwija, a przez to, że nas rozwija, pozwala rozwijać się tym, którzy nam towarzyszą, nie? I wzajemnie. Ci, którzy nam towarzyszą, nawet te żółtodzioby, jak mówiłaś trochę o swoim doświadczeniu, właśnie dają asumpt, jakiś zasób do rozwoju też tych, którzy są już gdzieś tam dalej, nie? Każdy z nas jest dalej w sensie świadomości procesu, a niekoniecznie przepracowania, bo każdy z nas jest w swoim tam... procesie, więc to jest też takie niesamowite, że właśnie to jest takie trochę zapętlające. Kroki się nie kończą, tak? Po 12 jest pierwszy i cały czas kroczymy.
0: Tak.
1: Nie?
0: Po 12 przychodzi znowu bezsilność jakaś, nie? Tak.
1: I znowu.
0: Ale ta bezsilność już nie jest taka dołująca.
1: Tak, bo ona...
0: Bo to jest, zaraz jest drugi krok.
1: Tak, znamy już drogę.
0: Tak.
1: Znamy drogę. Niepokoi nas to, że ona się w jakimś aspekcie naszego życia dopiero rozpoczyna, no. Bo się uświadamiam, że mam jakiś proces sobie bezsilności, bo ja wiem, co z tym zrobić, prawda? Jestem już uzbrojony w narzędzia.
0: Tak, tak, tak. No, poza tym już mniej więcej wiem, jakie są tam moje skrypty, mechanizmy. Mówię, a...
1: I co najważniejsze, wiem, że w tym wszystkim jest...
0: Pan Bóg. No.
1: Tak jest. I że zawsze On jest czekający na to, żebym ja się... Tak. Do niego zwrócił. No cóż, będziemy pomału kończyć nasze spotkanie. Bardzo ci jestem wdzięczny za to świadectwo, za to takie dopuszczenie słuchaczy do twojej historii. Też tak fajnie pokazałaś bardzo, to było takie, myślę, dało się poczuć te emocje, które tutaj mówiłaś o nich właśnie, jak to dla ciebie były ważne i są w taką, jako taką przestrzeń do reflektowania siebie samego. Ale jak mówimy na krokach emocje, to jest list od Pana Boga, to jest informacja od Niego o nas, jacy jesteśmy. Więc dobrze jest te emocje czytać, bo one odkrywają prawdę o nas, nie dla nas samych. To, co wydobyło się w Tobie, jak mówisz, te charyzmaty, czy jakieś wyposażenie, za którym poszłaś, odczytując wolę Bożą, no to też jest właśnie dlatego, że mam ten kontakt ze sobą, nie? Że właśnie mogę poczuć, że to jest coś, co mnie wzywa, nie?
0: Tak, i nie porównuję siebie z kimś, kto jest przebojowy, głośny i w ogóle jakiś przedsiębiorczy, nie wiadomo, tylko patrzę bardziej na siebie, nie? Nie patrzę już na innych, może im zazdroszcząc czegoś, ale wtedy no, zazdroszcząc też nie patrzę na siebie, nie? I bardziej wtedy, im bardziej patrzę na siebie, tym bardziej...
1: No okej, okay, to jest właśnie...
0: Ale tak, o zazdrości chciałeś powiedzieć.
1: Tak, to jest właśnie konstruktywne rozumienie zazdrości.
0: Tak, tak, zazdrość też właśnie. Myśmy
1: to jest też dobre uczucie.
0: Myśmy z mężem odkryli, że zazdrość, to głównie to było odkrycie mojego męża, ale ja tak jakoś też w tym jestem, że zazdrość może być bardzo taka konstruktywna.
1: Oczywiście.
0: Jest nieprzyjemna, ale potem rzeczywiście mój mąż do siebie dopuścił właśnie tą konstruktywną stronę zazdrości. I to jest bardzo karmiące.
1: Wtedy przestaje być nieprzyjemna. No. Bo ona nam mówi, informuje mnie tak. O tym, że ja czegoś pragnę, że wydaje mi się, że czegoś nie mam. I teraz mogę się skonfrontować czego.
0: Tak, tak, tak, tak. No i to on mi tak uzmysłowił, jak on był na swoich krokach. Ja też jakoś teraz już tak to widzę bardziej dzięki niemu, no, że rzeczywiście, kurczę. I też właśnie jak zawsze, ja zazdrością też patrzyłam na tych właśnie psychologów, psychoterapeutów, jakoś tak, nie wiem, zazdrością, bo to czułam, że to jest jakaś moja ścieżka, nie? A siedzę tu przy komputerze, klepię jakieś projekty techniczne i po prostu już nie mogę. I czułam zazdrość. No i też trochę poszłam za tą zazdrością, nie? Tak jak tu właśnie Raimund mówił o tych studiach, to ja mówię, Jezu, to można... Znaczy, no, to taki właśnie, taka zazdrość.
1: Dziękuję Ci bardzo za obecność, za gotowość, za serce, które włożyłaś w tą audycję, w to spotkanie. A Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wolna chata. To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich błoniach.
3: Wszyscy wyczuwali, że kanonizacja królowej Jadwigi jest jak gdyby dopełnieniem milenium chrztu Polski. Jest dopełnieniem także i dlatego, iż przez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy po 4 wiekach podjęli misję apostolską i przyczynili się do ewangelizacji chrztu swoich sąsiadów. Jadwiga miała świadomość tego, że jej posłannictwem jest zanieść Ewangelię braciom Litwinom i dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiellą. Nad Bałtykiem powstał nowy kraj chrześcijański, odrodzony w wodzie chrztu świętego. Tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki polskiego narodu.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 28. Rozwój magisterium społecznego od Leona XIII do dzisiaj. Po ukazaniu sposobu, w jaki Kościół jest obecny w historii i podejmuje dialog ze światem, pragnę teraz zatrzymać się nad rozwojem nauki społecznej w magisterium, które od XIX wieku aż po nasze dni towarzyszyło wielkim transformacjom społecznym. Nie sposób oczywiście przedstawić całego bogactwa tego nauczania, którego podstawowe zasady zostały ukazane w kompendium nauki społecznej Kościoła, a w nowszym magisterium znalazły dalsze pogłębienie. Nie będę też mógł w sposób syntetyczny podejmować tego wszystkiego, co zostało rozwinięte w encyklikach moich ostatnich czcigodnych poprzedników, zwłaszcza w Laudato Si i Fratelli Tutti. Zamierzam jednak przywołać niektóre zasadnicze linie, aby ukazać, że to, co przedstawiam, wpisuje się w ciągłość tej tradycji, a zarazem by uwydatnić, w jaki sposób trwały rdzeń prawd objawionych o osobie i o ludzkim współżyciu splata się w niej z nieustannie odnawianą zdolnością słuchania okoliczności dziejowych i przyjmowania pytań, które wynikają z teraźniejszości. Pragnę zatem prześledzić kilka decydujących etapów tego rozwoju, poczynając od czasu otwartego przez encyklikę Rerum Novarum.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Święty Jan Apostoł. On jest specjalistą w tym, co jest kontemplacją taką czystą Boga. Jan ma ogromne doświadczenie, bo od najmłodszych lat jest przy Jezusie. Bóg nie poskąpił mu lat. Ponad 100 lat tutaj na tym świecie był, umarł śmiercią naturalną i jakby przeszedł wszystkie etapy formacyjne i ma ogromne doświadczenie. To, co pisze, różni się od tego, o czym mówi nam święty Paweł. Paweł podchodzi bardziej praktycznie do tego, ma inną drogę do spotkania z Panem Jezusem. A święty Jan Apostoł, on od pierwszej chwili został jakby otulony i pochłonięty przez Pana Jezusa i to jego doświadczenie życia w Bogu jest niezwykłe. I on właśnie nas do tego zachęca i on też funduje nam najważniejsze wiadomości o Słowie Bożym, o Panu Jezusie i o Bogu samym.
1: Dobre słowo pasterzy.